0: przykład podsumuję, to Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
1: Czyli waszą córkę.
0: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Więc trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Regio.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przebojowe letnie granie na 99 i 4 FM.
1: Yeah.

tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje,

0: pokazuje, że naprawdę no, o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona no, bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
1: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. No oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że no staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, no to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że no, chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
1: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka, na początku bardzo rekreacyjna. W tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. I no ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobało się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i no, podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody,

0: zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu. No i to jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
0: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cajadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cajadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest Wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko w tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
4: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
3: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest

0: rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
1: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
0: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
1: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę Panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
0: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
2: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Wrocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
0: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony

Wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński.
1: Witamy.
0: Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii, a nawet dalej. Mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda. Nie wiem, czy dobrej kolejności.
2: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
2: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie, powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
1: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już

0: wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
1: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
0: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Może to po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
2: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
1: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
2: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci towarzyszył ten tłum
0: ludzi. Wszystkie dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
2: nikt nie odejdzie. I gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie. To raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatność.
1: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
0: Łatwo, łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tu zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są tak jak u nas różne warianty. Po prostu jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
2: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
0: No tych opcji jest dużo.
2: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji. Nie wymaga, można mieć starusieńką telefon, jakiś bardzo stary, z guziczkami. No i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczy, zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MPS-ą czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło. Nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli. Wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
1: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
2: No to co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne, świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może

0: Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, teren pustynne. Tej ludności na tak gigantyczny kraj jak trzy Polski jest raptem 2,5 miliona. To zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
1: I działa to w technologii LTE lepszych?
0: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
2: Ja teraz sobie szybko. Przecież.
0: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkoły lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są. Jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście. Tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, znaczy, ale już jest, telefon
2: to nie
0: jest.
2: To jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu, uczciwy biznes. Oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki Lego.
2: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
0: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci
2: posiada.
0: To już
2: jest zużyte. Oni już stwierdzili, że się nie nadaje, dlatego my przyjęliśmy.
0: Czy zrobili sobie większą? My wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów jakiś już, bo wyobraźcie sobie, jakiś pusta butelka. To z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
2: nawet
0: same.
2: Hulajnogi,
0: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem produkowane.
2: To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery
0: możemy
2: też
0: kupić,
2: ale to jest też powszechnie używane.
0: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi.

0: I przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i

0: dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba? Co smakuje?
1: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną tej roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta. I ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej, bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
2: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
0: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
2: Polubiliśmy matokę.
0: Co to jest?
2: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to ryż. W Afryce Wschodniej i Środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się, te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie, w Ugandzie, w Zambii.
1: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
2: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
1: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć sobie białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
2: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy, ta jeziora Tanganyika. No,

0: nam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację. I ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
1: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
2: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
0: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
2: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
0: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
2: Co jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze a tańczą rodzice, to już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
0: Czasem jakieś warsztaty.
2: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byledalej.com.
1: Wróćmy teraz do Waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
2: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
1: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
2: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo

0: Doliny Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angolii, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie Botswanie. Więc znowu pełno zwierzyny. Bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć. Na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
1: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
0: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tę Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
2: Dobrze.
0: Nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
2: bo wozimy mieszkanie
0: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
1: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No bo przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacane niż opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim...

0: swojemu i za własne pieniądze. W sensie za to na czym się znam i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
1: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
0: Najlepiej chyba podsumuję to... Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami...
1: Czyli waszą córkę.
0: Tak. Nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy... Nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Region.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i

0: rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów, od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
0: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wrocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych,

0: Fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia. Dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. Ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jej z dziecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
0: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cajadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cajadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni bałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko w tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie, porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy

0: Czemu pies Andzia? Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
1: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane wiązadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności, a w tym momencie jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
2: Wspiera pana tak po drodze, towarzysz podróży.
1: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
2: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
1: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
2: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
1: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
0: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
3: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
0: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
3: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
0: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
4: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku.

0: wieku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Girczyc, współorganizator Freshland Festival. Jakubie, powiedz nam, skąd ten pomysł na zrobienie własnego festiwalu we Włocławku?
1: Ojej, ogólnie Freshland jako marka powstała w 2014 roku z inicjatywy Jacka Zasadzińskiego, Krzysztofa Chochowa i Jarka Sujkowskiego. Pierwsza inicjatywa tak naprawdę polegała na tym, że chłopacy organizowali imprezy we wrocławskich klubach, ale już gdzieś tam z tyłu głowy narodził im się pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć we Wrocławku coś innego. Coś, czego tak naprawdę nie ma zarówno u nas w mieście, ale też nie ma w najbliższej okolicy. I tak powstała koncepcja Freshland Festival, pierwsza edycja w 2019 roku, gdzie ja jeszcze nie byłem może bezpośrednio zaangażowany jako współorganizator, ale pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Jarek Sujkowski z pytaniem, czy może udałoby się ten festiwal wesprzeć. I rzeczywiście chłopacy stanęli naprawdę na wysokości zadania przy bardzo niskim budżecie. Na przystani przy ulicy Piwnej rozstawili niewielką

0: scenę, zabezpieczyli ją. Wtedy ściągnęli, z tego co pamiętam, kilkaset osób, które się bawiły. Natomiast już od drugiej edycji, czyli od 2020 roku, z pełnym zaangażowaniem, gdzieś tutaj działamy wspólnie. I tak naprawdę od tego momentu ten festiwal się bardzo mocno buduje. Pierwsze trzy edycje to były edycje na przystani, czyli 2019, 2020 i 2022 rok. Pamiętamy, że w 2021 roku mieliśmy COVID, także trzeba było sobie trochę inaczej radzić w zakresie organizacji wydarzeń. Natomiast w 2022 roku ten festiwal rósł już w taki sposób, że stwierdziliśmy, że przystań jest dla nas trochę za mała. I stanęliśmy przed decyzją, co dalej i gdzie przenosimy festiwal. Decyzja padła na Słodowo. Gdzieś tam wydawało nam się to takie naturalne miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie. Pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy z chłopakami i się zastanawialiśmy, że no skoro na przystani udało nam się zebrać około 2000 osób, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zapełnić to Słodowo. Ustalmy, że przestrzeń parku na Słodowie jest, amfiteatr jest bardzo duży, tak? Wtedy pamiętam, że powiedziałem chłopakom, że chyba nie mamy się o co martwić. Rzeczywiście ten 2023 rok no pokazał nam, że Freshland to jest naprawdę potężna społeczność, potężna grupa ludzi i że we Wrocławku widać, że brakowało tego typu wydarzeń, tak? Bo zapełnić Słodowo specyficznym rodzajem muzyki, bo muzyka elektroniczna jest bardzo specyficzna i nie każdy lubi jej słuchać, to naprawdę jest nie lada wyczyn, nie lada wyzwanie, ale my temu wyzwaniu podołaliśmy. No i tak 2023-2024, dwa festiwale w Parku na Słodowie, potem przyszedł 2025 rok, gdzie mieliśmy problem z tuż przed wydarzeniem związanym ze sponsorem, który nam się wycofał. Natomiast udało nam się zrealizować wydarzenie na hali Freshland Hall of Sound, które miało być pewnym zadośćuczynieniem z naszej strony dla mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o brak festiwalu w sierpniu. Na hali udało nam się zebrać ponad 2000 osób, także to też myślę jest bardzo dobry wynik. No i ostatni festiwal, 2026 rok, ponownie powrót na Słodowo, co prawda nie obyło się bez komplikacji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że się udało, patrząc na te komentarze, które są w internecie.
1: Tak, to prawda, potwierdzam. A skąd w ogóle ta nazwa Freshland? Co ona dla was oznacza?
0: Co ona dla nas oznacza? No przede wszystkim nam się kojarzy z czymś świeżym, z czymś nowym, tak? Z takim nowym wejściem w tą muzykę elektroniczną, z nowym podejściem do organizacji festiwali. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Freshland od samego początku był wydarzeniem bezpłatnym i my to wydarzenie chcemy dalej tak utrzymać, żeby to cały czas było wydarzenie bezpłatne. A ustalmy, że w Polsce nie ma zbyt wiele festiwali muzycznych skupiających się na muzyce elektronicznej, które są darmowe. Oczywiście te płatne znajdziemy, ale to wtedy za wejściówkę musimy zapłacić na przykład 300 czy 400 zł. Natomiast Freshland zawsze jest festiwalem, który jest bezpłatny i tak naprawdę to nas wyróżnia na rynku i dzięki temu jesteśmy fresh.
1: A skąd w ogóle pomysł na ten rodzaj muzyki, na tym festiwalu?
0: Przede wszystkim jest to pasja chłopaków do muzyki elektronicznej. Mamy teraz w składzie mamy czterech DJ-ów, bo poza tą trójką, którą wymieniłem wcześniej, czyli Jackiem, Jarkiem i Krzyśkiem, jest jeszcze z nami Błażej Walczak, który dołączył w 2023 roku, pierwszy raz grał w Parku na Słodowie. Oni są DJ-ami z wieloletnim doświadczeniem. Gdzieś tutaj skupiałem się bardzo mocno na muzyce elektronicznej. Zresztą Krzysztof Hochow, czyli Casey, ma ileś już wydanych swoich numerów, gdzie jeden z nich, We Like The House, no, podbijał sceny muzyczne w latach 2000. Także chłopacy przede wszystkim skupiają się na tej muzyce elektronicznej. Ja sam osobiście preferuję, czy preferowałem inny gatunek muzyczny, ale odkąd przystąpiłem do Freshlandu, też bardzo mocno do tej muzyki elektronicznej się przekonałem.
1: Super, ja w sumie też, więc potwierdzam. A powiedz mi, jak to wygląda od waszej strony jako organizatorów? Ile trwa to przygotowanie? Kiedy zaczynacie te pierwsze prace?
0: 12 miesięcy. Tak, czyli

0: Kończymy jeden festiwal i już zaczynamy pracować nad drugim. I tak samo było wcześniej i tak samo jest teraz. Festiwal odbył się w sobotę, natomiast my już w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jaki line-up w przyszłym roku chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować, bo pamiętajmy, że tych lepszych, topowych artystów trzeba umawiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak? To mówię dla nas, no w tym roku Four Strings był przez nas umawiany dużo wcześniej. W przyszłym roku już też mamy bardzo ciekawe nazwiska, z którymi no, już rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie tego, żeby zechcieli u nas zagrać. A poza tym pamiętajmy o tym, że ten festiwal odbywa się w sezonie letnim. A festiwal to nie są tylko organizatorzy, to nie jest tylko line-up, ale festiwal to jest też całe zaplecze techniczne, czyli mówimy tutaj o scenie, o oświetleniu, nagłośnieniu, diodach LED-owych, całym zapleczu. I to wszystko trzeba poplanować, bo ustalmy, że w przedostatni weekend sierpnia, tak jak się to teraz odbywa, no to takich imprez, jak nasza, imprez plenerowych jest naprawdę bardzo dużo.
1: A powiedz, ile osób pracuje przy tym festiwalu?
0: Przy festiwalu na co dzień pracuje 5 osób, czyli nasz cały skład, natomiast im bliżej festiwalu, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych i tak naprawdę w ostatnich chwilach, tuż przed festiwalem, możemy zobaczyć nawet do 100 osób, które gdzieś krzątają się, organizują i starają się przygotować wszystko w taki sposób, żeby no, spełnić nasze oczekiwania jako organizatorów, ale również zabezpieczyć to w taki sposób, żeby impreza była jak najbardziej bezpieczna. Samo wydarzenie, gdybyśmy mieli skupić się na samym wydarzeniu i na obsłudze samego wydarzenia, no to śmiało mogę powiedzieć, że licząc ochronę, strefę gastro, dźwiękowców, oświetleniowców, obsługę, animacji i tak dalej, no to jest no, 100-150 osób lekko.
1: A powiedz, co jest największym koszmarem was jako organizatorów?
0: Wszystko.
1: Ale pogoda, artyści...
0: Nie, szczerze mówiąc, organizacja takiego festiwalu, mimo tego, że my bardzo to lubimy i naprawdę bardzo to nas skręci, no to jest jeden wielki koszmar, tak? Bo to jest pewna układanka. Jeżeli z tej układanki wysypie się jeden element, to tak naprawdę ta cała układanka leży. I im bliżej festiwalu, im więcej elementów zaczyna się ze sobą składać, tym jest większe ryzyko, że coś nie wyjdzie. Wystarczyłaby sytuacja, w której mamy na przykład zamówione określone nagłośnienie. Do tego nagłośnienia musi być odpowiedni żuraw, który, tak zwany layer, który to wszystko utrzyma. Wystarczy, że ten layer nam nie dojedzie i już nie mamy na czym powiesić nagłośnienia. Jeżeli nie mamy na czym powiesić nagłośnienia, to znaczy, że jesteśmy bez nagłośnienia, czyli festiwal się po prostu nie odbędzie.
1: A powiedz, w tym roku Freshen to tak naprawdę 2 dni. 21 sierpnia mieliśmy Before Party, impreza główna 22 sierpnia. Skąd ten pomysł?
0: Przede wszystkim stąd, że chcieliśmy spróbować zorganizować takie małe wydarzenie wcześniejsze, przygotowawcze. To dla nas też jest pewne wyzwanie i taka pewna nauka na przyszłość, no bo nam cały czas zależy na tym, żeby Freshland był wydarzeniem dwudniowym. To było w ramach, no, w cudzysłowie mówiąc, takich przedbiegów przed tym, co rzeczywiście może nas spotkać w przyszłości, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób ludzie, którzy do nas przyjechali, odebrali tą imprezę, tak? Bo pamiętajmy, że bawiliśmy się przy małym nagłośnieniu, małym oświetleniu, w małym namiocie, a cały ten teren tak naprawdę był wypełniony ludźmi. Tam w pewnym momencie bardzo trudno było przejść i to ludźmi, którzy przyszli tak naprawdę celebrować z nami tą możliwość dodatkowej zabawy z Freshlandem. I w ogóle muszę powiedzieć, że każda edycja pokazuje nam, że z nami są ludzie, że Freshland to rzeczywiście nie jesteśmy tylko my organizatorzy, tylko Freshland to jest naprawdę społeczność, która bardzo mocno się buduje i To jest społeczność, której zależy na tym, żebyśmy my odnieśli sukces. I tak naprawdę ten sukces, który płynie z każdą edycją, to nie jest tylko sukces organizatorów, ale to jest też i przede wszystkim to jest sukces każdego uczestnika.

0: Dominika, tak? Rok temu Krzysiek wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie stworzyli takie hasło We Are Together. I naprawdę to hasło bardzo mocno pasuje, bo to pokazuje, że wszyscy jesteśmy jednością i my bylibyśmy tak naprawdę nikim, gdyby nie ta społeczność, która razem z nami jest.
1: A powiedz, czy myślisz, że Freshland już osiągnął swoją docelową taką skalę, czy jeszcze płyniecie się dalej?
0: Ja zadam inne pytanie. A czy ty myślisz, że gdyby Freshland osiągnął tą skalę, to rozmawialibyśmy teraz, tutaj i gdzieś mówiłbym o tym, co nas czeka w przyszłości, jakie mamy plany na przyszłość? No chyba nie.
1: Ja jestem ogólnie bardzo mile zaskoczona, to moja pierwsza impreza, ale naprawdę mega pozytywnie i wczułam się w klimaty.
0: Powiem tak, rzeczywiście przed tym Freshlandem gdzieś tutaj w zespole zaczęliśmy się zastanawiać, czy no, to nie powinna być nasza ostatnia edycja, ale po tym, co się wydarzyło w tym roku i po tym, jakie wsparcie zobaczyliśmy ze strony ludzi, no to nie może tak być. Także na pewno gwarantuję wam, że Freshland jeszcze długo pozostanie z nami i na pewno Freshland będzie się rozwijał, bo z każdą kolejną edycją staramy się robić pewien progres. Mimo tego, że nie było tego progresu aż tak widać teraz, w tym roku, ale no, siła wyższa i na nim nie mieliśmy akurat wpływu. Gdyby wszystko inaczej się potoczyło, myślę, że mieszkańcy byliby dumni z tego, co dla nich przygotowaliśmy, a to naprawdę wyglądało pięknie, zanim jeszcze w ogóle zaczęło chodzić.
1: Ja przyznam, że myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z was jako mieszkańcy, bo zrobiliście kawał roboty i po tym, co się wydarzyło
0: Dziękuję
1: właśnie
0: bardzo.
1: W sobotę. Też chcę trochę do tego nawiązać, może nam trochę zdradzisz, jak to wyglądało w sobotę rano, kiedy otrzymałeś telefon, że scena niestety uległa zniszczeniu po tej nawałnicy.
0: Jak to wyglądało? Ojej. Zacznijmy od tego, że telefon telefon zadzwonił o 5:50, gdzie my byliśmy po organizacji Before. Także zanim się rozjechaliśmy do domu, to też chwilę nam zajęło. 5:50 był telefon. Od razu ściągnęliśmy wszystkie ekipy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, to nie wierzyłem w to, co się wydarzyło. Zresztą chłopacy, jak do nich zadzwoniłem od razu po tym, jak ochrona mnie poinformowała o tym, co się wydarzyło, również w to nie wierzyli i myśleli, że sobie żartuję. Natomiast jak zjechaliśmy na miejsce, no to pierwsze co, to smutek, rozczarowanie. Tak, to były te główne emocje, które nam towarzyszyły. Natomiast szybko się z tego pozbieraliśmy. Taka jest prawda, szybko się z tego pozbieraliśmy. Zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób możemy uratować to, co nam tak naprawdę zostało z tej sceny i w jaki sposób możemy to zorganizować, żeby ten festiwal się odbył. I myślę, że z jednej strony to nas bardzo mocno nakręciło do działania, ale z drugiej strony to, w jaki sposób ludzie do nas podeszli. I nie mówię tutaj tak naprawdę tylko już o mieszkańcach naszego miasta, czy o ekipie Freshlandu, o ludziach, którzy współtworzą Freshland, ale też tak naprawdę ludzie z Polski, ponieważ odzywali się do nas ludzie z całej Polski, deklarując swoją pomoc, swoje zaangażowanie w to, żebyśmy byli w stanie mimo wszystko tą scenę odpalić. Tutaj na pewno wielkie podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie. Nie ukrywam, że też stanęli na wysokości zadania i pomogli nam pozbierać pewne elementy tej całej układanki, tak żeby to wszystko zagrało. Wielkie podziękowania należą się również, myślę, ekipie z Łodzi i z Bydgoszczy, która pomagała nam w tej podstawowej organizacji wydarzenia. Tak naprawdę z niczego zrobiliśmy coś, bo do stworzenia sceny z tych zgliszczy, które pozostały, bo tak możemy to nazwać, wykorzystaliśmy platformę, która miała jeździć po mieście. I tak naprawdę my obudowaliśmy tą platformę dodatkowymi podestami, ściągnęliśmy dodatkowe światło z Bydgoszczy. Nagłośnienie akurat wytrwało, także tutaj nie było problemu, ale trzeba było wzmocnić to nagłośnienie, żeby konstrukcja no, w razie co też wytrzymała. Więc no, w momencie, w którym już zaczęło nam się to wszystko z powrotem układać, tak

0: jak należy i już mieliśmy opracowaną tą koncepcję. A ustalmy, to było około godziny 9 rano, tak? Także ten czas naprawdę od momentu, w którym się dowiedzieliśmy, do momentu, w którym zaczęliśmy dalej działać, był bardzo krótki. No ale to, że nam się udało i to, że to wszystko zagrało, się spięło i dało taki naprawdę wyjątkowy efekt, no to jest naprawdę zasługa wielu, wielu osób i jesteśmy im mega wdzięczni za to, że no, za to, że nam po prostu pomogli, tak? Nie wspominając o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie proponowali nam, że przyjdą, pomogą posprzątać teren. Elektrycy się do nas zgłaszali, że jakbyśmy mieli problem w razie co z elektryką, to oni też są chętni do pomocy. No, to było coś naprawdę mega wyjątkowego. I nie powiem do tej pory, jak o tym mówię i w sumie o tym myślę, też przychodzą mnie ciarki.
1: Też przyznam, że obserwowałam to i było to takie mega budujące, że w tej trudnej sytuacji było tyle osób, które dopingowały Was. Nie znam tutaj już kwestii od środka, jak to wyglądało, tych wiadomości, telefonów, ale rzeczywiście mieliście wielki taki doping i wszyscy czekali na Waszą decyzję, czy odbędzie się ten festiwal, czy jednak nie. Był jakiś moment zawahania, że zastanawialiście się nad tym.
0: Oczywiście, że był taki moment zawahania. Tak jak powiedziałem, pierwsze co, jak dotarliśmy do parku, jak zobaczyliśmy, co tam się wydarzyło, no to po prostu ręce nam opadły. Tak? No, pięciu chłopaków, którzy stoją ze łzami w oczach i patrzą tak naprawdę na ruiny tego, co miało wyglądać pięknie, tego, nad czym naprawdę pracowali. No i tyle. Także tak, jeżeli ktoś mówi, że chłopaki nie płaczą, no to nie, szanowni państwo, płaczą i dokładnie my tak wyglądaliśmy w sobotę rano, ale tak jak powiedziałem, bardzo szybko udało nam się pozbierać i mówię, ta motywacja płynąca od ludzi tak nas nakręciła, że w sumie w te parę godzin, bo mówimy tutaj o 9 rozpoczęliśmy już akcję przygotowania, a o godzinie 17 już scena wystartowała, to jest raptem parę godzin, 8 godzin udało nam się to wszystko zorganizować. Ale mówię, gdyby nie grupa ludzi, która nam pomagała i nas wspierała, na pewno nie udałoby nam się to zrobić. Także wielki szacunek dla każdej osoby, która uczestniczyła w tym, żebyśmy to poukładali jak należy.
1: Powiedz, czy zmienił się przez to jakiś, czy zmienił się przez to program? Czy musieliście coś skrócić, przełożyć, czy w sumie wystartowało tak, jak chcieliście?
0: Prawie wystartowało tak, jak chcieliśmy. Rzeczywiście pierwszy DJ wystąpił o godzinie 17. Co prawda o godzinie 17 byliśmy przygotowani tylko ze sceną, z DJ-em i z dźwiękiem. Także światła i ekrany jeszcze były ustawiane na bieżąco. Ale tak to wszystko dokładnie poszło jak w zegarku i no i tyle, tak? I jeszcze nie ukrywam, że w podziękowaniu zagraliśmy chwilę dłużej, chociaż nie powinienem się do tego przyznawać, tak?
1: Tak, to był ukłon w stronę waszych fanów.
0: Tak.
1: A powiedz, co poczuliście, kiedy po raz pierwszy już tak pod sceną to ruszyło i tak trochę zeszły z was te emocje, po tej sytuacji?
0: Wiesz co? Co poczuliśmy? Szczęście to na pewno. Stres powoli zaczął rzeczywiście nas odpuszczać, ale ten stres i tak towarzyszył nam do końca imprezy, tak? Bo mimo wszystko te rokowania jeszcze o godzinie 17, jeżeli chodzi o pogodę, nie były pewne. Zresztą nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zachowają się mieszkańcy, tak? Czy osoby, które do nas przyjechały, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Tym bardziej, że no, media, zresztą nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie, pisały o tym, co się wydarzyło. Także nie byliśmy przekonani, jaki będzie tego efekt, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że tych ludzi robi się coraz więcej, że ci ludzie do nas napływają i to było wyjątkowe. Ja mam takie nagranie u siebie wrzucone na Facebooku, na tablicę, gdzie Jack Derulo, czyli właśnie Jacek, gra utwór We Are Free i mamy multum włączonych świateł, latarek i ludzie się po prostu do tego bawią. Jak zobaczyliśmy, czy inaczej, jak ja oglądam to nagranie i zresztą chłopacy mają to samo zdanie, bo tak mi mówili, że jak oglądają to nagranie, to po prostu nie wierzą, że to wszystko się udało. I cały czas no, ciarki są i te emocje bardzo mocno do nas wracają.
1: A powiedz już tak z perspektywy czasu, czy po tej sytuacji mieliście większą satysfakcję z tego, że to wypaliło, że daliście

0: radę w takim trudnym przypadku.
1: Oczywiście, satysfakcja przyszła, nie przyszła od razu, ponieważ no, musieliśmy też chwilę odpocząć, tak? I te emocje bardzo długo schodziły, natomiast satysfakcja jest i też wychodzimy z takiego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że.

0: Nasi uczestnicy pokazali nam, że nie jesteśmy dla nich obojętni, że jesteśmy dla nich ważni i to jest dla nas po prostu mega. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli ma się za sobą ludzi, tłum ludzi, którzy wierzą, wspierają, pomagają, to tak naprawdę to jest coś, co buduje. To jest coś, co sprawia, że się chce i mimo przeciwności losu naprawdę warto walczyć.
1: To powiedzmy tak, Freshland zaczął się od jakiegoś pomysłu, idei. Teraz wiemy, że już po kilku latach, po walce z żywiołem, nie poddaje się łatwo. Jakie pomysły na kolejne edycje?
0: Nie powiem. Nie, nie powiem. Słuchajcie, bo pomysłów na chwilę obecną jest wiele i tak naprawdę mogę rzucić tutaj kilkanaście, a nie wszystkie mogą się zrealizować. My jako Freshland wolimy Wam mówić o tym, co jest pewne, a pewne jest to, że na pewno w przyszłym roku ten festiwal się odbędzie.
1: Super, bardzo się cieszymy. Moi Państwo, moim i Waszym gościem był Pan Jakub Girczyc, organizator z Freshland Festival.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński. Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii, a nawet dalej. Mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda. Nie wiem, czy w dobrej kolejności.
1: Dobrej.
0: I

0: Czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
1: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie, bo wiemy, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
2: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
0: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
2: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Może no, po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
1: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
0: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
1: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci towarzyszył ten tłum
2: wszystkie
1: ludzi.
2: Dzieciaki z całej wsi, więc zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
1: nikt nie odejdzie. I gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całej wyjazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie. Nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatność.
0: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
2: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tym zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę,

0: tam są, tak jak u nas, różne warianty. Po prostu, jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
1: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę, takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM-kartach. Jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
0: No tych opcji jest dużo.
1: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji, nie wymaga, można mieć starusieńką telefon, jakiś bardzo stary, z guziczkami, no i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczką, zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tym, i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MPS-ą czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło, nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli, wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
2: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
1: No to co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Są, jedzenie jest dostępne, świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, teren pustynne, tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
2: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
1: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
0: Ja teraz sobie szybko. Przecież.
1: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkoły lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przychodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są. Jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście. Tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, tak, ale już jest, telefon
0: to nie
1: jest.
0: Jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu, uczciwy biznes. Oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych, tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i

0: wszystko.
1: Zmieszane klocki Lego.
0: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
2: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne, oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci posiada.
0: Już jest zużyta. Oni już stwierdzili, że się nie nadaje, dlatego my
2: czy zrobili sobie większą. My wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów, jakiś już, bo wyobraźcie sobie jakiś pusta butelka, to z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
0: nawet
2: same.
0: Hulajnogi,
2: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem produkowane.
0: To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery możemy też,
2: kupić,
0: ale to jest też powszechnie używane.
2: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi, czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi i przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
3: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba? Co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną to roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
0: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
3: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć.

0: czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
1: Polubiliśmy Matokę.
0: Co to jest?
1: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to ryż, w Afryce wschodniej, środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
2: od
1: w Ugandzie,
2: też.
1: Zambii.
2: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
1: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
2: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć sobie białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które tam nadal jest tanie.
1: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy, jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację. I ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
0: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
2: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
1: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne,

0: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
1: Nawet się zdziwiłam, a wiesz, nawet nie było nudno.
0: Co, jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze a tańczą rodzice, to już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
1: Czasem jakieś warsztaty.
0: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.
2: Wróćmy teraz do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
0: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi, lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
0: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angoli, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie. Więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć. Na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
1: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
0: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tą Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten burz, tylko po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, mówię, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zacząć na przykład ile

0: tam w tej Namibii, tak, kosztuje hotel i znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce, czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
1: Dobrze.
0: Nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
1: bo wozimy mieszkanie ze sobą.
0: Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
2: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie, to jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślimy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspanialej jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No bo przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że tak jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
1: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
0: Najlepiej chyba podsumuję to... Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
1: Czyli waszą córkę.
0: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy z gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego Polecam Państwu

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy

0: wydyskutowany. Wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. No oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że no staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, no to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że no, chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
1: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, Mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. I no ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam jej na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jej z dziecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
4: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
3: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach żeby i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
2: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni

0: przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
1: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cajadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cajadillo, dlatego nazywamy go Katuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
2: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
1: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
2: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
1: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
0: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
0: Wspiera pana tak po drodze, towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
0: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żebym mógł dalej kontynuować moją podróż.
0: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
4: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
3: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
5: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym, a jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić.

0: wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
1: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
0: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę Panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
1: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
2: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, że żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic nam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński.
1: Witam.
0: Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii. A nawet dalej, mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda, nie wiem czy dobrej kolejności.
2: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
2: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy. Może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość. Natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
1: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
0: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
1: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać, sprawdzamy. No teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Żeby po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
2: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150.

0: Czyli będziecie stanowić jest, obiekt zainteresowania.
1: Tak, i to wiesz, no, nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci to towarzyszył ten tłum
2: ludzi. Dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się, może to wszystko fajnie jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą.

0: obserwowały, więc
1: nikt nie odejdzie. I to, i gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie. Nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
2: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
0: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tu zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu, jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
1: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
0: No tych opcji jest dużo.
1: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji. Nie wymaga, można mieć starusieńką telefon, jakiś bardzo stary, z guziczkami. No i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczką zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tym, i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MP-są czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło, nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli, wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
2: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
1: No to, co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne. Świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, tereny pustynne, tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
2: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
1: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
0: Ja teraz wszystko. Przecież...
1: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkoły lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są, jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, ale już jest, telefon
0: jest. To nie jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu. Uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się

0: uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki tutaj.
0: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
2: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci posiada.
0: Ta już
2: posiada.
0: Jest zużyta, oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
2: czy zrobili sobie większą, my wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów, jakiś już, bo wyobraźcie sobie, jakiś pusta butelka, to z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
0: nawet
2: same.
0: Hulajnogi,
2: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem
0: produkowane.
2: To nie
0: znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery
2: może
0: też,
2: kupić,
0: ale to jest też powszechnie używane.
2: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi i przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba? Co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną tej roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej

0: bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
1: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
2: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć, czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
1: Polubiliśmy matokę.
2: Co to jest?
1: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to
3: ryż.
1: W Afryce wschodniej, środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
3: od
1: w Ugandzie,
3: też.
1: Zambii.
3: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
1: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
3: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć sobie białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
1: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy, jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację. I ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
3: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź

0: nic więcej coś na ten temat.
1: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
0: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
1: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
0: Co, jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze tańczą rodzice, komplement. To już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
1: Czasem jakieś warsztaty.
0: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.
2: Wróćmy teraz do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
0: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
0: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, bo widzieliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście, koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angolii, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
1: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to

0: nie ma się czego bać i demonizować.
1: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tą Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
1: No tak, no pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
2: Dobrze.
1: Nas ale... na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
2: bo wozimy mieszkanie
1: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
0: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspanialej jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
1: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
2: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
1: Najlepiej chyba podsumuję to... Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
2: Czyli waszą córkę.
1: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.

0: to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Regio.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkową.

0: naukowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
0: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. Ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od

0: od 12 roku życia dostaje, kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i no, podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
0: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach żeby i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cajadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cajadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko w tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żebym mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
4: Tak. Nie, zostałem W żadnym mieście nie zostałem źle odebrany. Każdy

0: mieście zawsze miałem pomoc, czy nawet na czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego. Kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
1: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
2: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
1: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
2: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
1: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
3: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Wrocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.pl.

0: podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Girczyc, współorganizator Freshland Festival. Jakubie, powiedz nam, skąd ten pomysł na zrobienie własnego festiwalu we Wrocławku?
1: Ojej, ogólnie Freshland jako marka powstała w 2014 roku z inicjatywy Jacka Zasadzińskiego, Krzysztofa Chochowa i Jarka Sujkowskiego. Pierwsza inicjatywa tak naprawdę polegała na tym, że chłopacy organizowali imprezy we wrocławskich klubach, ale już gdzieś tam z tyłu głowy narodził im się pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć we Wrocławku coś innego. Coś, czego tak naprawdę nie ma zarówno u nas w mieście, ale też nie ma w najbliższej okolicy. I tak powstała koncepcja Freshland Festival, pierwsza edycja w 2019 roku, gdzie ja jeszcze nie byłem może bezpośrednio zaangażowany jako współorganizator, ale pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Jarek Sujkowski z pytaniem, czy może udałoby się ten festiwal wesprzeć. I rzeczywiście chłopacy stanęli naprawdę na wysokości zadania przy bardzo niskim budżecie. Na przystani przy ulicy Piwnej rozstawili niewielką scenę, zabezpieczyli ją. Wtedy ściągnęli, z tego co pamiętam, kilkaset osób, które się bawiły. Natomiast już od drugiej edycji, czyli od 2020 roku, z pełnym zaangażowaniem, gdzieś tutaj działamy wspólnie. I tak naprawdę od tego momentu ten festiwal się bardzo mocno buduje. Pierwsze trzy edycje to były edycje na przystani, czyli 2019, 2020 i 2022 rok. Pamiętamy, że w 2021 roku mieliśmy COVID, także trzeba było sobie trochę inaczej radzić w zakresie organizacji wydarzeń. Natomiast w 2022 roku ten festiwal rósł już w taki sposób, że stwierdziliśmy, że przystań jest dla nas trochę za mała. I stanęliśmy przed decyzją, co dalej i gdzie przenosimy festiwal. Decyzja padła na Słodowo. Gdzieś tam wydawało nam się to takie naturalne miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie. Pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy z chłopakami i się zastanawialiśmy, że no skoro na przystani udało nam się zebrać około 2000 osób, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zapełnić to Słodowo. Ustalmy, że przestrzeń parku na Słodowie jest, amfiteatr jest bardzo duży, tak? Wtedy pamiętam, że powiedziałem chłopakom, że chyba nie mamy się o co martwić.

0: Rzeczywiście ten 2023 rok no pokazał nam, że Freshland to jest naprawdę potężna społeczność, potężna grupa ludzi i że we Wrocławku widać, że brakowało tego typu wydarzeń, tak? Bo zapełnić Słodowo specyficznym rodzajem muzyki, bo muzyka elektroniczna jest bardzo specyficzna i nie każdy lubi jej słuchać, to naprawdę jest nie lada wyczyn, nie lada wyzwanie, ale my temu wyzwaniu podołaliśmy. No i tak 2023, 2024, dwa festiwale w Parku na Słodowie. Potem przyszedł 2025 rok, gdzie mieliśmy problem tuż przed wydarzeniem związany ze sponsorem, który nam się wycofał. Natomiast udało nam się zrealizować wydarzenie na hali Freshland Hall of Sound, które miało być pewnym zadośćuczynieniem z naszej strony dla mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o brak festiwalu w sierpniu. Na hali udało nam się zebrać ponad 2000 osób, także to też myślę jest bardzo dobry wynik. No i ostatni festiwal, 2026 rok, ponowny powrót na Słodowo. Co prawda nie obyło się bez komplikacji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że się udało, patrząc na te komentarze, które są w internecie.
1: Tak, to prawda, potwierdzam. A skąd w ogóle ta nazwa Freshland? Co ona dla Was oznacza?
0: Co ona dla nas oznacza? No, przede wszystkim nam się kojarzy z czymś świeżym, z czymś nowym, tak? Z takim nowym wejściem w tą muzykę elektroniczną, z nowym podejściem do organizacji festiwali. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Freshland od samego początku był wydarzeniem bezpłatnym i my to wydarzenie chcemy dalej tak utrzymać, żeby to cały czas było wydarzenie bezpłatne. A ustalmy, że w Polsce nie ma zbyt wiele festiwali muzycznych skupiających się na muzyce elektronicznej, które są darmowe. Oczywiście te płatne znajdziemy, ale to wtedy za wejściówkę musimy zapłacić na przykład 300 czy 400 zł. Natomiast Freshland zawsze jest festiwalem, który jest bezpłatny i tak naprawdę to nas wyróżnia na rynku i dzięki temu jesteśmy fresh.
1: A skąd w ogóle pomysł na ten rodzaj muzyki, na ten festiwal?
0: Przede wszystkim jest to pasja chłopaków do muzyki elektronicznej. Teraz w składzie mamy czterech DJ-ów, bo poza tą trójką, którą wymieniłem wcześniej, czyli Jackiem, Jarkiem i Krzyśkiem, jest jeszcze z nami Błażej Walczak, który dołączył w 2023 roku, pierwszy raz grał w Parku na Słodowie. Oni są DJ-ami z wieloletnim doświadczeniem. Gdzieś tutaj skupiałem się bardzo mocno na muzyce elektronicznej. Zresztą Krzysztof Hochow, czyli Casey, ma ileś już wydanych swoich numerów, gdzie jeden z nich, We Like The House, no, podbijał sceny muzyczne w latach 2000. Także chłopacy przede wszystkim skupiają się na tej muzyce elektronicznej. Ja sam osobiście preferowałem inny gatunek muzyczny, ale odkąd przystąpiłem do Freshlandu, też bardzo mocno do tej muzyki elektronicznej się przekonałem.
1: Super, ja w sumie też, więc potwierdzam. A powiedz mi, jak to wygląda od Waszej strony jako organizatorów? Ile trwa to przygotowanie? Kiedy zaczynacie te pierwsze prace?
0: 12 miesięcy. Tak, czyli kończymy jeden festiwal i już zaczynamy pracować nad drugim. I tak samo było wcześniej i tak samo jest teraz. Festiwal odbył się w sobotę, natomiast my już w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jaki line-up w przyszłym roku chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować, bo pamiętajmy, że tych lepszych, topowych artystów trzeba umawiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak? To mówię dla nas. No, w tym roku Four Strings był przez nas umawiany dużo wcześniej. W przyszłym roku już też mamy bardzo ciekawe nazwiska, z którymi no, już rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie tego, żeby zechcieli u nas zagrać. A poza tym pamiętajmy o tym, że ten festiwal odbywa się w sezonie letnim. A festiwal to nie są tylko organizatorzy, to nie jest tylko line-up, ale festiwal to jest też całe zaplecze techniczne, czyli mówimy tutaj o scenie, o oświetleniu, nagłośnieniu, diodach LED-owych, całym zapleczu. I to wszystko trzeba poplanować, bo ustalmy, że przedostatni weekend sierpnia, tak jak się to teraz odbywa, no to takich imprez, jak nasza, imprez plenerowych jest naprawdę bardzo dużo.
1: A powiedz, ile osób pracuje przy tym festiwalu?

0: festiwalu na co dzień pracuje 5 osób, czyli nasz cały skład. Natomiast im bliżej festiwalu, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych. I tak naprawdę w ostatnich chwilach, tuż przed festiwalem, możemy zobaczyć nawet do 100 osób, które gdzieś krzątają się, organizują i starają się przygotować wszystko w taki sposób, żeby spełnić nasze oczekiwania jako organizatorów, ale również zabezpieczyć to w taki sposób, żeby impreza była jak najbardziej bezpieczna. Samo wydarzenie, gdybyśmy mieli skupić się na samym wydarzeniu i na obsłudze samego wydarzenia, no to śmiało mogę powiedzieć, że licząc ochronę, strefę gastro, dźwiękowców, oświetleniowców, obsługę, animacji i tak dalej, no to jest 100-150 osób lekko.
1: A powiedz, co jest największym koszmarem was jako organizatorów?
0: Wszystko.
1: Ale pogoda,
0: Nie,
1: artyści.
0: szczerze mówiąc, organizacja takiego festiwalu, mimo tego, że my bardzo to lubimy i naprawdę bardzo to nas skręci, to jest jeden wielki koszmar, tak? Bo to jest pewna układanka. Jeżeli z tej układanki wysypie się jeden element, to tak naprawdę ta cała układanka leży. I im bliżej festiwalu, im więcej elementów zaczyna się ze sobą składać, tym jest większe ryzyko, że coś nie wyjdzie. Wystarczyłaby sytuacja, w której mamy na przykład zamówione określone nagłośnienie. Do tego nagłośnienia musi być odpowiedni żuraw, tak zwany layer, który to wszystko utrzyma. Wystarczy, że ten layer nam nie dojedzie i już nie mamy na czym powiesić nagłośnienia. Jeżeli nie mamy na czym powiesić nagłośnienia, to znaczy, że jesteśmy bez nagłośnienia, czyli festiwal się po prostu nie odbędzie.
1: A powiedz, w tym roku Freshan to tak naprawdę 2 dni. 21 sierpnia mieliśmy Before Party, impreza główna 22 sierpnia. Skąd ten pomysł?
0: Przede wszystkim stąd, że chcieliśmy spróbować zorganizować takie małe wydarzenie wcześniejsze, przygotowawcze. To dla nas też jest pewne wyzwanie i taka pewna nauka na przyszłość, no bo nam cały czas zależy na tym, żeby Freshan był wydarzeniem dwudniowym. To było w ramach, no, w cudzysłowie mówiąc, takich przedbiegów przed tym, co rzeczywiście może nas spotkać w przyszłości, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób ludzie, którzy do nas przyjechali, odebrali tą imprezę, tak? Bo pamiętajmy, że bawiliśmy się przy małym nagłośnieniu, małym oświetleniu, w małym namiocie, a cały ten teren tak naprawdę był wypełniony ludźmi. Tam w pewnym momencie bardzo trudno było przejść i to ludźmi, którzy przyszli tak naprawdę celebrować z nami tą możliwość dodatkowej zabawy z Freshlandem. I w ogóle muszę powiedzieć, że każda edycja pokazuje nam, że z nami są ludzie, że Freshland to rzeczywiście nie jesteśmy tylko my organizatorzy, tylko Freshland to jest naprawdę społeczność, która bardzo mocno się buduje i to jest społeczność, której zależy na tym, żebyśmy my odnieśli sukces. I tak naprawdę ten sukces, który płynie z każdą edycją, to nie jest tylko sukces organizatorów, ale to jest też i przede wszystkim to jest sukces każdego uczestnika, tak? Rok temu Krzysiek wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie stworzyli takie hasło We Are Together. I naprawdę to hasło bardzo mocno pasuje, bo to pokazuje, że wszyscy jesteśmy jednością i my bylibyśmy tak naprawdę nikim, gdyby nie ta społeczność, która razem z nami jest.
1: A powiedz, czy myślisz, że Freshland już osiągnął swoją docelową taką skalę, czy jeszcze pniecie się dalej?
0: Ja zadam inne pytanie. A czy ty myślisz, że gdyby Freshant osiągnął tą skalę, to rozmawialibyśmy teraz, tutaj i gdzieś mówiłbym o tym, co nas czeka w przyszłości, jakie mamy plany na przyszłość? No chyba nie.
1: Ja jestem ogólnie bardzo mile zaskoczona, to moja pierwsza impreza, ale naprawdę mega pozytywnie i wczułam się w klimat.
0: Powiem tak, rzeczywiście przed tym Freshlandem gdzieś tutaj w zespole zaczęliśmy się zastanawiać, czy to nie powinna być nasza ostatnia edycja, ale po tym, co się wydarzyło w tym roku i po tym, jakie wsparcie zobaczyliśmy ze strony ludzi, no to nie może tak być. Także na pewno gwarantuję wam, że Freshland jeszcze długo pozostanie z nami i na pewno

Ryszard będzie się rozwijał, bo z każdą kolejną edycją staramy się robić pewien progres. Mimo tego, że nie było tego progresu aż tak widać teraz, w tym roku, ale no, siła wyższa i na nie mieliśmy akurat wpływu. Gdyby wszystko inaczej się potoczyło, myślę, że mieszkańcy byliby dumni z tego, co dla

0: bo zrobiliście kawał roboty i po tym, co się wydarzyło
1: Dziękuję.
0: właśnie w sobotę, też chcę trochę do tego nawiązać. Może nam trochę zdradzisz, jak to wyglądało w sobotę rano, kiedy otrzymałeś telefon, że scena niestety uległa zniszczeniu po tej nawałnicy.
1: Jak to wyglądało? Ojej. Zacznijmy od tego, że telefon telefon zadzwonił o 5:50, gdzie my byliśmy po organizacji before. Także zanim się rozjechaliśmy do domu, to też chwilę nam zajęło. 5:50 był telefon. Od razu ściągnęliśmy wszystkie ekipy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, to nie wierzyłem w to, co się wydarzyło. Zresztą chłopacy, jak do nich zadzwoniłem od razu po tym, jak ochrona mnie poinformowała o tym, co się wydarzyło, również w to nie wierzyli i myśleli, że sobie żartuję. Natomiast jak zjechaliśmy na miejsce, no to pierwsze co, to smutek, rozczarowanie. Tak, to były te główne emocje, które nam towarzyszyły. Natomiast szybko się z tego pozbieraliśmy. Taka jest prawda, szybko się z tego pozbieraliśmy. Zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób możemy uratować to, co nam tak naprawdę zostało z tej sceny i w jaki sposób możemy to zorganizować, żeby ten festiwal się odbył. I myślę, że z jednej strony to nas bardzo mocno nakręciło do działania, ale z drugiej strony to, w jaki sposób ludzie do nas podeszli. I nie mówię tutaj tak naprawdę tylko już o mieszkańcach naszego miasta, czy o ekipie Freshlandu, o ludziach, którzy współtworzą Freshland, ale też tak naprawdę ludzie z Polski, ponieważ odzywali się do nas ludzie z całej Polski, deklarując swoją pomoc, swoje zaangażowanie w to, żebyśmy byli w stanie mimo wszystko tą scenę odpalić. Tutaj na pewno wielkie podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie. Nie ukrywam, że też stanęli na wysokości zadania i pomogli nam pozbierać pewne elementy tej całej układanki, tak żeby to wszystko zagrało. Wielkie podziękowania należą się również, myślę, ekipie z Łodzi i z Bydgoszczy, która pomagała nam w tej podstawowej organizacji wydarzenia. Tak naprawdę z niczego zrobiliśmy coś, bo do stworzenia sceny z tych zgliszczy, które pozostały, bo tak możemy to nazwać, wykorzystaliśmy platformę, która miała jeździć po mieście. I tak naprawdę my obudowaliśmy tą platformę dodatkowymi podestami, ściągnęliśmy dodatkowe światło z Bydgoszczy. Nagłośnienie akurat wytrwało, także tutaj nie było problemu, ale trzeba było wzmocnić to nagłośnienie, żeby konstrukcja w razie co też wytrzymała. Więc w momencie, w którym już zaczęło nam się to wszystko z powrotem układać tak, jak należy i już mieliśmy opracowaną tą koncepcję, a ustalmy, to było około godziny 9 rano, tak? Także ten czas naprawdę od momentu, w którym się dowiedzieliśmy, do momentu, w którym zaczęliśmy dalej działać, był bardzo krótki. No ale to, że nam się udało i to, że to wszystko zagrało, się spięło i dało taki naprawdę wyjątkowy efekt, no to jest naprawdę zasługa wielu, wielu osób i jesteśmy im mega wdzięczni za to, że za to, że nam po prostu pomogli, tak? Nie wspominając o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie proponowali nam, że przyjdą, pomogą posprzątać teren. Elektrycy się do nas zgłaszali, że jakbyśmy mieli problem w razie co z elektryką, to oni też są chętni do pomocy. No, to było coś naprawdę mega wyjątkowego. I nie powiem do tej pory, jak o tym mówię i w sumie o tym myślę, też przychodzą mnie ciarki.
0: Też przyznam, że obserwowałam to i było to takie mega budujące, że w tej trudnej sytuacji było tyle osób, które dopingowały Was. Nie znam tutaj już kwestii od środka, jak to wyglądało, tych wiadomości, telefonów, ale rzeczywiście mieliście wielki taki doping i wszyscy czekali na Waszą decyzję. Czy odbędzie się ten festiwal, czy jednak nie? Był jakiś moment zawahania, że zastanawialiście się nad tym?
1: Oczywiście, że był taki moment zawahania, tak jak powiedziałem, pierwsze co, jak dotarliśmy do parku, jak zobaczyliśmy, co tam się wydarzyło, to po prostu ręce nam opadły, tak? Pięciu chłopaków, którzy stoją ze łzami w oczach i patrzą tak naprawdę na ruiny tego, co miało wyglądać pięknie, tego, nad czym naprawdę pracowali. No i tyle. Także tak, jeżeli ktoś mówi, że chłopaki nie płaczą, no to nie, szanowni państwo, płaczą

0: I dokładnie my tak wyglądaliśmy w sobotę rano, ale tak jak powiedziałem, bardzo szybko udało nam się pozbierać i mówię, ta motywacja płynąca od ludzi tak nas nakręciła, że w sumie w te parę godzin, bo mówimy tutaj o 9 rozpoczęliśmy już akcję przygotowania, a o godzinie 17 już scena wystartowała, to jest raptem parę godzin, 8 godzin. Udało nam się to wszystko zorganizować, ale mówię, gdyby nie grupa ludzi, która nam pomagała i nas wspierała, na pewno nie udałoby nam się to zrobić. Także wielki szacunek dla każdej osoby, która uczestniczyła w tym, żebyśmy to poukładali jak należy.
1: Powiedz, czy zmienił się przez to jakiś, zmienił się przez to program? Czy musieliście coś skrócić, przełożyć, czy w sumie wystartowało tak, jak chcieliście?
0: Prawie wystartowało tak, jak chcieliśmy. Rzeczywiście pierwszy DJ wystąpił o godzinie 17. Co prawda o godzinie 17 byliśmy przygotowani tylko ze sceną, z DJ-em i z dźwiękiem. Także światła i ekrany jeszcze były ustawiane na bieżąco. Ale tak to wszystko dokładnie poszło jak w zegarku i no i tyle, tak? I jeszcze nie ukrywam, że w podziękowaniu zagraliśmy chwilę dłużej, chociaż nie powinienem się do tego przyznawać, tak?
1: Tak, to był ukłon w stronę waszych fanów.
0: Tak.
1: A powiedz, co poczuliście, kiedy po raz pierwszy już tak pod sceną to ruszyło i tak trochę zeszły z was te emocje, po tej sytuacji?
0: Wiesz co, co poczuliśmy? Szczęście to na pewno. Stres powoli zaczął rzeczywiście nas odpuszczać, ale ten stres i tak, no, towarzyszył nam do końca imprezy, tak? Bo mimo wszystko te rokowania jeszcze o godzinie 17, jeżeli chodzi o pogodę, nie były pewne. Zresztą nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zachowają się mieszkańcy, tak? Czy osoby, które do nas przyjechały, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Tym bardziej, że no, media, zresztą nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie, pisały o tym, co się wydarzyło. Także nie byliśmy przekonani, jaki będzie tego efekt, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że tych ludzi robi się coraz więcej, że ci ludzie do nas napływają i to było wyjątkowe. Ja mam takie nagranie u siebie wrzucone na Facebooku, na tablicę, gdzie Jack Derulo, czyli właśnie Jacek, gra utwór We Are Free i mamy multum włączonych świateł, latarek i ludzie się po prostu do tego bawią. Jak zobaczyliśmy, czy inaczej, jak ja oglądam to nagranie i zresztą chłopacy mają to samo zdanie, bo tak mi mówili, że jak oglądają to nagranie, to po prostu nie wierzą, że to wszystko się udało. I cały czas no, ciarki są i te emocje bardzo mocno do nas wracają.
1: A powiedz już tak z perspektywy czasu, czy po tej sytuacji mieliście większą satysfakcję z tego, że to wypaliło, że daliście radę w takim trudnym przypadku?
0: Oczywiście, satysfakcja przyszła, nie przyszła od razu, ponieważ no, musieliśmy też chwilę odpocząć, tak? I te emocje bardzo długo schodziły, natomiast satysfakcja jest i też wychodzimy z takiego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że no, pokazaliśmy, myślę, my jako organizatorzy się z bardzo dobrej strony, ale przede wszystkim nasi uczestnicy pokazali nam, że nie jesteśmy dla nich obojętni, że jesteśmy dla nich ważni i to jest dla nas po prostu mega. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli ma się za sobą ludzi, tłum ludzi, którzy wierzą, wspierają, pomagają, to tak naprawdę to jest coś, co buduje. To jest coś, co sprawia, że się chce i mimo przeciwności losu naprawdę warto walczyć.
1: To powiedzmy tak, Freshland zaczął się od jakiegoś pomysłu, idei. Teraz wiemy, że już po kilku latach, po walce z żywiołem, nie poddaje się łatwo. Jakie pomysły na kolejne edycje?
0: Nie powiem. Nie powiem, słuchajcie, bo pomysłów na chwilę obecną jest wiele i tak naprawdę mogę rzucić tutaj kilkanaście, a nie wszystkie mogą się zrealizować. My, jako Freshland, wolimy wam mówić o tym, co jest pewne, a pewne jest to, że na pewno w przyszłym roku ten festiwal się odbędzie.
1: Super, bardzo się cieszymy. Moi Państwo, moim i Waszym gościem był Pan Jakub Girczyc, organizator z Freshland Festival.
0: Dziękuję bardzo.

0: Publicznej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy

0: Chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
1: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. Ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
4: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
3: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
2: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
5: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cajadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cajadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
4: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
5: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest Wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej.

0: Mam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
0: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko w tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
2: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie, porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe, ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
4: Tak. Nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
4: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego. Kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
3: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
5: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym, a jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
3: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
5: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu

0: muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
1: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
2: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński.
1: Witamy.
0: Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii. A nawet dalej, mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda, nie wiem czy dobrej kolejności.
2: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
2: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy. Może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość. Natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
1: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
0: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
1: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Może no, po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
2: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
0: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
2: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci towarzyszył ten tłum
1: wszystkie
2: ludzi.
1: Dzieciaki z całej wsi, więc zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stały i obserwowały. Więc
2: nikt nie odejdzie. I gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym wyjazdzie chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam, więc to też z tego wynika. Nie

0: Nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie. Nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
1: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
2: Łatwo, łatwo i w tej chwili jest to, akurat Bartek się zawsze tym zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu, jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
0: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę, takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
2: No tych opcji jest dużo.
0: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji, nie wymaga, można mieć starusieńką telefon jakiś bardzo stary z guziczkami, no i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze bez konieczności wyciągania gotówki jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczką zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tym i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MPS-ą czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło, nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli, wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
1: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
0: No to co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne. Świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, tereny pustynne, tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
1: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
0: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
2: Ja teraz sobie szybko. Przecież...
0: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też lekcje i szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są, jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, ale już jest, telefon
2: to nie jest.
0: Jest
2: tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no, jakiś taki rodzaj skansenu. Uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent, może inaczej, są

0: olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy, i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki, z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki Lego.
0: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
2: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, to ile śmieci
0: posiada.
2: Już jest
0: zużyta. Oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my...
2: Czy zrobili sobie większą? My wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów jakiś już... Bo wyobraź sobie, jakiś pusta butelka. To z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
0: nawet
2: same.
0: Hulajnogi,
2: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem produkowane.
0: To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery możemy też.
2: Kupić,
0: ale to jest też powszechnie używane.
2: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi. I przemieszczanie się po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba, co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną to roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta. I ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. I będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
0: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa

0: Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
1: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
0: Polubiliśmy matokę.
1: Co to jest?
0: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to ryż. W Afryce wschodniej i środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
2: od
0: w Ugandzie,
2: też.
0: Zambii.
2: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
0: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
2: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
0: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację i ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
1: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
2: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
0: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy.

0: był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
1: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
0: Nawet się zdziwiła, mówi, a wiesz, nawet nie było nudno.
1: Co, jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, a jeszcze tańczą rodzice, to już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
0: Czasem jakieś warsztaty.
1: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.
2: Wróćmy teraz do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
1: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
1: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angoli, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
0: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
1: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tę Afrykę,

0: nie mam jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, tylko po prostu chcę w nią przejechać, mam jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
1: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zacząć, na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
1: Dobrze.
0: Nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
1: bo wozimy mieszkanie
0: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
2: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
1: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
0: Najlepiej chyba podsumuję to Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
1: Czyli waszą córkę.
0: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować.

pracować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno- czy dwudniowej zabawy z gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły. Więc zobaczymy, jak to

0: przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Więc ale, trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper. Wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Region.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki,

0: środki jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona no, bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
1: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. No oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że no staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, no to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że no, chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
1: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, Mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. I no ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i no, podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach. Tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu No i jest piękny wynik.
2: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę,

0: W jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
1: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie. One chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach, żeby i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
0: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cahadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cachadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni bałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
3: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
3: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
0: Klub Jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
4: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
5: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
0: Wspiera pana tak po drodze, tak, taki tak, towarzysz tak, podróży.
5: Tak. Nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
0: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
5: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
0: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
5: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
4: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.

0: to jest trudny taki okres. Nam też, jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy. Więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
1: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
0: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
1: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
2: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, że aby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia?

0: Babcia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Girczyc, współorganizator Freshland Festival. Jakubie, powiedz nam, skąd ten pomysł na zrobienie własnego festiwalu we Włocławku?
1: Ojej, ogólnie Freshland jako marka powstała w 2014 roku z inicjatywy Jacka Zasadzińskiego, Krzysztofa Chochowa i Jarka Sujkowskiego. Pierwsza inicjatywa tak naprawdę polegała na tym, że chłopacy organizowali imprezy we włocławskich klubach, ale już gdzieś tam z tyłu głowy narodził im się pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć we Włocławku coś innego. Coś, czego tak naprawdę nie ma zarówno u nas w mieście, ale też nie ma w najbliższej okolicy. I tak powstała koncepcja Freshland Festival, pierwsza edycja w 2019 roku, gdzie ja jeszcze nie byłem może bezpośrednio zaangażowany jako współorganizator, ale pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Jarek Sujkowski z pytaniem, czy może udałoby się ten festiwal wesprzeć. I rzeczywiście chłopacy stanęli naprawdę na wysokości zadania przy bardzo niskim budżecie. Na przystani przy ulicy Piwnej rozstawili niewielką scenę, zabezpieczyli ją. Wtedy ściągnęli, z tego co pamiętam, kilkaset osób, które się bawiły. Natomiast już od drugiej edycji, czyli od 2020 roku, z pełnym zaangażowaniem, gdzieś tutaj działamy wspólnie. I tak naprawdę od tego momentu ten festiwal się bardzo mocno buduje. Pierwsze trzy edycje to były edycje na przystani, czyli 2019, 2020 i 2022 rok. Pamiętamy, że w 2021 roku mieliśmy COVID, także trzeba było sobie trochę inaczej radzić w zakresie organizacji wydarzeń. Natomiast w 2022 roku ten festiwal rósł już w taki sposób, że stwierdziliśmy, że przystań jest dla nas trochę za mała. I stanęliśmy przed decyzją, co dalej i gdzie przenosimy festiwal. Decyzja padła na Słodowo. Gdzieś tam wydawało nam się to takie naturalne miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie. Pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy z chłopakami, się zastanawialiśmy, że no skoro na przystani udało nam się zebrać około 2000 osób, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zapełnić to Słodowo. Ustalmy, że przestrzeń parku na Słodowie jest, amfiteatr jest bardzo duży, tak? Wtedy pamiętam, że powiedziałem chłopakom, że chyba nie mamy się o co martwić. Rzeczywiście ten 2023 rok no pokazał nam, że Freshland to jest naprawdę potężna społeczność, potężna grupa ludzi i że we Włocławku widać, że brakowało tego typu wydarzeń, tak? Bo zapełnić Słodowo specyficznym rodzajem muzyki, bo muzyka elektroniczna jest bardzo specyficzna i nie każdy lubi jej słuchać, to naprawdę jest nie lada wyczyn, nie lada wyzwanie, ale my temu wyzwaniu podołaliśmy. No i tak 2023-2024, dwa festiwale w parku na Słodowie, potem przyszedł 2025 rok, gdzie mieliśmy problem tuż przed wydarzeniem.

0: związany ze sponsorem, który nam się wycofał. Natomiast udało nam się zrealizować wydarzenie na hali Fresh Hand Hall of Sound, które miało być pewnym zadośćuczynieniem z naszej strony dla mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o brak festiwalu w sierpniu. Na hali udało nam się zebrać ponad 2000 osób, także to też myślę jest bardzo dobry wynik. No i ostatni festiwal, 2026 rok, ponowny powrót na Słodowo, co prawda nie obyło się bez komplikacji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że się udało, patrząc na te komentarze, które są w internecie.
1: Tak, to prawda, potwierdzam. A skąd w ogóle ta nazwa Freshland? Co ona dla Was oznacza?
0: Co ona dla nas oznacza? No przede wszystkim nam się kojarzy z czymś świeżym, z czymś nowym, tak? Z takim nowym wejściem w tą muzykę elektroniczną, z nowym podejściem do organizacji festiwali. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Freshland od samego początku był wydarzeniem bezpłatnym i my to wydarzenie chcemy dalej tak utrzymać, żeby to cały czas było wydarzenie bezpłatne. A ustalmy, że w Polsce nie ma zbyt wiele festiwali muzycznych skupiających się na muzyce elektronicznej, które są darmowe. Oczywiście te płatne znajdziemy, ale to wtedy za wejściówkę musimy zapłacić na przykład 300 czy 400 zł. Natomiast Freshland zawsze jest festiwalem, który jest bezpłatny i tak naprawdę to nas wyróżnia na rynku i dzięki temu jesteśmy fresh.
1: A skąd w ogóle pomysł na ten rodzaj muzyki, na ten festiwal?
0: Przede wszystkim jest to pasja chłopaków do muzyki elektronicznej. Mamy teraz w składzie mamy czterech DJ-ów, bo poza tą trójką, którą wymieniłem wcześniej, czyli Jackiem, Jarkiem i Krzyśkiem, jest jeszcze z nami Błażej Walczak, który dołączył w 2023 roku, pierwszy raz grał w Parku na Słodowie. Oni są DJ-ami z wieloletnim doświadczeniem. Gdzieś tutaj skupiałem się bardzo mocno na muzyce elektronicznej. Zresztą Krzysztof Hochow, czyli Casey, ma ileś już wydanych swoich numerów, gdzie jeden z nich, We Like The House, no, podbijał sceny muzyczne w latach 2000. Także chłopacy przede wszystkim skupiają się na tej muzyce elektronicznej. Ja sam osobiście preferowałem inny gatunek muzyczny, ale odkąd przystąpiłem do Freshlandu, też bardzo mocno do tej muzyki elektronicznej się przekonałem.
1: Super, ja w sumie też, więc potwierdzam. A powiedz mi, jak to wygląda od Waszej strony jako organizatorów? Ile trwa to przygotowanie? Kiedy zaczynacie te pierwsze
0: 12
1: prace?
0: Miesięcy. Tak, czyli kończymy jeden festiwal i już zaczynamy pracować nad drugim. I tak samo było wcześniej i tak samo jest teraz. Festiwal odbył się w sobotę, natomiast my już w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jaki line-up w przyszłym roku chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować, bo pamiętajmy, że tych lepszych, topowych artystów trzeba umawiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak? Topowych mówię dla nas, no w tym roku Four Strings był przez nas umawiany dużo wcześniej, w przyszłym roku już też mamy bardzo ciekawe nazwiska, z którymi no, już rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie tego, żeby zechcieli u nas zagrać, a poza tym pamiętajmy o tym, że ten festiwal odbywa się w sezonie letnim. A festiwal to nie są tylko organizatorzy, to nie jest tylko line-up, ale festiwal to jest też całe zaplecze techniczne, czyli mówimy tutaj o scenie, o oświetleniu, nagłośnieniu, diodach LED-owych, całym zapleczu. I to wszystko trzeba poplanować, bo ustalmy, że w przedostatni weekend sierpnia, tak jak się to teraz odbywa, no to takich imprez, jak nasza, imprez plenerowych jest naprawdę bardzo dużo.
1: A powiedz, ile osób pracuje przy tym festiwalu?
0: Przy festiwalu na co dzień pracuje 5 osób, czyli nasz cały skład, natomiast im bliżej festiwalu, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych i tak naprawdę w ostatnich chwilach tuż przed festiwalem możemy zobaczyć nawet do 100 osób, które gdzieś krzątają się, organizują i starają się przygotować wszystko w taki sposób, żeby no, spełnić nasze oczekiwania jako organizatorów, ale również zabezpieczyć to w taki sposób, żeby impreza była jak najbardziej bezpieczna. Samo wydarzenie, gdybyśmy mieli skupić się na samym wydarzeniu i na obsłudze samego wydarzenia, no to śmiało

0: mogę powiedzieć, że licząc ochronę, strefę gastro, dźwiękowców, oświetleniowców, obsługę, animacji i tak dalej, no to jest no, 100-150 osób lekko.
1: A powiedz, co jest największym koszmarem Was jako organizatorów?
0: Wszystko.
1: Ale pogoda, artyści...
0: Nie, szczerze mówiąc, organizacja takiego festiwalu, mimo tego, że my bardzo to lubimy i naprawdę bardzo to nas skręci, no to jest jeden wielki koszmar, tak? Bo to jest pewna układanka. Jeżeli z tej układanki wysypie się jeden element, to tak naprawdę ta cała układanka leży. I im bliżej festiwalu, im więcej elementów zaczyna się ze sobą składać, tym jest większe ryzyko, że coś nie wyjdzie. Wystarczyłaby sytuacja, w której mamy na przykład zamówione określone nagłośnienie. Do tego nagłośnienia musi być odpowiedni żuraw, który, tak zwany layer, który to wszystko utrzyma. Wystarczy, że ten layer nam nie dojedzie i już nie mamy na czym powiesić nagłośnienia. Jeżeli nie mamy na czym powiesić nagłośnienia, to znaczy, że jesteśmy bez nagłośnienia, czyli festiwal się po prostu nie odbędzie.
1: A powiedz, w tym roku Fresh Hand to tak naprawdę dwa dni. 21 sierpnia mieliśmy Before Party, impreza główna 22 sierpnia. Skąd ten pomysł?
0: Przede wszystkim stąd, że chcieliśmy spróbować zorganizować takie małe wydarzenie wcześniejsze, przygotowawcze. To dla nas też jest pewne wyzwanie i taka pewna nauka na przyszłość, no bo nam cały czas zależy na tym, żeby Fresh Hand był wydarzeniem dwudniowym. To było w ramach, no w cudzysłowie mówiąc, takich przedbiegów przed tym, co rzeczywiście może nas spotkać w przyszłości, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób ludzie, którzy do nas przyjechali, odebrali tą imprezę, tak? Bo pamiętajmy, że bawiliśmy się przy małym nagłośnieniu, małym oświetleniu, w małym namiocie, a cały ten teren tak naprawdę był wypełniony ludźmi. Tam w pewnym momencie bardzo trudno było przejść i to ludźmi, którzy przyszli tak naprawdę celebrować z nami tą możliwość dodatkowej zabawy z Fresh Handem. I w ogóle muszę powiedzieć, że każda edycja pokazuje nam, że z nami są ludzie, że Fresh Hand to rzeczywiście nie jesteśmy tylko my organizatorzy, tylko Fresh Hand to jest naprawdę społeczność, która bardzo mocno się buduje i to jest społeczność, której zależy na tym, żebyśmy my odnieśli sukces. I tak naprawdę ten sukces, który płynie z każdą edycją, to nie jest tylko sukces organizatorów, ale to jest też i przede wszystkim to jest sukces każdego uczestnika, tak? Rok temu Krzysiek wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie stworzyli takie hasło We Are Together. I naprawdę to hasło bardzo mocno pasuje, bo to pokazuje, że wszyscy jesteśmy jednością i my bylibyśmy tak naprawdę nikim, gdyby nie ta społeczność, która razem z nami jest.
1: A powiedz, czy myślisz, że Fresh Hand już osiągnął swoją docelową taką skalę, czy jeszcze płyniecie się dalej?
0: Ja zadam inne pytanie. A czy ty myślisz, że gdyby Fresh Hand osiągnął tą skalę, to rozmawialibyśmy teraz tutaj i gdzieś mówiłbym o tym, co nas czeka w przyszłości, jakie mamy plany na przyszłość? No chyba nie.
1: Ja jestem ogólnie bardzo mile zaskoczona, to moja pierwsza impreza, ale naprawdę mega pozytywnie i czułam się w klimaty.
0: Powiem tak, rzeczywiście przed tym Fresh Handem gdzieś tutaj w zespole zaczęliśmy się zastanawiać, czy no, to nie powinna być nasza ostatnia edycja, ale po tym, co się wydarzyło w tym roku i po tym, jakie wsparcie zobaczyliśmy ze strony ludzi, no to nie może tak być. Także na pewno gwarantuję Wam, że Fresh Hand jeszcze długo pozostanie z nami i na pewno Fresh Hand będzie się rozwijał, bo z każdą kolejną edycją staramy się robić pewien progres. Mimo tego, że nie było tego progresu aż tak widać teraz, w tym roku, ale no, siła wyższa i na nim nie mieliśmy akurat wpływu. Gdyby wszystko inaczej się potoczyło, myślę, że mieszkańcy byliby dumni z tego, co dla nich przygotowaliśmy, a to naprawdę wyglądało pięknie, zanim jeszcze w ogóle zaczęło chodzić.
1: Ja przyznam, że myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z Was jako mieszkańcy, bo zrobiliście kawał roboty i po tym, co się wydarzyło
0: Dziękuję
1: właśnie
0: bardzo.
1: W sobotę. Też chcę trochę do tego nawiązać, może nam trochę zdradzisz, jak to wyglądało w sobotę rano, kiedy otrzymałeś telefon

0: że scena niestety uległa zniszczeniu po tej nawałnicy.
1: Jak to wyglądało? Ojej. Zacznijmy od tego, że telefon telefon zadzwonił o 5:50, gdzie my byliśmy po organizacji before. Także zanim się rozjechaliśmy do domu, to też chwilę nam zajęło. 5:50 był telefon. Od razu ściągnęliśmy wszystkie ekipy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, to nie wierzyłem w to, co się wydarzyło. Zresztą chłopacy, jak do nich zadzwoniłem od razu po tym, jak ochrona mnie poinformowała o tym, co się wydarzyło, również w to nie wierzyli i myśleli, że sobie żartuję. Natomiast jak zjechaliśmy na miejsce, no to pierwsze co, to smutek, rozczarowanie. Tak, to były te główne emocje, które nam towarzyszyły. Natomiast szybko się z tego pozbieraliśmy. Taka jest prawda, szybko się z tego pozbieraliśmy. Zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób możemy uratować to, co nam tak naprawdę zostało z tej sceny i w jaki sposób możemy to zorganizować, żeby ten festiwal się odbył. I myślę, że z jednej strony to nas bardzo mocno nakręciło do działania, ale z drugiej strony to, w jaki sposób ludzie do nas podeszli. I nie mówię tutaj tak naprawdę tylko już o mieszkańcach naszego miasta, czy o ekipie Freshendu, o ludziach, którzy współtworzą Freshend, ale też tak naprawdę ludzie z Polski, ponieważ odzywali się do nas ludzie z całej Polski, deklarując swoją pomoc, swoje zaangażowanie w to, żebyśmy byli w stanie mimo wszystko tą scenę odpalić. Tutaj na pewno wielkie podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie. Nie ukrywam, że też stanęli na wysokości zadania i pomogli nam pozbierać pewne elementy tej całej układanki, tak żeby to wszystko zagrało. Wielkie podziękowania należą się również, myślę, ekipie z Łodzi i z Bydgoszczy, która pomagała nam w tej podstawowej organizacji wydarzenia. Tak naprawdę z niczego zrobiliśmy coś, bo do stworzenia sceny z tych zgliszczy, które pozostały, bo tak możemy to nazwać, wykorzystaliśmy platformę, która miała jeździć po mieście. I tak naprawdę my obudowaliśmy tą platformę dodatkowymi podestami, ściągnęliśmy dodatkowe światło z Bydgoszczy. Nagłośnienie akurat wytrwało, także tutaj nie było problemu, ale trzeba było wzmocnić to nagłośnienie, żeby konstrukcja w razie co też wytrzymała. Więc w momencie, w którym już zaczęło nam się to wszystko z powrotem układać tak, jak należy i już mieliśmy opracowaną tą koncepcję, a ustalmy, to było około godziny 9 rano, tak? Także ten czas naprawdę od momentu, w którym się dowiedzieliśmy, do momentu, w którym zaczęliśmy dalej działać, był bardzo krótki. No ale to, że nam się udało i to, że to wszystko zagrało, się spięło i dało taki naprawdę wyjątkowy efekt, no to jest naprawdę zasługa wielu, wielu osób i jesteśmy im mega wdzięczni za to, że za to, że nam po prostu pomogli, tak? Nie wspominając o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie proponowali nam, że przyjdą, pomogą posprzątać teren. Elektrycy się do nas zgłaszali, że jakbyśmy mieli problem w razie co z elektryką, to oni też są chętni do pomocy. No, to było coś naprawdę mega wyjątkowego. I nie powiem do tej pory, jak o tym mówię i w sumie o tym myślę, też przychodzą mnie ciarki.
0: Też przyznam, że obserwowałam to i było to takie mega budujące, że w tej trudnej sytuacji było tyle osób, które dopingowały Was. Nie znam tutaj już kwestii od środka, jak to wyglądało, tych wiadomości, telefonów, ale rzeczywiście mieliście wielki taki doping i wszyscy czekali na Waszą decyzję. Czy odbędzie się ten festiwal, czy jednak nie? Był jakiś moment zawahania, że zastanawialiście się nad tym?
1: Oczywiście, że był taki moment zawahania, tak jak powiedziałem, pierwsze co, jak dotarliśmy do parku, jak zobaczyliśmy, co tam się wydarzyło, to po prostu ręce nam opadły, tak? Pięciu chłopaków, którzy stoją ze łzami w oczach i patrzą tak naprawdę na ruiny tego, co miało wyglądać pięknie, tego, nad czym naprawdę pracowali. No i tyle, także tak, jeżeli ktoś mówi, że chłopaki nie płaczą, no to nie, szanowni państwo, płaczą i dokładnie my tak wyglądaliśmy w

0: sobotę rano, ale tak jak powiedziałem, bardzo szybko udało nam się pozbierać i mówię, ta motywacja płynąca od ludzi tak nas nakręciła, że w sumie w te parę godzin, bo mówimy tutaj o 9 rozpoczęliśmy już akcję przygotowania, a o godzinie 17 już scena wystartowała, to jest raptem parę godzin, 8 godzin. Udało nam się to wszystko zorganizować, ale mówię, gdyby nie grupa ludzi, która nam pomagała i nas wspierała, na pewno nie udałoby nam się to zrobić. Także wielki szacunek dla każdej osoby, która uczestniczyła w tym, żebyśmy to poukładali jak należy.
1: Powiedz, czy zmienił się przez to jakiś, zmienił się przez to program? Czy musieliście coś skrócić, przełożyć? Czy w sumie wystartowało tak, jak chcieliście?
0: Prawie wystartowało tak, jak chcieliśmy. Rzeczywiście pierwszy DJ wystąpił o godzinie 17. Co prawda o godzinie 17 byliśmy przygotowani tylko ze sceną, z DJ-em i z dźwiękiem. Także światła i ekrany jeszcze były ustawiane na bieżąco. Ale tak to wszystko dokładnie poszło jak w zegarku i no i tyle, tak? I jeszcze nie ukrywam, że w podziękowaniu zagraliśmy chwilę dłużej, chociaż nie powinienem się do tego przyznawać, tak?
1: Tak, to był ukłon w stronę waszych fanów.
0: Tak.
1: A powiedz, co poczuliście, kiedy po raz pierwszy już tak pod sceną to ruszyło i tak trochę zeszły z was te emocje po tej sytuacji?
0: Wiesz co? Co poczuliśmy? Szczęście to na pewno. Stres powoli zaczął rzeczywiście nas odpuszczać, ale ten stres i tak no, towarzyszył nam do końca imprezy, tak? Bo mimo wszystko te rokowania jeszcze o godzinie 17, jeżeli chodzi o pogodę, nie były pewne. Zresztą nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zachowają się mieszkańcy, tak? Czy osoby, które do nas przyjechały, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Tym bardziej, że no, media, zresztą nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie, pisały o tym, co się wydarzyło. Także nie byliśmy przekonani, jaki będzie tego efekt, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że tych ludzi robi się coraz więcej, że ci ludzie do nas napływają i to było wyjątkowe. Ja mam takie nagranie u siebie wrzucone na Facebooku, na tablicę, gdzie Jack Derulo, czyli właśnie Jacek, gra utwór We Are Free i mamy multum włączonych świateł, latarek i ludzie się po prostu do tego bawią. Jak zobaczyliśmy, czy inaczej, jak ja oglądam to nagranie i zresztą chłopacy mają to samo zdanie, bo tak mi mówili, że jak oglądają to nagranie, to po prostu nie wierzą, że to wszystko się udało. I cały czas no, ciarki są i te emocje bardzo mocno do nas wracają.
1: A powiedz już tak z perspektywy czasu, czy po tej sytuacji mieliście większą satysfakcję z tego, że to wypaliło, że daliście radę w takim trudnym przypadku?
0: Oczywiście, satysfakcja przyszła, nie przyszła od razu, ponieważ no, musieliśmy też chwilę odpocząć, tak? I te emocje bardzo długo schodziły, natomiast satysfakcja jest i też wychodzimy z takiego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że no, pokazaliśmy, myślę, my jako organizatorzy się z bardzo dobrej strony, ale przede wszystkim to nasi uczestnicy pokazali nam, że nie jesteśmy dla nich obojętni, że jesteśmy dla nich ważni i to jest dla nas po prostu mega. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli ma się za sobą ludzi, tłum ludzi, którzy wierzą, wspierają, pomagają, to tak naprawdę to jest coś, co buduje. To jest coś, co sprawia, że się chce i mimo przeciwności losu naprawdę warto walczyć.
1: To powiedzmy tak, Freshland zaczął się od jakiegoś pomysłu, idei. Teraz wiemy, że już po kilku latach, po walce z żywiołem, nie poddaje się łatwo. Jakie pomysły na kolejne edycje?
0: Nie powiem. Nie powiem. Słuchajcie, bo pomysłów na chwilę obecną jest wiele i tak naprawdę mogę rzucić tutaj kilkanaście, a nie wszystkie mogą się zrealizować. My jako Freshland wolimy wam mówić o tym, co jest pewne, a pewne jest to, że na pewno w przyszłym roku ten festiwal się odbędzie.
1: Super, bardzo się cieszymy. Moi Państwo, moim i Waszym gościem był pan Jakub Girczyc, organizator z Freshland Festival.
0: Dziękuję bardzo.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 9.

0: 1993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński. Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii, a nawet dalej. Mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda. Nie wiem, czy dobrej kolejności.
1: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
1: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe.

0: tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
1: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
2: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
1: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać, sprawdzamy. No teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Żeby po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
0: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
2: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
0: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci to towarzyszył ten tłum ludzi.
1: Wszystkie dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
0: nikt nie odejdzie. I to, i gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
2: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
1: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tym zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
0: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
1: No
0: tych opcji jest dużo. Coś
1: a
0: la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji, nie wymaga, można mieć starusieńką telefon, jakiś bardzo stary, z guziczkami. No i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczy, zapłacić szybko natychmiast telefonem. I tym, i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MP-są czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło. Nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli. Wszystkie

0: płatności odbywają się elektronicznie.
1: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
0: No to, co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Są, jedzenie jest dostępne. Świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, tereny pustynne. Tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
1: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
0: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
2: Ja teraz wszystko. Przecież.
0: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkołę, lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są. Jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, tak, ale już jest, telefon
2: jest. To nie jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu. Uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki Lego.
2: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie. Ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
0: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, to ile śmieci posiada.
2: No już jest zużyte, oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
0: czy zrobili sobie większą, my wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów jakiś już, bo wyobraź sobie, jakaś pusta butelka. To z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
2: nawet
0: same.
2: Hulajnogi,
0: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem
2: produkowane. To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne.

0: piłki, normalne rowery może też, kupić, ale to jest też powszechnie używane.
1: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie.

0: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia, co wam się podoba, co smakuje?
1: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej, bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
2: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
0: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
2: Polubiliśmy matokę.
0: Co to jest?
2: No właśnie. Każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to ryż. W Afryce wschodniej i środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
1: od
2: w Ugandzie,
1: też.
2: Zambii.
1: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia. Rzeczywiście.
2: Ja to bardzo lubiłam. Dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
1: nie. Ryby, tak?

0: Czyli jeżeli chcemy dostarczyć sobie białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
1: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację i ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
0: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
1: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
0: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
1: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
0: Co jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze a tańczą rodzice, to już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
1: Czasem jakieś warsztaty.
0: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byledalej.com.
2: Wróćmy teraz do Waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
0: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
0: Wolimy jeździć po bezdrożach. Ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii

0: dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, bo widzieliśmy goryle, jeziora, wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angolii, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4, przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
1: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
0: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tę Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, no pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
2: Dobrze,
0: ale nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
2: bo wozimy mieszkanie
0: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
1: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i I tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie

0: i jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
1: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
0: Najlepiej chyba podsumuję to. Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
1: Czyli waszą córkę.
0: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Ale trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Region.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
0: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wrocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam,

0: Mam na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej, między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. Ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobało się i ta droga już jej z dziecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia dostaje, kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
0: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cajadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cajadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się już błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 000 zł na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść

0: przez Polskę pozdrowię, bo na tą chwilę mam zerwane wiązadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
0: Tak. Nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
0: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
0: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
2: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
3: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
2: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
3: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
2: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
4: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Wrocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od drugiego roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne,

0: i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński. Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii. A nawet dalej, mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda, nie wiem czy dobrej kolejności.
1: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
1: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze, podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo,

0: wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. No, zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie, powiemy, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacania tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
1: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
2: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
1: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i nawet jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Żeby po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
0: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
2: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
0: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci to towarzyszył ten tłum ludzi.
1: Wszystkie dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
0: nikt nie odejdzie. I gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie. To raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
2: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
1: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tu zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, no, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
0: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system

0: wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
1: No tych opcji jest dużo. Blik,
0: coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji. Nie wymaga, można mieć starusieńką telefon, jakiś bardzo stary, z guziczkami. No i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczy, zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tym, i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MP-są czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło, nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli, wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
2: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
0: No to, co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne. Świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, teren pustynne, tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
2: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
0: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
1: Ja teraz sobie wszystko. Przecież.
0: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkołę lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są. Jest gigantyczny kontrast, tak? No i oczywiście tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, tak, ale już jest, telefon
1: to nie
0: jest.
1: To jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu. Uczcimy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższy, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
2: Zmieszane klocki
1: Lego. Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
0: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I

0: też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci posiada.
1: No już
0: posiada.
1: Jest zużyte, oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
0: czy zrobili sobie większą, my wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów, jakiś już, bo wyobraź sobie, jakiś pusta butelka. Po z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
1: nawet
0: same.
1: Hulajnogi,
0: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomocy ze starszym bratem
1: produkowane. To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery możemy też,
0: kupić,
1: ale to jest też powszechnie używane.
0: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę. Bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi i przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
2: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba? Co smakuje?
0: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
1: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Rwandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
2: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
1: Polubiliśmy matokę.
2: Co to jest?
1: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to ryż. W Afryce Wschodniej i Środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej.

0: sprzęnej, to też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
1: od
0: w Ugandzie, Zambii.
1: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
0: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
1: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które tam nadal jest tanie.
0: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację i ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
1: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
0: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
1: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
0: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
1: Co jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze tańczą rodzice, to już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy.

0: rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
1: Czasem jakieś warsztaty.
0: Jakieś warsztaty, coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.

0: czy Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki, my też szybko później będziemy jechać.
1: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
0: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angoli, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć. Na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
2: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
0: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tę Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
1: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
1: Dobrze.
0: Nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
1: bo wozimy mieszkanie
0: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
2: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu.

0: sobie możemy pozwolić na to, nie? Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
1: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
2: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
1: Najlepiej chyba podsumuję to... Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
2: Czyli waszą córkę.
1: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
0: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
2: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Regio.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców.

0: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo

0: ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że no, chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
1: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. Ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam jej na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
4: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
3: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
2: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoim ich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
5: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cahadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cacciadillo, dlatego nazywamy go Kacuś. To jest 15-letni bałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
4: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
5: Oczywiście sukces

0: w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
0: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko w tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
2: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
4: Tak. Nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
4: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
3: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
5: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
3: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
5: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę Panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole

0: uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
1: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
2: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Girczyc, współorganizator Freshland Festival. Jakubie, powiedz nam, skąd ten pomysł na zrobienie własnego festiwalu we Wrocławku?
1: Ojej, ogólnie Freshland jako marka powstała w 2014 roku z inicjatywy Jacka Zasadzińskiego, Krzysztofa Chochowa i Jarka Sujkowskiego. Pierwsza inicjatywa tak naprawdę polegała na tym, że chłopacy organizowali imprezy we wrocławskich klubach, ale już gdzieś tam z tyłu głowy narodził im się pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć we Wrocławku coś innego. Coś, czego tak naprawdę nie ma zarówno u nas w mieście, ale też nie ma w najbliższej okolicy. I tak powstała koncepcja Freshland Festival, pierwsza edycja w 2019 roku, gdzie ja jeszcze nie byłem może bezpośrednio zaangażowany jako współorganizator, ale pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Jarek Sujkowski z pytaniem, czy może udałoby się ten festiwal wesprzeć. I rzeczywiście chłopacy stanęli naprawdę na wysokości zadania przy bardzo niskim budżecie. Na przystani przy ulicy Piwnej rozstawili niewielką scenę, zabezpieczyli ją. Wtedy ściągnęli, z tego co pamiętam, kilkaset osób, które się bawiły. Natomiast już od drugiej edycji, czyli od 2020 roku, z pełnym zaangażowaniem, gdzieś tutaj działamy wspólnie. I tak naprawdę od tego momentu ten festiwal się bardzo mocno buduje. Pierwsze trzy edycje to były edycje na przystani, czyli 2019, 2020 i 2022 rok. Pamiętamy, że w 2021 roku mieliśmy COVID, także trzeba było sobie trochę inaczej radzić w zakresie organizacji wydarzeń. Natomiast w 2022 roku ten festiwal urósł już w taki sposób, że stwierdziliśmy, że przystań jest dla nas trochę za mała. I stanęliśmy przed decyzją, co dalej i gdzie przenosimy festiwal. Decyzja padła na Słodowo. Gdzieś tam wydawało nam się to takie naturalne miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie. Pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy z chłopakami i się zastanawialiśmy, że no skoro na przystani udało nam się zebrać około 2000 osób, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zapełnić to Słodowo. Ustalmy, że przestrzeń parku na Słodowie jest, amfiteatr jest bardzo duży, tak? Wtedy pamiętam, że powiedziałem chłopakom, że chyba nie mamy się o co martwić. Rzeczywiście ten 2023 rok no pokazał nam, że Freshland to jest naprawdę potężna społeczność, potężna grupa ludzi i że we Wrocławku widać, że brakowało tego typu wydarzeń, tak? Bo zapełnić Słodowo specyficznym rodzajem muzyki, bo muzyka elektroniczna jest bardzo specyficzna i nie każdy lubi jej słuchać, to naprawdę jest nie lada wyczyn, nie lada wyzwanie, ale my temu wyzwaniu podołaliśmy. No i tak 2023-2024, dwa festiwale w parku na Słodowie, potem przyszedł 2025 rok, gdzie mieliśmy problem z tuż przed wydarzeniem związanym ze sponsorem, który nam się wycofał. Natomiast udało nam się zrealizować wydarzenie na hali Freshland Hall of Sound, które miało być pewnym zadośćuczynieniem z naszej strony dla mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o brak festiwalu w sierpniu. Na hali udało nam się zebrać ponad 2000 osób, także to też myślę jest bardzo dobry wynik. No i ostatni festiwal, 2026 rok, ponowny powrót na Słodowo. Co prawda nie obyło się bez komplikacji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że się udało, patrząc na te komentarze, które są w internecie.
0: Tak, to prawda, potwierdzam. A skąd w ogóle ta nazwa Freshland? Co ona dla Was oznacza?
1: Co ona dla nas oznacza? No przede wszystkim nam się kojarzy z czymś świeżym, z czymś nowym, tak? Z takim nowym wejściem w tą muzykę elektroniczną, z nowym podejściem do organizacji festiwali. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Freshland od samego początku był wydarzeniem bezpłatnym i my to wydarzenie chcemy dalej tak utrzymać, żeby to cały czas było wydarzenie bezpłatne. A ustalmy, że w Polsce nie ma zbyt wiele festiwali muzycznych skupiających się na muzyce elektronicznej, które są darmowe. Oczywiście te płatne znajdziemy, ale to wtedy za wejściówkę musimy zapłacić na przykład 300 czy 400 zł. Natomiast Freshland zawsze jest festiwalem, który jest bezpłatny i tak naprawdę to nas wyróżnia na rynku i dzięki temu jesteśmy fresh.
0: A skąd w ogóle pomysł na ten rodzaj muzyki na tym festiwalu?
1: Przede wszystkim jest to

0: pasja chłopaków do muzyki elektronicznej. Teraz w składzie mamy czterech DJ-ów, bo poza tą trójką, którą wymieniłem wcześniej, czyli Jackiem, Jarkiem i Krzyśkiem, jest jeszcze z nami Błażej Walczak, który dołączył w 2023 roku. Pierwszy raz grał w Parku na Słodowie. Oni są DJ-ami z wieloletnim doświadczeniem. Gdzieś tutaj skupiałem się bardzo mocno na muzyce elektronicznej. Zresztą Krzysztof Chochow, czyli Casey, ma ileś już wydanych swoich numerów, gdzie jeden z nich, We Like The House, no, podbijał sceny muzyczne w latach 2000. Także chłopacy przede wszystkim skupiają się na tej muzyce elektronicznej. Ja sam osobiście preferowałem inny gatunek muzyczny, ale odkąd przystąpiłem do Freshando, też bardzo mocno do tej muzyki elektronicznej się przekonałem.
1: Super, ja w sumie też, więc potwierdzam. A powiedz mi, jak to wygląda od Waszej strony jako organizatorów? Ile trwa to przygotowanie? Kiedy zaczynacie te pierwsze prace?
0: 12 miesięcy. Tak, czyli kończymy jeden festiwal i już zaczynamy pracować nad drugim. I tak samo było wcześniej i tak samo jest teraz. Festiwal odbył się w sobotę, natomiast my już w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jaki line-up w przyszłym roku chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować, bo pamiętajmy, że tych lepszych, topowych artystów trzeba umawiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak? To mówię dla nas. No, w tym roku Four Strings był przez nas umawiany dużo wcześniej. W przyszłym roku już też mamy bardzo ciekawe nazwiska, z którymi no, już rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie tego, żeby zechcieli u nas zagrać. A poza tym pamiętajmy o tym, że ten festiwal odbywa się w sezonie letnim. A festiwal to nie są tylko organizatorzy, to nie jest tylko line-up, ale festiwal to jest też całe zaplecze techniczne, czyli mówimy tutaj o scenie, o oświetleniu, nagłośnieniu, diodach LED-owych, całym zapleczu. I to wszystko trzeba poplanować, bo ustalmy, że przedostatni weekend sierpnia, tak jak się to teraz odbywa, no to takich imprez, jak nasza, imprez plenerowych jest naprawdę bardzo dużo.
1: A powiedz, ile osób pracuje przy tym festiwalu?
0: Przy festiwalu na co dzień pracuje 5 osób, czyli nasz cały skład. Natomiast im bliżej festiwalu, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych. I tak naprawdę w ostatnich chwilach, tuż przed festiwalem, możemy zobaczyć nawet do 100 osób, które gdzieś krzątają się, organizują i starają się przygotować wszystko w taki sposób, żeby no, spełnić nasze oczekiwania jako organizatorów, ale również zabezpieczyć to w taki sposób, żeby impreza była jak najbardziej bezpieczna. Samo wydarzenie, gdybyśmy mieli skupić się na samym wydarzeniu i na obsłudze samego wydarzenia, no to śmiało mogę powiedzieć, że licząc ochronę, strefę gastro, dźwiękowców, oświetleniowców, obsługę, animacji i tak dalej, no to jest no, 100-150 osób lekko.
1: A powiedz, co jest największym koszmarem Was jako organizatorów?
0: Wszystko.
1: Ale pogoda,
0: Nie,
1: artyści.
0: szczerze mówiąc, organizacja takiego festiwalu, mimo tego, że my bardzo to lubimy i naprawdę bardzo to nas skręci, no to jest jeden wielki koszmar, tak? Bo to jest pewna układanka. Jeżeli z tej układanki wysypie się jeden element, to tak naprawdę ta cała układanka leży. I im bliżej festiwalu, im więcej elementów zaczyna się ze sobą składać, tym jest większe ryzyko, że coś nie wyjdzie. Wystarczyłaby sytuacja, w której mamy na przykład zamówione określone nagłośnienie. Do tego nagłośnienia musi być odpowiedni żuraw, tak zwany layer, który to wszystko utrzyma. Wystarczy, że ten layer nam nie dojedzie i już nie mamy na czym powiesić nagłośnienia. Jeżeli nie mamy na czym powiesić nagłośnienia, to znaczy, że jesteśmy bez nagłośnienia, czyli festiwal się po prostu nie odbędzie.
1: A powiedz, w tym roku Freshan to tak naprawdę 2 dni. 21 sierpnia mieliśmy Before Party, impreza główna 22 sierpnia. Skąd ten pomysł?
0: Przede wszystkim stąd, że chcieliśmy spróbować zorganizować takie małe wydarzenie wcześniejsze, przygotowawcze. To dla nas też jest pewne wyzwanie i taka pewna nauka na przyszłość, no bo nam cały czas zależy na tym,

0: żeby Fresh Hand był wydarzeniem dwudniowym. To było w ramach, no, w cudzysłowie mówiąc, takich przedbiegów przed tym, co rzeczywiście może nas spotkać w przyszłości, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób ludzie, którzy do nas przyjechali, odebrali tą imprezę, tak? Bo pamiętajmy, że bawiliśmy się przy małym nagłośnieniu, małym oświetleniu, w małym namiocie, a cały ten teren tak naprawdę był wypełniony ludźmi. Tam w pewnym momencie bardzo trudno było przejść i to ludźmi, którzy przyszli tak naprawdę celebrować z nami tą możliwość dodatkowej zabawy z Fresh Handem. I w ogóle muszę powiedzieć, że każda edycja pokazuje nam, że z nami są ludzie, że Fresh Hand to rzeczywiście nie jesteśmy tylko my organizatorzy, tylko Fresh Hand to jest naprawdę społeczność, która bardzo mocno się buduje i to jest społeczność, której zależy na tym, żebyśmy my odnieśli sukces. I tak naprawdę ten sukces, który płynie z każdą edycją, to nie jest tylko sukces organizatorów, ale to jest też i przede wszystkim to jest sukces każdego uczestnika, tak? Rok temu Krzysiek wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie stworzyli takie hasło We Are Together. I naprawdę to hasło bardzo mocno pasuje, bo to pokazuje, że wszyscy jesteśmy jednością i my bylibyśmy tak naprawdę nikim, gdyby nie ta społeczność, która razem z nami jest.
1: A powiedz, czy myślisz, że Fresh Hand już osiągnął swoją docelową taką skalę, czy jeszcze płyniecie się dalej?
0: Ja zadam inne pytanie. A czy ty myślisz, że gdyby Fresh Hand osiągnął tą skalę, to rozmawialibyśmy teraz, tutaj i gdzieś mówiłbym o tym, co nas czeka w przyszłości, jakie mamy plany na przyszłość? No chyba nie.
1: Ja jestem ogólnie bardzo mile zaskoczona, to moja pierwsza impreza, ale naprawdę mega pozytywnie i czułam się w klimaty.
0: Powiem tak, rzeczywiście przed tym Fresh Handem gdzieś tutaj w zespole zaczęliśmy się zastanawiać, czy no, to nie powinna być nasza ostatnia edycja, ale po tym, co się wydarzyło w tym roku i po tym, jakie wsparcie zobaczyliśmy ze strony ludzi, no to nie może tak być. Także na pewno gwarantuję wam, że Fresh Hand jeszcze długo pozostanie z nami i na pewno Fresh Hand będzie się rozwijał, bo z każdą kolejną edycją staramy się robić pewien progres. Mimo tego, że nie było tego progresu aż tak widać teraz, w tym roku, ale no, siła wyższa i na nim nie mieliśmy akurat wpływu. Gdyby wszystko inaczej się potoczyło, myślę, że mieszkańcy byliby dumni z tego, co dla nich przygotowaliśmy, a to naprawdę wyglądało pięknie, zanim jeszcze w ogóle zaczęło chodzić.
1: Ja przyznam, że myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z was jako mieszkańcy, bo zrobiliście kawał roboty i po tym, co się wydarzyło
0: Dziękuję
1: właśnie
0: bardzo.
1: W sobotę. Też chcę trochę do tego nawiązać, może nam trochę zdradzisz, jak to wyglądało w sobotę rano, kiedy otrzymałeś telefon, że scena niestety uległa zniszczeniu po tej nawałnicy.
0: Jak to wyglądało? Ojej. Zacznijmy od tego, że telefon telefon zadzwonił o 5:50, gdzie my byliśmy po organizacji before. Także zanim się rozjechaliśmy do domu, to też chwilę nam zajęło. 5:50 był telefon. Od razu ściągnęliśmy wszystkie ekipy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, to nie wierzyłem w to, co się wydarzyło. Zresztą chłopacy, jak do nich zadzwoniłem od razu po tym, jak ochrona mnie poinformowała o tym, co się wydarzyło, również w to nie wierzyli i myśleli, że sobie żartuję. Natomiast jak zjechaliśmy na miejsce, no to pierwsze co, to smutek, rozczarowanie. Tak, to były te główne emocje, które nam towarzyszyły. Natomiast szybko się z tego pozbieraliśmy. Taka jest prawda, szybko się z tego pozbieraliśmy. Zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób możemy uratować to, co nam tak naprawdę zostało z tej sceny i w jaki sposób możemy to zorganizować, żeby ten festiwal się odbył. I myślę, że z jednej strony to nas bardzo mocno nakręciło do działania, ale z drugiej strony to, w jaki sposób ludzie do nas podeszli, Nie mówię tutaj tak naprawdę tylko już o mieszkańcach naszego miasta, czy o ekipie Freshendu, o ludziach, którzy współtworzą Freshend, ale też tak naprawdę ludzie z Polski, ponieważ odzywali się do nas ludzie z całej Polski, deklarując swoją pomoc, swoje zaangażowanie w to, żebyśmy byli w stanie mimo wszystko

0: tą scenę odpalić. Tutaj na pewno wielkie podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie. Nie ukrywam, że też stanęli na wysokości zadania i pomogli nam pozbierać pewne elementy tej całej układanki, tak żeby to wszystko zagrało. Wielkie podziękowania należą się również, myślę, ekipie z Łodzi i z Bydgoszczy, która pomagała nam w tej podstawowej organizacji wydarzenia. Tak naprawdę z niczego zrobiliśmy coś, bo do stworzenia sceny z tych zgliszczy, które pozostały, bo tak możemy to nazwać, wykorzystaliśmy platformę, która miała jeździć po mieście. I tak naprawdę my obudowaliśmy tą platformę dodatkowymi podestami, ściągnęliśmy dodatkowe światło z Bydgoszczy. Nagłośnienie akurat wytrwało, także tutaj nie było problemu, ale trzeba było wzmocnić to nagłośnienie, żeby konstrukcja w razie co też wytrzymała. Więc w momencie, w którym już zaczęło nam się to wszystko z powrotem układać tak, jak należy i już mieliśmy opracowaną tą koncepcję, a ustalmy, to było około godziny 9 rano, tak? Także ten czas naprawdę od momentu, w którym się dowiedzieliśmy, do momentu, w którym zaczęliśmy dalej działać, był bardzo krótki. No ale to, że nam się udało i to, że to wszystko zagrało, się spięło i dało tak naprawdę wyjątkowy efekt, to jest naprawdę zasługa wielu, wielu osób i jesteśmy im mega wdzięczni za to, że nam po prostu pomogli, tak? Nie wspominając o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie proponowali nam, że przyjdą, pomogą posprzątać teren. Elektrycy się do nas zgłaszali, że jakbyśmy mieli problem w razie co z elektryką, to oni też są chętni do pomocy. To było coś naprawdę mega wyjątkowego. I nie powiem do tej pory, jak o tym mówię i w sumie o tym myślę, też przychodzą mnie ciarki.
1: Też przyznam, że obserwowałam to i było to takie mega budujące, że w tej trudnej sytuacji było tyle osób, które dopingowały Was. Nie znam tutaj już kwestii od środka, jak to wyglądało, tych wiadomości, telefonów, ale rzeczywiście mieliście wielki taki doping i wszyscy czekali na Waszą decyzję. Czy odbędzie się ten festiwal, czy jednak nie? Był jakiś moment zawahania, że zastanawialiście się nad tym?
0: Oczywiście, że był taki moment zawahania, tak jak powiedziałem, pierwsze co, jak dotarliśmy do parku, jak zobaczyliśmy, co tam się wydarzyło, to po prostu ręce nam opadły, tak? Pięciu chłopaków, którzy stoją ze łzami w oczach i patrzą tak naprawdę na ruiny tego, co miało wyglądać pięknie, tego, nad czym naprawdę pracowali. No i tyle. Także tak, jeżeli ktoś mówi, że chłopaki nie płaczą, to nie, szanowni państwo, płaczą i dokładnie my tak wyglądaliśmy w sobotę rano, ale tak jak powiedziałem, bardzo szybko udało nam się pozbierać i mówię, ta motywacja płynąca od ludzi tak nas nakręciła, że w sumie w te parę godzin, bo mówimy tutaj o 9 rozpoczęliśmy już akcję przygotowania, a o godzinie 17 już scena wystartowała, to jest raptem parę godzin, 8 godzin udało nam się to wszystko zorganizować, ale mówię, gdyby nie grupa ludzi, która nam pomagała i nas wspierała, na pewno nie udałoby nam się to zrobić, także wielki szacunek dla każdej osoby, która uczestniczyła w tym, żebyśmy to poukładali jak należy.
1: A powiedz, czy zmienił się przez to jakiś, zmienił się przez to program? Czy musieliście coś skrócić, przełożyć? Czy w sumie wystartowało tak, jak chcieliście?
0: Prawie wystartowało tak, jak chcieliśmy. Rzeczywiście pierwszy DJ wystąpił o godzinie 17. Co prawda o godzinie 17 byliśmy przygotowani tylko ze sceną, z DJ-em i z dźwiękiem. Także światła i ekrany jeszcze były ustawiane na bieżąco. Ale tak to wszystko dokładnie poszło jak w zegarku i tyle, tak? I jeszcze nie ukrywam, że w podziękowaniu zagraliśmy chwilę dłużej, chociaż nie powinienem się do tego przyznać, tak?
1: Tak, to był ukłon w stronę Waszych fanów. Tak. A powiedz, co poczuliście, kiedy po raz pierwszy już tak pod sceną to ruszyło i tak trochę zeszły z Was te emocje po tej sytuacji?
0: Wiesz co? Co poczuliśmy? Szczęście to na pewno. Stres powoli zaczął rzeczywiście nas odpuszczać, ale ten stres i tak towarzyszył nam do końca imprezy, tak? Bo mimo wszystko

0: te rokowania jeszcze o godzinie 17, jeżeli chodzi o pogodę, nie były pewne. Zresztą nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zachowają się mieszkańcy, tak? Czy osoby, które do nas przyjechały, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Tym bardziej, że no, media, zresztą nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie, pisały o tym, co się wydarzyło. Także nie byliśmy przekonani, jaki będzie tego efekt, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że tych ludzi robi się coraz więcej, że ci ludzie do nas napływają i to było wyjątkowe. Ja mam takie nagranie u siebie wrzucone na Facebooku, na tablicę, gdzie Jack Derul, czyli właśnie Jacek, gra utwór We Are Free i mamy multum włączonych świateł, latarek i ludzie się po prostu do tego bawią. Jak zobaczyliśmy, czy inaczej, jak ja oglądam to nagranie i zresztą chłopacy mają to samo zdanie, bo tak mi mówili, że jak oglądają to nagranie, to po prostu nie wierzą, że to wszystko się udało. I cały czas no, ciarki są i te emocje bardzo mocno do nas wracają.
1: A powiedz już tak z perspektywy czasu, czy po tej sytuacji mieliście większą satysfakcję z tego, że to wypaliło, że daliście radę w takim trudnym przypadku?
0: Oczywiście, satysfakcja przyszła, nie przyszła od razu, ponieważ no, musieliśmy też chwilę odpocząć, tak? I te emocje bardzo długo schodziły, natomiast satysfakcja jest i też wychodzimy z takiego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że no, pokazaliśmy, myślę, my jako organizatorzy się z bardzo dobrej strony, ale przede wszystkim to nasi uczestnicy pokazali nam, że nie jesteśmy dla nich obojętni, że jesteśmy dla nich ważni i to jest dla nas po prostu mega. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli ma się za sobą ludzi, tłum ludzi, którzy wierzą, wspierają, pomagają, to tak naprawdę to jest coś, co buduje. To jest coś, co sprawia, że się chce i mimo przeciwności losu naprawdę warto walczyć.
1: To powiedzmy tak, Freshland zaczął się od jakiegoś pomysłu, idei. Teraz wiemy, że już po kilku latach, po walce z żywiołem, nie poddaje się łatwo. Jakie pomysły na kolejne edycje?
0: Nie powiem. Nie powiem. Słuchajcie, bo pomysłów na chwilę obecną jest wiele i tak naprawdę mogę rzucić tutaj kilkanaście. A nie wszystkie mogą się zrealizować. My jako Freshland wolimy wam mówić o tym, co jest pewne, a pewne jest to, że na pewno w przyszłym roku ten festiwal się odbędzie.
1: Super, bardzo się cieszymy. Moi Państwo, moim i waszym gościem był pan Jakub Girczyc, organizator z Freshland Festival.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic nam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński.
1: Witam.
0: Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii. A nawet dalej, mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda, nie wiem czy dobrej kolejności.
2: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
2: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
1: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
0: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
1: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Może no, po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
2: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba,

0: Po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
1: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowany.
0: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci to

0: że dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
1: nikt nie odejdzie. I, to, i gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
2: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
0: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tym zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
1: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
0: No tych opcji jest dużo.
1: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji, nie wymaga, można mieć starusieńką telefon jakiś bardzo stary z guziczkami, no i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczką zapłacić szybko natychmiast telefonem. I tym, i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MP-są czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło. Nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli. Wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
2: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
1: No to, co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne, świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, teren pustynne. Tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona. To zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
2: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
1: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Ja
0: teraz sobie wszystko. Przecież.
1: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkoły lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są. Jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście. Tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, ale już jest, telefon
0: to nie jest.
1: To
0: jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu. Uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę

0: zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki tutaj.
0: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
2: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci posiada.
0: Ta już
2: posiada.
0: Jest zużyta, oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
2: czy zrobili sobie większą, my wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów, jakiś już, bo wyobraźmy sobie, jakiś pusta butelka, to z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
0: nawet
2: same.
0: Hulajnogi,
2: rowery, to są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem
0: produkowane.
2: To nie
0: znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery
2: może
0: też,
2: kupić,
0: ale to jest też powszechnie używane.
2: Jeszcze pytasz o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi. I przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski dalej Afrykę, mocno skracam, jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia, co wam się podoba, co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną to roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta. I ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. I będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary,

0: bliżej krachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej, bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
1: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
2: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć, czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
1: Polubiliśmy matokę.
2: Co to jest?
1: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to
3: ryż.
1: W Afryce Wschodniej, Środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie, w Ugandzie, Zambii.
0: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
1: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
0: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć sobie białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
1: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację. I ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
0: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej no, staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co

0: spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta, weź powiedz więcej coś na ten temat.
1: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
0: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
1: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
0: Co, jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze tańczą rodzice, to już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
1: Czasem jakieś warsztaty.
0: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.
2: Wróćmy teraz do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
0: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi, lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
0: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, bo widzieliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście, koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angolii, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
1: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajęliśmy.

0: takim samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
1: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tą Afrykę, a nie mam jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, po prostu chcemy ją przejechać, mam jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
1: No tak, no pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
2: Dobrze.
1: Nas ale... na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
2: bo wozimy mieszkanie
1: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
0: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
1: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
2: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
1: Najlepiej chyba podsumuję to... Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
2: Czyli waszą córkę.
1: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jest

0: nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
1: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
2: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Region.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że

0: Te pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
0: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. I no, ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, i wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jej z dziecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie

0: zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia dostaje, kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i no, podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
0: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cajadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cajadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko w tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żebym mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?

0: Tak, nie zostałem w żadnym mieście nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy nawet na czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego. Kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
1: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
2: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
1: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
2: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
1: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
3: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Wrocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale,

0: które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński. Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii, a nawet dalej. Mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda. Nie wiem, czy dobrej kolejności.
1: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
1: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie, powiemy, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
2: No i też na przykład my

0: spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
1: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
0: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać, sprawdzamy. No teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Żeby po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
2: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
1: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
2: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci towarzyszył ten tłum
0: wszystkie
2: ludzi.
0: Dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
2: nikt nie odejdzie. I to i gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatność.
1: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
0: Łatwo, łatwo i w tej chwili jest to, akurat Bartek się zawsze tym zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
2: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
0: No
2: tych opcji jest dużo. Coś
0: a
2: la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji, nie wymaga, można mieć starusieńką telefon jakiś bardzo stary z guziczkami, no i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, jedną marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzecz, zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MPS-ą czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło. Nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli. Wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
1: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?

0: No to co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Są, jedzenie jest dostępne, świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, teren pustynne. Tej ludności na tak gigantyczny kraj jak trzy Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
1: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
0: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
2: Ja teraz sobie szybko. Przecież.
0: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkoły lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są. Jest gigantyczny kontrast, tak? No i oczywiście. Tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, znaczy, ale już jest, telefon
2: to nie
0: jest.
2: To jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu, uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki Lego.
2: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie. Ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
0: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek. No, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, to ile śmieci
2: posiada.
0: Jest
2: zużyta. Oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
0: czy zrobili sobie większą. My wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów jakiś już, bo wyobraź sobie, jakaś pusta butelka. Z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
2: nawet
0: same.
2: Hulajnogi,
0: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem produkowane.
2: To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery możemy też.
0: Kupić,
2: ale to jest też powszechnie używane.
0: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna.

bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło.

0: gotowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam, jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia, co wam się podoba, co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną to roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwysepu Arabskiego, to jest bardziej, bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
3: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
1: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
3: Polubiliśmy matokę.
1: Co to jest?
3: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to
0: ryż.
3: W Afryce Wschodniej i Środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się, te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
0: od
3: w Ugandzie,
0: też.
3: Zambii.
0: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
3: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc...

0: ryby.
1: No, ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
0: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację i ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest rzeczywiście jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
1: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
0: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
1: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
0: Nawet się zdziwiłam, a wiesz, nawet nie było nudno.
1: Co jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze a tańczą rodzice, komplement. To już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
0: Czasem jakieś warsztaty.
1: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byledalej.com.
2: Wróćmy teraz do Waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
1: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
1: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut.

0: W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora, wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angoli, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
1: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
0: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tę Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten burz, tylko po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, mówię, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
2: Dobrze.
0: Nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
2: bo wozimy mieszkanie
0: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
1: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No bo przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym

0: mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
1: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wwozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
0: Najlepiej chyba podsumuję to Zosię. Podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
1: Czyli waszą córkę.
0: Tak. Nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy... Nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy z gdzieś poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Region.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie.

0: Świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcie w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
0: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wrocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowlą.

0: i powstała 20 lat temu, a później zaczęła się robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej, między innymi zawody dzieci i młodzieży, i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. I no ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia, kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
0: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach, żeby i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cahadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cacciadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie

0: Wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
2: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie, porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
3: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
3: Tak. Nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
3: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
3: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
2: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
4: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym, a jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
2: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
4: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
2: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.

0: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Girczyc, współorganizator Freshland Festival. Jakubie, powiedz nam, skąd ten pomysł na zrobienie własnego festiwalu we Włocławku?
1: Ojej, ogólnie Freshland jako marka powstała w 2014 roku z inicjatywy Jacka Zasadzińskiego, Krzysztofa Chochowa i Jarka Sujkowskiego. Pierwsza inicjatywa tak naprawdę polegała na tym, że chłopacy organizowali imprezy we włocławskich klubach, ale już gdzieś tam z tyłu głowy narodził im się pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć we Włocławku coś innego. Coś, czego tak naprawdę nie ma zarówno u nas w mieście, ale też nie ma w najbliższej okolicy. I tak powstała koncepcja.

0: Freshland Festival, pierwsza edycja w 2019 roku, gdzie ja jeszcze nie byłem może bezpośrednio zaangażowany jako współorganizator, ale pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Jarek Sujkowski z pytaniem, czy może udałoby się ten festiwal wesprzeć. I rzeczywiście chłopacy stanęli naprawdę na wysokości zadania przy bardzo niskim budżecie. Na przystani przy ulicy Piwnej rozstawili niewielką scenę, zabezpieczyli ją. Wtedy ściągnęli, z tego co pamiętam, kilkaset osób, które się bawiły. Natomiast już od drugiej edycji, czyli od 2020 roku, z pełnym zaangażowaniem, gdzieś tutaj działamy wspólnie. I tak naprawdę od tego momentu ten festiwal się bardzo mocno buduje. Pierwsze trzy edycje to były edycje na przystani, czyli 2019, 2020 i 2022 rok. Pamiętamy, że w 2021 roku mieliśmy COVID, także trzeba było sobie trochę inaczej radzić w zakresie organizacji wydarzeń. Natomiast w 2022 roku ten festiwal urósł już w taki sposób, że stwierdziliśmy, że przystań jest dla nas trochę za mała. I stanęliśmy przed decyzją, co dalej i gdzie przenosimy festiwal. Decyzja padła na Słodowo. Gdzieś tam wydawało nam się to takie naturalne miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie. Pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy z chłopakami i się zastanawialiśmy, że no skoro na przystani udało nam się zebrać około 2000 osób, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zapełnić to Słodowo. Ustalmy, że przestrzeń parku na Słodowie jest, amfiteatr jest bardzo duży, tak? Wtedy pamiętam, że powiedziałem chłopakom, że chyba nie mamy się o co martwić. Rzeczywiście ten 2023 rok no pokazał nam, że Freshland to jest naprawdę potężna społeczność, potężna grupa ludzi i że we Wrocławku widać, że brakowało tego typu wydarzeń, tak? Bo zapełnić Słodowo specyficznym rodzajem muzyki, bo muzyka elektroniczna jest bardzo specyficzna i nie każdy lubi jej słuchać, to naprawdę jest nie lada wyczyn, nie lada wyzwanie, ale my temu wyzwaniu podołaliśmy. No i tak 2023-2024, dwa festiwale w parku na Słodowie, potem przyszedł 2025 rok, gdzie mieliśmy problem z tuż przed wydarzeniem związany ze sponsorem, który nam się wycofał. Natomiast udało nam się zrealizować wydarzenie na hali Freshland Hall of Sound, które miało być pewnym zadośćuczynieniem z naszej strony dla mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o brak festiwalu w sierpniu. Na hali udało nam się zebrać ponad 2000 osób, także to też myślę jest bardzo dobry wynik. No i ostatni festiwal, 2026 rok, ponowny powrót na Słodowo. Co prawda nie obyło się bez komplikacji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że się udało, patrząc na te komentarze, które są w internecie.
1: Tak, to prawda, potwierdzam. A skąd w ogóle ta nazwa Freshland? Co ona dla Was oznacza?
0: Co ona dla nas oznacza? No przede wszystkim nam się kojarzy z czymś świeżym, z czymś nowym, tak? Z takim nowym wejściem w tą muzykę elektroniczną, z nowym podejściem do organizacji festiwali. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Freshland od samego początku był wydarzeniem bezpłatnym i my to wydarzenie chcemy dalej tak utrzymać, żeby to cały czas było wydarzenie bezpłatne. A ustalmy, że w Polsce nie ma zbyt wiele festiwali muzycznych skupiających się na muzyce elektronicznej, które są darmowe. Oczywiście te płatne znajdziemy, ale to wtedy za wejściówkę musimy zapłacić na przykład 300 czy 400 zł. Natomiast Freshland zawsze jest festiwalem, który jest bezpłatny i tak naprawdę to nas wyróżnia na rynku i dzięki temu jesteśmy fresh.
1: A skąd w ogóle pomysł na ten rodzaj muzyki, na tym festiwalu?
0: Przede wszystkim jest to pasja chłopaków do muzyki elektronicznej. Mamy teraz w składzie mamy czterech DJ-ów, bo poza tą trójką, którą wymieniłem wcześniej, czyli Jackiem, Jarkiem i Krzyśkiem, jest jeszcze z nami Błażej Walczak, który dołączył w 2023 roku, pierwszy raz grał w parku na Słodowie. Oni są DJ-ami z wieloletnim doświadczeniem. Gdzieś tutaj skupiałem się bardzo mocno na muzyce elektronicznej. Zresztą Krzysztof Hochow, czyli Casey, ma ileś już wydanych swoich numerów, gdzie jeden z nich, We Like The House, no, podbijał sceny muzyczne w latach 2000. Także chłopacy przede wszystkim skupiają się na

0: tej muzyce elektronicznej. Ja sam osobiście preferuję, czy preferowałem inny gatunek muzyczny, ale odkąd przystąpiłem do Freshando, też bardzo mocno do tej muzyki elektronicznej się przekonałem.
1: Super, ja w sumie też, więc potwierdzam. A powiedz mi, jak to wygląda od waszej strony jako organizatorów? Ile trwa to przygotowanie? Kiedy zaczynacie te pierwsze
0: 12
1: prace?
0: Miesięcy. Tak, czyli kończymy jeden festiwal i już zaczynamy pracować nad drugim. I tak samo było wcześniej i tak samo jest teraz. Festiwal odbył się w sobotę, natomiast my już w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jaki line-up w przyszłym roku chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować, bo pamiętajmy, że tych lepszych, topowych artystów trzeba umawiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak? To mówię dla nas. No w tym roku Four Strings był przez nas umawiany dużo wcześniej. W przyszłym roku już też mamy bardzo ciekawe nazwiska, z którymi no, już rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie tego, żeby zechcieli u nas zagrać. A poza tym pamiętajmy o tym, że ten festiwal odbywa się w sezonie letnim. A festiwal to nie są tylko organizatorzy, to nie jest tylko line-up, ale festiwal to jest też całe zaplecze techniczne, czyli mówimy tutaj o scenie, o oświetleniu, nagłośnieniu, diodach LED-owych, całym zapleczu. I to wszystko trzeba poplanować, bo ustalmy, że w przedostatni weekend sierpnia, tak jak się to teraz odbywa, no to takich imprez jak nasza, imprez plenerowych jest naprawdę bardzo dużo.
1: A powiedz, ile osób pracuje przy tym festiwalu?
0: Przy festiwalu na co dzień pracuje 5 osób, czyli nasz cały skład, natomiast im bliżej festiwalu, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych i tak naprawdę w ostatnich chwilach, tuż przed festiwalem, możemy zobaczyć nawet do 100 osób, które gdzieś krzątają się, organizują i starają się przygotować wszystko w taki sposób, żeby no, spełnić nasze oczekiwania jako organizatorów, ale również zabezpieczyć to w taki sposób, żeby impreza była jak najbardziej bezpieczna. Samo wydarzenie, gdybyśmy mieli skupić się na samym wydarzeniu i na obsłudze samego wydarzenia, no to śmiało mogę powiedzieć, że licząc ochronę, strefę gastro, dźwiękowców, oświetleniowców, obsługę, animacji i tak dalej, no to jest no, 100-150 osób lekko.
1: A powiedz, co jest największym koszmarem was jako organizatorów?
0: Wszystko.
1: Ale pogoda, artyści...
0: Nie, szczerze mówiąc, organizacja takiego festiwalu, mimo tego, że my bardzo to lubimy i naprawdę bardzo to nas skręci, no to jest jeden wielki koszmar, tak? Bo to jest pewna układanka. Jeżeli z tej układanki wysypie się jeden element, to tak naprawdę ta cała układanka leży. I im bliżej festiwalu, im więcej elementów zaczyna się ze sobą składać, tym jest większe ryzyko, że coś nie wyjdzie. Wystarczyłaby sytuacja, w której mamy na przykład zamówione określone nagłośnienie. Do tego nagłośnienia musi być odpowiedni żuraw, który, tak zwany layer, który to wszystko utrzyma. Wystarczy, że ten layer nam nie dojedzie i już nie mamy na czym powiesić nagłośnienia. Jeżeli nie mamy na czym powiesić nagłośnienia, to znaczy, że jesteśmy bez nagłośnienia, czyli festiwal się po prostu nie odbędzie.
1: A powiedz, w tym roku Freshando to tak naprawdę 2 dni. 21 sierpnia mieliśmy Before Party, impreza główna 22 sierpnia. Skąd ten pomysł?
0: Przede wszystkim stąd, że chcieliśmy spróbować zorganizować takie małe wydarzenie wcześniejsze, przygotowawcze. To dla nas też jest pewne wyzwanie i taka pewna nauka na przyszłość, no bo nam cały czas zależy na tym, żeby Freshand był wydarzeniem dwudniowym. To było w ramach, no, w cudzysłowie mówiąc, takich przedbiegów przed tym, co rzeczywiście może nas spotkać w przyszłości, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób ludzie, którzy do nas przyjechali, odebrali tą imprezę, tak? Bo pamiętajmy, że bawiliśmy się przy małym nagłośnieniu, małym oświetleniu, w małym namiocie, a cały ten teren tak naprawdę był wypełniony ludźmi. Tam w pewnym momencie bardzo trudno było przejść i to ludźmi, którzy przyszli tak naprawdę celebrować z nami tą możliwość dodatkowej zabawy z Freshandem. I w ogóle muszę powiedzieć, że każda edycja pokazuje nam, że z nami

0: są ludzie, że Freshland to rzeczywiście nie jesteśmy tylko my organizatorzy, tylko Freshland to jest naprawdę społeczność, która bardzo mocno się buduje i to jest społeczność, której zależy na tym, żebyśmy my odnieśli sukces. I tak naprawdę ten sukces, który płynie z każdą edycją, to nie jest tylko sukces organizatorów, ale to jest też i przede wszystkim to jest sukces każdego uczestnika, tak? Rok temu Krzysiek wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie stworzyli takie hasło We Are Together. I naprawdę to hasło bardzo mocno pasuje, bo to pokazuje, że wszyscy jesteśmy jednością i my bylibyśmy tak naprawdę nikim, gdyby nie ta społeczność, która razem z nami jest.
1: A powiedz, czy myślisz, że Freshland już osiągnął swoją docelową taką skalę, czy jeszcze płyniecie się dalej?
0: Ja zadam inne pytanie. A czy ty myślisz, że gdyby Freshland osiągnął tą skalę, to rozmawialibyśmy teraz tutaj i gdzieś mówiłbym o tym, co nas czeka w przyszłości, jakie mamy plany na przyszłość? No chyba nie.
1: Ja jestem ogólnie bardzo mile zaskoczona, to moja pierwsza impreza, ale naprawdę mega pozytywnie i czułam się w klimaty.
0: Powiem tak, rzeczywiście przed tym Freshlandem gdzieś tutaj w zespole zaczęliśmy się zastanawiać, czy no, to nie powinna być nasza ostatnia edycja, ale po tym, co się wydarzyło w tym roku i po tym, jakie wsparcie zobaczyliśmy ze strony ludzi, no to nie może tak być. Także na pewno gwarantuję wam, że Freshland jeszcze długo pozostanie z nami i na pewno Freshland będzie się rozwijał, bo z każdą kolejną edycją staramy się robić pewien progres. Mimo tego, że nie było tego progresu aż tak widać teraz, w tym roku, ale no, siła wyższa i na nie mieliśmy akurat wpływu, gdyby wszystko inaczej się potoczyło. Myślę, że mieszkańcy byliby dumni z tego, co dla nich przygotowaliśmy, a to naprawdę wyglądało pięknie, zanim jeszcze w ogóle zaczęło chodzić.
1: Ja przyznam, że myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z was jako mieszkańcy, bo zrobiliście kawał roboty i po tym, co się wydarzyło właśnie w sobotę. Też chcę trochę do tego nawiązać, może nam trochę zdradzisz, jak to wyglądało w sobotę rano, kiedy otrzymałeś telefon, że scena niestety uległa zniszczeniu po tej nawałnicy.
0: Jak to wyglądało? Ojej. Zacznijmy od tego, że telefon zadzwonił o 5:50, gdzie my byliśmy po organizacji before. Także zanim się rozjechaliśmy do domu, to też chwilę nam zajęło. 5:50 był telefon. Od razu ściągnęliśmy wszystkie ekipy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, to nie wierzyłem w to, co się wydarzyło. Zresztą chłopacy, jak do nich zadzwoniłem od razu po tym, jak ochrona mnie poinformowała o tym, co się wydarzyło, również w to nie wierzyli i myśleli, że sobie żartuję. Natomiast jak zjechaliśmy na miejsce, no to pierwsze co, to smutek, rozczarowanie. Tak, to były te główne emocje, które nam towarzyszyły. Natomiast szybko się z tego pozbieraliśmy. Taka jest prawda, szybko się z tego pozbieraliśmy. Zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób możemy uratować to, co nam tak naprawdę zostało z tej sceny i w jaki sposób możemy to zorganizować, żeby ten festiwal się odbył. I myślę, że z jednej strony to nas bardzo mocno nakręciło do działania, ale z drugiej strony to, w jaki sposób ludzie do nas podeszli. I nie mówię tutaj tak naprawdę tylko już o mieszkańcach naszego miasta, czy o ekipie Freshlandu, o ludziach, którzy współtworzą Freshland, ale też tak naprawdę ludzie z Polski, ponieważ odzywali się do nas ludzie z całej Polski, deklarując swoją pomoc, swoje zaangażowanie w to, żebyśmy byli w stanie mimo wszystko tą scenę odpalić. Tutaj na pewno wielkie podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie. Nie ukrywam, że też stanęli na wysokości zadania i pomogli nam pozbierać pewne elementy tej całej układanki, tak żeby to wszystko zagrało. Wielkie podziękowania należą się również, myślę, ekipie z Łodzi i z Bydgoszczy, która pomagała nam w tej podstawowej organizacji wydarzenia. Tak naprawdę z niczego zrobiliśmy coś, bo do stworzenia sceny z tych zgliszczy, które pozostały, bo tak możemy to nazwać, wykorzystaliśmy platformę, która miała jeździć po mieście. I tak naprawdę my obudowaliśmy tą platformę.

0: ramę dodatkowymi podestami, ściągnęliśmy dodatkowe światło z Bydgoszczy. No, nagłośnienie akurat wytrwało, także tutaj nie było problemu, ale trzeba było wzmocnić to nagłośnienie, żeby konstrukcja no, w razie co też wytrzymała. Więc no, w momencie, w którym już zaczęło nam się to wszystko z powrotem układać tak, jak należy i już mieliśmy opracowaną tą koncepcję, a ustalmy, to było około godziny 9 rano, tak? Także ten czas naprawdę od momentu, w którym się dowiedzieliśmy, do momentu, w którym zaczęliśmy dalej działać, był bardzo krótki. No ale to, że nam się udało i to, że to wszystko zagrało, się spięło i dało tak naprawdę wyjątkowy efekt, no to jest naprawdę zasługa wielu, wielu osób i jesteśmy im mega wdzięczni za to, że no, za to, że nam po prostu pomogli, tak? Nie wspominając o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie proponowali nam, że przyjdą, pomogą posprzątać teren. Elektrycy się do nas zgłaszali, że jakbyśmy mieli problem w razie co z elektryką, to oni też są chętni do pomocy. No, to było coś naprawdę mega wyjątkowego. I nie powiem do tej pory, jak o tym mówię i w sumie o tym myślę, też przychodzą mnie ciarki.
1: Też przyznam, że obserwowałam to i było to takie mega budujące, że w tej trudnej sytuacji było tyle osób, które dopingowały Was. Nie znam tutaj już kwestii od środka, jak to wyglądało, tych wiadomości, telefonów, ale rzeczywiście mieliście wielki taki doping i wszyscy czekali na Waszą decyzję. Czy odbędzie się ten festiwal, czy jednak nie? Był jakiś moment zawahania, że zastanawialiście się nad tym?
0: Oczywiście, że był taki moment zawahania, tak jak powiedziałem, pierwsze co, jak dotarliśmy do parku, jak zobaczyliśmy, co tam się wydarzyło, no to no po prostu ręce nam opadły, tak, no, pięciu chłopaków, którzy stoją ze łzami w oczach i patrzą tak naprawdę na ruiny tego, co miało wyglądać pięknie, tego, nad czym naprawdę pracowali. No i tyle, także tak, jeżeli ktoś mówi, że chłopaki nie płaczą, no to nie, szanowni państwo, płaczą i dokładnie my tak wyglądaliśmy w sobotę rano, ale tak jak powiedziałem, bardzo szybko udało nam się pozbierać i mówię, ta motywacja płynąca od ludzi tak nas nakręciła, że w sumie w te parę godzin, bo mówimy tutaj o 9 rozpoczęliśmy już akcję przygotowania, a o godzinie 17 już scena wystartowała, to jest raptem parę godzin, 8 godzin. Udało nam się to wszystko zorganizować, ale mówię, gdyby nie grupa ludzi, która nam pomagała i nas wspierała, na pewno nie udałoby nam się to zrobić, także wielki szacunek dla każdej osoby, która uczestniczyła w tym, żebyśmy to poukładali jak należy.
1: Powiedz, czy zmienił się przez to jakiś program? Czy musieliście coś skrócić, przełożyć? Czy w sumie wystartowało tak, jak chcieliście?
0: Prawie wystartowało tak, jak chcieliśmy. Rzeczywiście pierwszy DJ wystąpił o godzinie 17. Co prawda o godzinie 17 byliśmy przygotowani tylko ze sceną, z DJ-em i z dźwiękiem. Także światła i ekrany jeszcze były ustawiane na bieżąco. Ale tak to wszystko dokładnie poszło jak w zegarku i no i tyle, tak? I jeszcze nie ukrywam, że w podziękowaniu zagraliśmy chwilę dłużej, chociaż nie powinienem się do tego przyznać, tak?
1: Tak, to był ukłon w stronę Waszych fanów. Tak. A powiedz, co poczuliście, kiedy po raz pierwszy już tak pod sceną to ruszyło i tak trochę zeszły z Was te emocje po tej sytuacji?
0: Wiesz co? Co poczuliśmy? Szczęście to na pewno. Stres powoli zaczął rzeczywiście nas odpuszczać, ale ten stres i tak no, towarzyszył nam do końca imprezy, tak? Bo mimo wszystko te rokowania jeszcze o godzinie 17, jeżeli chodzi o pogodę, nie były pewne. Zresztą nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zachowają się mieszkańcy, tak? Czy osoby, które do nas przyjechały, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Tym bardziej, że no, media, zresztą nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie, pisały o tym, co się wydarzyło. Także nie byliśmy przekonani, jaki będzie tego efekt, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że tych ludzi robi się coraz więcej, że ci ludzie do nas napływają i to było wyjątkowe. Ja mam takie nagranie u siebie wrzucone na Facebooku, na tablicę, gdzie Jack Derulo, czyli właśnie Jacek, gra utwór We Are Free i mamy multum włączonych świateł, latarek i ludzie się po prostu do tego bawią.

0: jak zobaczyliśmy, czy inaczej, jak ja oglądam to nagranie, i zresztą chłopacy mają to samo zdanie, bo tak mi mówili, że jak oglądają to nagranie, to po prostu nie wierzą, że to wszystko się udało. I cały czas no, ciarki są i te emocje bardzo mocno do nas wracają.
1: A powiedz już tak z perspektywy czasu, czy po tej sytuacji mieliście większą satysfakcję z tego, że to wypaliło, że daliście radę w takim trudnym przypadku?

0: Satysfakcja przyszła, nie przyszła od razu, ponieważ no musieliśmy też chwilę odpocząć, tak? I te emocje bardzo długo schodziły, natomiast satysfakcja jest i też wychodzimy z takiego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że no, pokazaliśmy, myślę, my jako organizatorzy się z bardzo dobrej strony, ale przede wszystkim to nasi uczestnicy pokazali nam, że nie jesteśmy dla nich obojętni, że jesteśmy dla nich ważni i to jest dla nas po prostu mega. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli ma się za sobą ludzi, tłum ludzi, którzy wierzą, wspierają, pomagają, to tak naprawdę to jest coś, co buduje. To jest coś, co sprawia, że się chce i mimo przeciwności losu naprawdę warto walczyć.
1: To powiedzmy tak, Freshland zaczął się od jakiegoś pomysłu, idei. Teraz wiemy, że już po kilku latach, po walce z żywiołem, nie poddaje się łatwo. Jakie pomysły na kolejne edycje?
0: Nie powiem. Nie powiem, słuchajcie, bo pomysłów na chwilę obecną jest wiele i tak naprawdę mogę rzucić tutaj kilkanaście, a nie wszystkie mogą się zrealizować. My jako Freshland wolimy wam mówić o tym, co jest pewne, a pewne jest to, że na pewno w przyszłym roku ten festiwal się odbędzie.
1: Super, bardzo się cieszymy. Moi Państwo, moim i Waszym gościem był Pan Jakub Girczyc, organizator z Freshland Festival.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Polski. Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii, a nawet dalej. Mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda. Nie wiem, czy dobrej kolejności.
1: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
1: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie, powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
2: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
0: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
2: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Żeby po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
1: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi. Tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
0: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
1: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci towarzyszył ten tłum ludzi.
2: Dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
1: nikt nie odejdzie. I gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
0: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej.

Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński.

0: Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
1: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Bartek się zawsze tym zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu, jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
2: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
1: No tych opcji jest dużo.
2: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji. Nie wymaga, można mieć starusieńką telefon, jakiś bardzo stary, z guziczkami. No i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczką zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tym, i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MP-są czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło, nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli, wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
0: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
2: No to, co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne. Świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, teren pustynne, tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej, natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
0: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
2: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
1: Ja teraz sobie wszystko. Przecież.
2: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkoły lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są, jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, ale już jest, telefon
1: to nie jest.
2: To
1: jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no, jakiś taki rodzaj skansenu. Uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych, tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki Nie mówię o Afryce.

0: zapołudniowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki, z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki Lego.
0: Tak, i mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
2: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci
0: posiada.
2: To już jest
0: zużyte. Oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
2: czy zrobili sobie większą. My wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów jakiś już, bo wyobraźcie sobie, jakiś pusta butelka. To z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
0: nawet
2: same.
0: Hulajnogi,
2: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem produkowane.
0: To nie
2: produkowane.
0: Znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery
2: możemy
0: też,
2: kupić,
0: ale to jest też powszechnie używane.
2: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi i przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba? Co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną to roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
0: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie, one są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas.

0: ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
1: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
0: Polubiliśmy matokę.
1: Co to jest?
0: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to ryż. W Afryce Wschodniej, Środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
2: od
0: w Ugandzie,
2: też.
0: Zambii.
2: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
0: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
2: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
0: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację i ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
1: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
2: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
0: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i

0: zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci. Wiemy, co ona mówi: mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
1: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko, ten komentarz, i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
0: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
1: Co, jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze, a tańczą rodzice, komplement. To już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
0: Czasem jakieś warsztaty.
1: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek, serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.
2: Wróćmy teraz do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
1: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi, lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
1: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora, wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angolii, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4, przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
0: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
1: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tę Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem.

0: potem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
1: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, no pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład, ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
1: Dobrze.
0: Nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód. Naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy.
1: Bo wozimy mieszkanie
0: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
2: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
1: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
0: Najlepiej chyba podsumuję to... Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
1: Czyli waszą córkę.
0: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do

0: Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Region.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym

0: drugim postępowaniu nieco ponad 36 milionów złotych. Nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona no, bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
1: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. No oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że no staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, no to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że no, chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
1: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. Ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu No i jest piękny wynik.

0: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
1: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie. One chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach, żeby i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
0: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoim ich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cahadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cacciadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
0: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
0: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
0: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam ze sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
0: Wspiera pana tak po drodze, towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
0: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
0: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
4: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
3: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i

0: Nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
1: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym, a jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
0: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
1: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę Panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
0: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
2: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
0: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis

hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński.
1: Witamy.
0: Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii, a nawet dalej. Mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda. Nie wiem, czy dobrej kolejności.
2: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
2: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie, powiemy, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
1: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
0: Właśnie, jak nie ma kempingu,

0: kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
1: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy, żeby po prostu przez noc nikt tam

0: tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
1: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
0: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci towarzyszył ten tłum
2: ludzi. Dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stale i obserwowały. Więc
0: nikt nie odejdzie. I gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie. Nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
1: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
2: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tu zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu, jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
0: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
2: No tych opcji jest dużo.
0: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji, nie wymaga, można mieć starusieńką telefon jakiś bardzo stary z guziczkami, no i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze bez konieczności wyciągania gotówki jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczką zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MP-są czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło. Nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli. Wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
1: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
0: No to co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne, świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary,
2: teren
0: pustynne, tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze jest?
1: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
0: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej.
2: Ja teraz szybko. Przecież.
0: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też lekcje i szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są. Jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście. Tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, znaczy, ale
2: to
0: już telefon jest.
2: To nie jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani.

0: gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no, jakiś taki rodzaj skansenu, uczciwy biznes. Oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych, tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki Lego.
0: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
2: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci posiada.
0: To już
2: posiada.
0: Jest zużyte. Oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
2: czy zrobili sobie większą. My wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów jakiś już, bo wyobraźcie sobie jakiś pusta butelka, to z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
0: nawet
2: same.
0: Hulajnogi,
2: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem produkowane.
0: To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery możemy też,
2: kupić,
0: ale to jest też powszechnie używane.
2: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi i przemieszczanie się po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba? Co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną to roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali,

0: południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się wtedy banany. Ta dieta się zmienia. Banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak powiedzmy my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej, bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
1: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
2: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć, czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
1: Polubiliśmy matokę.
2: Co to jest?
1: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to
0: ryż.
1: W Afryce Wschodniej, Środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się, te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
0: od
1: w Ugandzie, Zambii.
0: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
1: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
0: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć sobie białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
1: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy, jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację. I ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do was kontakt?
0: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej, no, staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami, to był bardzo

0: aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła, ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
1: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
0: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
1: Nawet się zdziwiła, a wiesz, nawet nie było nudno.
0: Co jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze a tańczą rodzice, komplement. To już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
1: Czasem jakieś warsztaty.
0: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.
2: Wróćmy teraz do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
0: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
0: Wolimy jeździć po bezdrożach. Ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora, wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście, koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angoli, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4, przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie.

0: No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
1: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
0: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tą Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, tylko po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, no pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
2: Dobrze,
0: ale nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
2: bo wozimy mieszkanie ze sobą.
0: Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
1: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślimy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspanialej jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No bo przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
2: Czyli większość robicie we własnym zakresie, tak jak rozumiem, właściwie tak.

0: traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
1: Najlepiej chyba podsumuję to... Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami...
0: Czyli waszą córkę.
1: Tak. Nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy... Nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji... Jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno- czy dwudniowej zabawy z gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
0: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Region.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielniapiwnica.pl.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
0: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wrocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi

0: prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. I no ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobało się i ta droga już jej z dziecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia dostaje, kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i no, podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
0: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach żeby i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cahadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cachadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się już błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności, a w tym momencie jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem

0: Jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
0: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żebym mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
0: Tak, nie zostałem w żadnym mieście nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
2: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Włocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
3: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
2: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
3: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
2: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
4: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
2: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Sprawy wrocławskiego szpitala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje.

0: informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę Państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
1: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź? Państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.
3: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem. Więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
3: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu ma szansę na to, żeby być rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania albo wykonawcami.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
4: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi.

0: części Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów, czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych, czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym, a podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o trzech inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
2: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo. Od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy. Będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych, sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z ZIT-ów włocławskich też tutaj te środki podjęliśmy. I mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie. Krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
2: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw. Dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią. Całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty. Dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły. Dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym dziedzińcu nie powodował tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensje, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki,

Jego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10.55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Od godziny 14.00 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22.00 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17.30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Włocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lor, Strach na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Włocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14.00 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18.30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15.00 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Miało być o szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to o tym za chwilę. Natomiast co mają pomyśleć, jak mają czuć się pacjenci albo potencjalni pacjenci, czyli mieszkańcy Włocławka, powiatu włocławskiego, okolic, kiedy słyszą na konferencji dyrekcji szpitala, że dopiero po miesiącu, niemal po miesiącu od rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego, cytuję, na konferencji informuje się, że zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, aby zabezpieczyć w całości medycznie pacjentów z Włocławka i okolic. Takie słowa padły na konferencji miesiąc po rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego. Druga kwestia, nie może być tak, że rezygnuje kierownik SOR-u i nagle okazuje się, że praktycznie wszystko się rozsypuje. Że jest problem z zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa pacjentów. No tak nie może być, bo to świadczy o tym, że coś nie działało w ogóle, prawda? Dużo wcześniej. To, co panowie mówili, mieli mówić o szpitalnym oddziale ratunkowym, liczyli

liczyliśmy na to, że takie zapewnienia padną, no słyszeliśmy, że pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Słyszeliśmy, że poinformowali, że rozpoczynają poszukiwanie lekarzy do pracy na SOR-ze, ale to, co mówili, to była przede wszystkim pieśń przyszłości. Dużo słyszeliśmy o planach. Planujemy, zamierzamy, zrealizujemy, pacjenci będą mogli. To, proszę Państwa, słyszeliśmy. Tyle tylko, że dziś dla pacjentów ważniejsze są konkrety. Ważniejsze jest bezpieczeństwo i ważniejsze jest to, żeby szpitalny oddział ratunkowy funkcjonował dobrze, nie tylko na zasadzie odpowiedzi pana dyrektora na pismo pana prezydenta, czy na moje pisma jako posła, że wszystko jest w porządku, że wszystko będzie dobrze. Bo proszę państwa, przechodząc teraz do wyników interwencji, może jeszcze tylko jedno. Lekarze szpitala we Wrocławku dwoją się i troją, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Nie jest ich rolą organizacja pracy. Nie jest ich rolą zapewnienie stabilności pracy lekarzy czy średniego personelu medycznego, ale jest to rola dyrekcji. Tak? I chciałabym, żeby to wybrzmiało w całej rozciągłości. Ja bardzo serdecznie dziękuję lekarzom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku za ich determinację i za to, że naprawdę robią wszystko, żeby pomimo tych sytuacji, które mają tutaj miejsce, pomimo tych braków, które widać, które są zgłaszane i problemów zgłaszanych przez pracowników, ale także pacjentów, jeszcze no, jakby pacjenci mogą czuć się zaopiekowani. Proszę Państwa, jeśli chodzi o interwencje, to niestety potwierdziły się te informacje, które jako poseł uzyskałam wraz z wnioskiem o przeprowadzenie pilnej kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Tu chcę też powiedzieć niestety o atmosferze, która towarzyszyła przebiegowi tej interwencji, bo najpierw zostałam pouczona, że jako poseł nie mam prawa kontrolować szpitala, choć używamy zamiennie do interwencji poselskiej właśnie określenia kontrola poselska, no ale zostałam pouczona w odpowiedzi od pana dyrektora. Sama atmosfera, oczywiście no, nie ma problemu, mogę używać określenia interwencja poselska, jak pan dyrektor sobie życzy. Natomiast sama atmosfera, w jakiej ta interwencja przebiegała, naprawdę bardzo nieprzyjemna, ogromna nerwowość. Ja miałam takie wrażenie, że my z panią dyrektor, z panią radną i radną Wukowicz-Kwiatkowską właściwie przeszkadzamy, że jesteśmy tam intruzami, a w ogóle ja ze swoją interwencją, to jest z mojej strony atak na szpital. Nie, proszę Państwa, to nie jest atak na szpital. Ja zostałam wybrana głosami mieszkańców naszego regionu. Moim obowiązkiem jest odpowiadać na określone potrzeby, wnioski, wyzwania i to robię. To jest moja praca i starałam się, aby przebieg tej interwencji z mojej strony, z naszej strony starałyśmy się, aby był jak najlepszy. No, Szanowni Państwo, teraz jeśli chodzi o te informacje, no, sporo dokumentów otrzymałyśmy, prosiłyśmy o dokumenty. One wymagały szczegółowej i długotrwałej analizy i mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy, specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2000

0: 2017 roku, proszę Państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski. Mało tego, proszę państwa, jeszcze kwestia dotycząca zaszeregowania, zmiany zaszeregowania pracowników, tak, bo to jest tak, że jeśli pracownik przynosi zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to powinien być przeszeregowany wyżej. To się wiąże oczywiście, przepraszam, z wyższym wynagrodzeniem. To również, z tego co wiem od pracowników, nie jest realizowane, czyli ten przepis kodeksu pracy nie jest również respektowany we wrocławskim szpitalu. I również pytam pana dyrektora, dlaczego, bo sądzę, jestem przekonana, że zna przepisy prawa, dlaczego tych przepisów prawa nie respektuje. Tak, to już jest ustawa z 2017 roku i ustawa kodeks pracy. To, proszę państwa, ten brak przeszeregowania wiązałby się z takim bieżącym zaniżaniem wynagrodzeń, co dla pracowników, gdyby tak było, bo pytam pana dyrektora, żeby odpowiedział na to pytanie, gdyby tak było, to dla pracowników wiąże się to z czymś wysoce niedogodnym, ponieważ z niższym świadczeniem emerytalnym po prostu. Jest to niezgodne też z prawem. Proszę państwa, ja chcę zapewnić jeszcze raz, że ani interwencja moja jako posła, ani państwa radnych nie jest uderzeniem w szpital. I bardzo ubolewam nad tym, że tak to jest odbierane. Natomiast tam, gdzie są, jeśli są nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić. Trzeba przede wszystkim naprawić dzisiaj. Zależy nam na tym, żeby pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, żeby pacjenci nie mieli obaw co do przyszłości szpitalnego oddziału ratunkowego, bo mnie, nie tylko jako posłowi, jako mieszkańcy naszego regionu, nie wystarcza zapewnienie ustne. Ja chcę widzieć to w planach grafików na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ja chcę to widzieć w zrealizowanych dyżurach na szpitalnym oddziale ratunkowym, żeby nie było właśnie tak zwanej bilokacji, żeby nie było niespodzianek. Oczekuję konkretnych działań. Oczywiście bardzo się cieszę z planów szpitala, niech to też wybrzmi. Ja się bardzo cieszę z tego, że dyrekcja ma plany na rozwój szpitala we Włocławku. Tylko pamiętajmy o tym, że są też niestety problemy finansowe. Jeśli te plany się zrealizują, cudownie, fantastycznie, wszystko dla zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Natomiast no nie może być takich sytuacji, że gdzieś tam próbuje się, no bo tak to dzisiaj wygląda, zapewniać o tym, że jest wszystko dobrze. Mam nadzieję, że tak faktycznie będzie już niebawem, ale to dyrekcja musi podjąć konkretne działania. Bardzo proszę pani radna Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
1: Szanowni Państwo, tak jak pani poseł wspomniała, miałam możliwość wzięcia udziału w interwencji poselskiej i później też pochylenia się nad dokumentami, które zostały przekazane podczas tej interwencji. Bardzo szczegółowa analiza, pani poseł poprosiła o bardzo konkretne dokumenty. Zostały one przekazane prawie w takiej ilości, jak były oczekiwania. Natomiast podczas analizy pozostałych oddziałów, nie tylko szpitalnego oddziału ratunkowego, mnie jako matkę przykuło uwagę to, co dotyczy dzieci. Otóż na stronie internetowej, to jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku, w tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź? Państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza.

0: Pożar trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika, to będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza. Ja rozumiem, że lekarze naprawdę poświęcają mnóstwo swojej pracy w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie tym najmłodszym swoim pacjentom, natomiast trudno oczekiwać od nich, że będą w dwóch miejscach jednocześnie. Tego się po prostu
1: Lokalnie,
0: nie da
1: tak.
0: fizycznie zrobić. Chciałabym zwrócić uwagę też na fakt, że przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku jest taka instytucja jak Rada Społeczna. Rada Społeczna powinna się zwołać przynajmniej raz na kwartał, natomiast do tej pory niestety w tej sytuacji, jaką mamy, jaką przechodzimy i obserwujemy od tych kilku miesięcy, od czerwca Rada Społeczna nie została zwołana przez jej przewodniczącą, panią Denisę Lekopaczewską, bo widocznie pani przewodnicząca uznała, że nie zaszła konieczność, czyli cytując regulamin, nie było sytuacji, która wymaga aktualną sytuacją szpitala. No to jest to dla nas niezrozumiałe. Obawiamy się tylko, że przyszła sesja Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku może być zwołana, i to też jest nasze pytanie, czy będzie zwołana tylko po to, żeby przyznać niestety nagrodę finansową obecnemu dyrektorowi, tak jak to miało miejsce za wcześniejszej dyrekcji. To też odsyłam do źródeł medialnych. Przejdę też do kolejnego punktu, mianowicie pamiętamy, że w kampanii wyborczej rządząca Koalicja Obywatelska obiecywała m.in. zniesienie limitów w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jest punkt 30, tutaj przypominamy 100 konkretów, które Platforma Obywatelska, nazywana teraz Koalicją Obywatelską, miała w swoim programie, czyli przypomnę, zacytuję jeszcze raz, zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi. I przywołując teraz konferencję prasową, w której wziął udział dyrektor szpitala, którą pani poseł też wspominała chwilę temu, pan dyrektor mówi, że niestety koniec leczenia ponad kontrakt, czyli wydłużają się kolejki w szpitalu, pacjent nie może mieć pewności, czy te terminy, na które został zapisany, będą zrealizowane, nie może mieć pewności, czy otrzyma to świadczenie lekarskie, które mu przysługuje zgodnie z ustawą. Także przypominamy jeszcze raz, niezrealizowany konkret Platformy Obywatelskiej niestety dotyczy to mieszkańców Włocławka i powiatów okolicznych. No i ostatni wątek, który chciałabym przypomnieć, Szanowni Państwo. Marszałek Piotr Całbecki w zeszłym tygodniu powiedział, że jest sytuacja we włocławskim szpitalu opanowana. Niestety uznał to za sytuację opanowaną, a kontrola, którą zlecił, jeszcze się nie zaczęła w tamtym momencie. Więc pytanie, na jakiej podstawie stwierdza, że jest sytuacja opanowana? Dla nas duże pytanie rodzi i zastanowienie, czy sytuacja, gdy marszałek Piotr Całbecki, delegowana przez niego osoba do kontroli z ramienia sejmiku, czyli pan Marek Wojtkowski, pani przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, pani Domicela Kopaczewska oraz pan Dariusz Szczepański, dyrektor, mają jedną wspólną cechę. Łączy ich wszystkich wspólny szyld Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej. Czy to gwarantuje? Zadajmy pytanie, czy nam to, włocławianom, okolicznym mieszkańcom, pacjentom tego szpitala, daje gwarancję, że kontrola będzie przeprowadzona na sposób rzetelny, prawidłowy i że pacjenci będą mieli to swoje bezpieczeństwo zdrowotne zagwarantowane. Dziękuję.
1: Wspomnijmy może jeszcze tylko, że ten audyt przeprowadzony przez byłego dyrektora do spraw medycznych, pana doktora Wojtaczkę, pan dyrektor Szczepański uznał za niewłaściwy i samowolny. To rozumiem, że teraz powołają zespół, w skład którego wejdą tak zwani swoi, po to, żeby ten wynik audytu był taki, jak dyrekcja szpitala oczekuje. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Jaranowski.

0: zamienimy się.
1: Szanowni Państwo, okazuje się, że interwencje wszelkie mają sens. Interwencja poselska pani poseł Joanny Borowiak, interwencja radnych miasta Włocławek, interwencje radnych sejmiku, w tym moja, i nadzwyczajna sesja sejmiku zwołana w sprawie szpitala toruńskiego, gdzie odbyła się dyskusja właśnie na temat jego funkcjonowania. Sesja zwołana zresztą na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Te interwencje naprawdę mają sens. Ostatnio marszałek w rozmowie ze mną zapewnił, że będzie wzmocniona kontrola, nadzór nad szpitalami wojewódzkimi poprzez rady społeczne. A więc będzie na bieżąco kontrolowany sposób zarządzania i funkcjonowania szpitali wojewódzkich w naszym województwie. No oczywiście nie obędzie się bez zmian w tych radach społecznych, kadrowych, zwłaszcza na stanowiskach przewodniczących tych rad. Także mamy zapewnienie, że poprzez te ciało, można powiedzieć społeczne, bo to nie jest rada nadzorcza, członkowie rady społecznej nie pobierają wynagrodzenia, ale jednak mają swoje kompetencje, mają dostęp do na bieżąco do wszelkich informacji. A więc myślę, że w tym zakresie coś się polepszy, jeśli chodzi o nadzór Urzędu Marszałkowskiego nad szpitalami wojewódzkimi. Odnośnie nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń średniego personelu, mam stały kontakt ze związkami zawodowymi, czterema działającymi w szpitalu, i chcę doprowadzić do spotkania związków zawodowych z dyrektorem szpitala, bo już teraz jest bardzo dużo pozwów właśnie w sprawie wynagrodzeń, więc żeby skrócić otrzymanie tych wyższych wynagrodzeń, postaramy się polubownie załatwić te sprawy. Oczywiście, jeżeli druga strona, czyli dyrektor, zechce rozmawiać ze związkami. Takie spotkanie w okolicach 10 września będę planował zorganizować z udziałem właśnie też i prawników związkowych, ale także chcę zaprosić na to spotkanie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. A więc tutaj chcemy przyspieszyć ten proces wyrównań i właściwego wypłacania wynagrodzeń średniemu personelowi naszego szpitala. Chcę także podkreślić, że w tej chwili w szpitalu toczą się trzy kontrole. Jedna wewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego, no, może jeszcze się nie zaczęła, ale będzie na pewno kontynuowana. Druga Narodowego Funduszu Zdrowia i trzecia Państwowej Inspekcji Pracy, która wydłużyła się do 15 września. Także oczekujemy, my jako radni Komisji Rewizyjnej i ja jako przewodniczący tej Komisji Rewizyjnej, na wyniki tych kontroli, i Komisja Rewizyjna wnikliwie zbada wyniki tych kontroli trzech, no i podejmie stosowne działania wobec zarządzających szpitalami, bądź również być może, jeśli będzie chodziło o zaniechania zarządu województwa. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Państwu. My teraz udamy się z pismem przygotowanym do pana dyrektora Dariusza Szczepańskiego z prośbą o informacje oraz odpowiedzi na pytania, właśnie sprawa tych dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale także kwestie pracownicze związane z wynagrodzeniem, z brakiem podwyżek dla średniego personelu medycznego i kwestią przeszeregowań. Bardzo Państwu dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2020.

0: 2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Sprawy wrocławskiego szpitala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
0: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, to jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Wrocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii.

0: usługi dziecięcej leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź, Państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.
2: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem. Więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
2: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu ma szansę na to, żeby być rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania albo wykonawcami.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
3: Mamy trzy takie programy, to jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5 tysięcy bieżących przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć, no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

0: czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o trzech inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
2: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy, będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych, sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z ZIT-ów włocławskich, też tutaj te środki podjęliśmy. I mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie. Krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiej nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
2: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw. Dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią. Całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty. Dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły. Dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym dziedzińcu nie powodował tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensje, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełne wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy okrzei 65 wyruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rybać i zobaczyć na wodzie. Kilka minut później o 10 10.55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansów.

Piotrowskiego. Od godziny 14 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17.30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Wrocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lor, Strachy na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Wrocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18.30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15.00 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w związku z tym, że, przepraszam, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego, także serdecznie zapraszamy.
0: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztat rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. W weekend Wocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Wocławka. Przystani we Wocławku, wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. Poza tym jarmark nadwiślańskie smaki, bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie, dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
0: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wrocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wrocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wrocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
0: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy.
3: Jaka
4: 10%!
3: Opłata? Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
4: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
4: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
5: Dokumentów przewozowych nie ma, krzypę w ciebie
6: wypadł!
3: No to mam, umiesz czytać...
4: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
3: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
4: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
5: Dokumenty.
4: To panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.

0: nie
1: ukradnie.
0: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
2: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan! Tak. Skarbowy!
0: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
3: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
2: Panie, ale to dawno!
3: To nieważne już jest, to 200 lecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
0: Kogo?
3: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
2: Wiesz, panie...
0: Co mi to nadał?
3: Król!
2: Ale to mój pradziadek takie pisał,
0: od Mańków był. Lodu pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
3: kraszcą. Aresztować! Na dół! Złaź
4: kult.
0: Nie zejdę!
2: Złaź, no ja zrobię mnie. Protokół.
0: Nie zejdę!
4: Złaź kult.
0: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
2: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
3: Będziemy go tutaj chłostać.
2: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
3: Zadek wypnij.
2: Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
0: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic zadbał się.
2: Jesteś osłem Rzeczpospolitej!
0: To moja pała!
3: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
2: Jak panie się czujesz osłem, to...
3: Dawaj, na głośno.
2: Ja nie.
3: Cześć lach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz, no.
2: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
3: Liczymy! 4! 5! 6!
2: Jemu się to podoba!
3: 7!
2: I słabe sceny dantejskie!
3: 10! 11 ode mnie!
2: Panie litości! Krew mu leł! Leo!
0: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
2: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
0: Mam!
2: Masz,
0: król mi zarządził z NFZ-a.
5: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
6: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, pozadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
5: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
6: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
5: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
7: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
8: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
9: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
10: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
5: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
10: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
9: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
8: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
11: Mamy 3 takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus, Pomorza i Kujaw Plus. Są to 3 programy stypendialne. A dlaczego 3? Bo po prostu zależy nam, żeby tą

0: pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów, czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym, a podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawowych liceów oraz szkół zawodowych i techników.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
3: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Miało być o szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to o tym za chwilę. Natomiast co mają pomyśleć, jak mają czuć się pacjenci albo potencjalni pacjenci, czyli mieszkańcy Włocławka?

kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego, cytuję, na konferencji informuje się, że zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, aby zabezpieczyć w całości medycznie pacjentów z Włocławka i okolic. Takie słowa padły na konferencji miesiąc po rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego. Druga kwestia, nie może być tak, że rezygnuje kierownik SOR-u i nagle okazuje się, że praktycznie wszystko się rozsypuje. Że jest problem z zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa pacjentów. No tak nie może być, bo to świadczy o tym, że coś nie działało w ogóle, prawda? Dużo wcześniej. To, co panowie mówili, mieli mówić o szpitalnym oddziale ratunkowym, liczyliśmy na to, że takie zapewnienia padną, no słyszeliśmy, że pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Słyszeliśmy, że poinformowali, że rozpoczynają poszukiwanie lekarzy do pracy na SOR-ze, ale to, co mówili, to była przede wszystkim pieśń przyszłości. Dużo słyszeliśmy o planach. Planujemy, zamierzamy, zrealizujemy, pacjenci będą mogli. To, proszę państwa, słyszeliśmy. Tyle tylko, że dziś dla pacjentów ważniejsze są konkrety. Ważniejsze jest bezpieczeństwo i ważniejsze jest to, żeby szpitalny oddział ratunkowy funkcjonował dobrze, nie tylko na zasadzie odpowiedzi pana dyrektora na pismo pana prezydenta czy na moje pisma jako posła, że wszystko jest w porządku, że wszystko będzie dobrze, bo proszę państwa, przechodząc teraz do wyników interwencji, może jeszcze tylko jedno. Lekarze szpitala we Włocławku dwoją się i troją, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Nie jest ich rolą organizacja pracy. Nie jest ich rolą zapewnienie stabilności pracy lekarzy czy średniego personelu medycznego, ale jest to rola dyrekcji. Tak, to jest i chciałabym, żeby to wybrzmiało w całej rozciągłości. Ja bardzo serdecznie dziękuję lekarzom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku za ich determinację i za to, że naprawdę robią wszystko, żeby pomimo tych sytuacji, które mają tutaj miejsce, pomimo tych braków, które widać, które są zgłaszane i problemów zgłaszanych przez pracowników, ale także pacjentów, jeszcze no, jakby pacjenci mogą czuć się zaopiekowani. Proszę państwa, jeśli chodzi o interwencje, to niestety potwierdziły się te informacje, które jako poseł uzyskałam wraz z wnioskiem o przeprowadzenie pilnej kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Tu chcę też powiedzieć niestety o atmosferze, która towarzyszyła przebiegowi tej interwencji, bo najpierw zostałam pouczona, że jako poseł nie mam prawa kontrolować szpitala, choć używamy zamiennie do interwencji poselskiej właśnie określenia kontrola poselska, no ale zostałam pouczona w odpowiedzi od pana dyrektora. Sama atmosfera, oczywiście no, nie ma problemu, mogę używać określenia interwencja poselska, jak pan dyrektor sobie życzy. Natomiast sama atmosfera, w jakiej ta interwencja przebiegała, naprawdę bardzo nieprzyjemna, ogromna nerwowość. Ja miałam takie wrażenie, że my z panią dyrektor, z panią radną i radną Wukowicz-Kwiatkowską no, właściwie no, przeszkadzamy, że jesteśmy tam intruzami, a w ogóle ja ze swoją interwencją, to jest z mojej strony atak na szpital. Nie, proszę państwa, to nie jest atak na szpital. Ja zostałam wybrana głosami mieszkańców naszego regionu. Moim obowiązkiem jest odpowiadać na określone potrzeby, wnioski, wyzwania i to robię. To jest moja praca i starałam się, aby przebieg tej interwencji z mojej strony, z naszej strony starałyśmy się, aby był jak najlepszy. No, szanowni państwo, teraz jeśli chodzi o te informacje, no, sporo dokumentów otrzymałyśmy, prosiłyśmy o dokumenty. One wymagały szczegółowej i długotrwałej analizy i mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach.

0: na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski. Mało tego, proszę państwa, jeszcze kwestia dotycząca zaszeregowania, zmiany zaszeregowania pracowników, tak, bo to jest tak, że jeśli pracownik przynosi zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to powinien być przeszeregowany wyżej. To się wiąże oczywiście, przepraszam, z wyższym wynagrodzeniem. To również, z tego co wiem od pracowników, nie jest realizowane, czyli ten przepis kodeksu pracy nie jest również respektowany we wrocławskim szpitalu. I również pytam pana dyrektora, dlaczego, bo sądzę, nie, jestem przekonana, że zna przepisy prawa, dlaczego tych przepisów prawa nie respektuje. Tak, to już jest ustawa z 2017 roku i ustawa kodeks pracy. To, proszę państwa, ten brak przeszeregowania wiązałby się z takim bieżącym zaniżaniem wynagrodzeń, co dla pracowników, gdyby tak było, bo pytam pana dyrektora, żeby odpowiedział na to pytanie, gdyby tak było, to dla pracowników wiąże się to z czymś wysoce niedogodnym, ponieważ z niższym świadczeniem emerytalnym po prostu. Jest to niezgodne też z prawem. Proszę państwa, ja chcę zapewnić jeszcze raz, że ani interwencja moja jako posła, ani państwa radnych nie jest uderzeniem w szpital. I bardzo ubolewam nad tym, że tak to jest odbierane. Natomiast tam, gdzie są, jeśli są nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić. Trzeba przede wszystkim naprawić. Dzisiaj zależy nam na tym, żeby pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, żeby pacjenci nie mieli obaw co do przyszłości szpitalnego oddziału ratunkowego, bo mnie, nie tylko jako posłowi, jako mieszkańcy naszego regionu, nie wystarcza zapewnienie ustne. Ja chcę widzieć to w planach grafików na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ja chcę to widzieć w zrealizowanych dyżurach na szpitalnym oddziale ratunkowym, żeby nie było właśnie tak zwanej bilokacji, żeby nie było niespodzianek. Oczekuję konkretnych działań. Oczywiście bardzo się cieszę z planów szpitala, niech to też wybrzmi. Ja się bardzo cieszę z tego, że dyrekcja ma plany na rozwój szpitala we Włocławku. Tylko pamiętajmy o tym, że są też niestety problemy finansowe. Jeśli te plany się zrealizują, cudownie, fantastycznie, wszystko dla zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Natomiast no nie może być takich sytuacji, że gdzieś tam próbuje się, no bo tak to dzisiaj wygląda, zapewniać o tym, że jest wszystko dobrze. Mam nadzieję, że tak faktycznie będzie już niebawem, ale to dyrekcja musi podjąć konkretne działania. Bardzo proszę, pani radna Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
1: Szanowni państwo, tak jak pani poseł wspomniała, miałam możliwość wzięcia udziału w interwencji poselskiej i później też pochylenia się nad dokumentami, które zostały przekazane podczas tej interwencji. Bardzo szczegółowa analiza. Pani poseł poprosiła o bardzo konkretne dokumenty. Zostały one przekazane prawie w takiej ilości, jak były oczekiwania. Natomiast podczas analizy pozostałych oddziałów, nie tylko szpitalnego oddziału ratunkowego, mnie jako matkę przykuło uwagę

to, co dotyczy dzieci. Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź, Państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza. Ja rozumiem, że lekarze naprawdę poświęcają mnóstwo swojej pracy w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie tym najmłodszym swoim pacjentom, natomiast trudno oczekiwać od nich, że będą w dwóch miejscach jednocześnie. Tego się po prostu nie da fizycznie zrobić. Chciałabym zwrócić uwagę też na fakt, że przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku jest taka instytucja jak Rada Społeczna. Rada Społeczna powinna się zwołać przynajmniej raz na kwartał, natomiast do tej pory niestety w tej sytuacji, jaką mamy, jaką przechodzimy i obserwujemy od tych kilku miesięcy, od czerwca Rada Społeczna nie została zwołana przez jej przewodniczącą, panią Denisę Lekopaczewską, bo widocznie pani przewodnicząca uznała, że nie zaszła konieczność, czyli cytując regulamin, nie było sytuacji, która wymaga aktualną sytuacją szpitala. No to jest to dla nas niezrozumiałe. Obawiamy się tylko, że przyszła sesja Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku może być zwołana i to też jest nasze pytanie, czy będzie zwołana tylko po to, żeby przyznać niestety nagrodę finansową obecnemu dyrektorowi, tak jak to miało miejsce za wcześniejszej dyrekcji. To też odsyłam do źródeł medialnych. Przejdę też do kolejnego punktu, mianowicie pamiętamy, że w kampanii wyborczej rządząca Koalicja Obywatelska obiecywała między innymi zniesienie limitów w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jest punkt 30, tutaj przypominamy 100 konkretów, które Platforma Obywatelska, nazwana teraz Koalicją Obywatelską, miała w swoim programie, czyli przypomnę, zacytuję jeszcze raz, zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi. I przywołując teraz konferencję prasową, w której wziął udział dyrektor szpitala, którą pani poseł też wspominała chwilę temu, pan dyrektor mówi, że niestety koniec leczenia ponad kontrakt, czyli wydłużają się kolejki w szpitalu, pacjent nie może mieć pewności, czy te terminy, na które został zapisany, będą zrealizowane, nie może mieć pewności, czy otrzyma to świadczenie lekarskie, które mu przysługuje zgodnie z ustawą. Także przypominamy jeszcze raz, niezrealizowany konkret Platformy Obywatelskiej niestety dotyczy to mieszkańców Włocławka i powiatów okolicznych. No i ostatni wątek, który chciałabym przypomnieć, szanowni państwo. Marszałek Piotr Całbecki w zeszłym tygodniu powiedział, że jest sytuacja we włocławskim szpitalu opanowana. Niestety uznał to za sytuację opanowaną, a kontrola, którą zlecił, jeszcze się nie zaczęła w tamtym momencie, więc pytanie, na jakiej podstawie stwierdza, że jest sytuacja opanowana. Dla nas duże pytanie rodzi i zastanowienie, czy sytuacja, gdy marszałek Piotr Całbecki, delegowana przez niego osoba do kontroli z ramienia sejmiku, czyli pan Marek Wojtkowski, pani przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, pani Domicela,

0: Kowalczewska oraz pan Dariusz Szczepański, dyrektor, mają jedną wspólną cechę. Łączy ich wszystkich wspólny szyld Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej. Czy to gwarantuje? Zadajmy pytanie, czy nam to, włocławianom, okolicznym mieszkańcom, pacjentom tego szpitala, daje gwarancję, że kontrola będzie przeprowadzona w sposób rzetelny, prawidłowy i że pacjenci będą mieli to swoje bezpieczeństwo zdrowotne zagwarantowane? Dziękuję.
1: Wspomnijmy może jeszcze tylko, że ten audyt przeprowadzony przez byłego dyrektora do spraw medycznych, pana doktora Wojtaczkę, pan dyrektor Szczepański uznał za niewłaściwy i samowolny. To rozumiem, że teraz powołają zespół, w skład którego wejdą tak zwani swoi, po to, żeby ten wynik audytu był taki, jak dyrekcja szpitala oczekuje. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Jaranowski. Zamienimy się.
2: Szanowni Państwo, okazuje się, że interwencje wszelkie mają sens. Interwencja poselska pani poseł Joanny Borowiak, interwencja radnych miasta Włocławek, interwencje radnych sejmiku, w tym moja, i nadzwyczajna sesja sejmiku zwołana w sprawie szpitala toruńskiego, gdzie odbyła się dyskusja właśnie na temat jego funkcjonowania. Sesja zwołana zresztą na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Te interwencje naprawdę mają sens. Ostatnio marszałek w rozmowie ze mną zapewnił, że będzie wzmocniona kontrola, nadzór nad szpitalami wojewódzkimi poprzez rady społeczne. A więc będzie na bieżąco kontrolowany sposób zarządzania i funkcjonowania szpitali wojewódzkich w naszym województwie. No oczywiście nie obędzie się bez zmian w tych radach społecznych, kadrowych, zwłaszcza na stanowiskach przewodniczących tych rad. Także mamy zapewnienie, że poprzez te ciało, można powiedzieć społeczne, bo to nie jest rada nadzorcza, członkowie rady społecznej nie pobierają wynagrodzenia, ale jednak mają swoje kompetencje, mają dostęp do na bieżąco do wszelkich informacji. A więc myślę, że w tym zakresie coś się polepszy, jeśli chodzi o nadzór Urzędu Marszałkowskiego nad szpitalami wojewódzkimi. Odnośnie nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń średniego personelu, mam stały kontakt ze związkami zawodowymi, czterema działającymi w szpitalu, i chcę doprowadzić do spotkania związków zawodowych z dyrektorem szpitala, bo już teraz jest bardzo dużo pozwów właśnie w sprawie wynagrodzeń, więc żeby skrócić otrzymanie tych wyższych wynagrodzeń, postaramy się polubownie załatwić te sprawy. Oczywiście, jeżeli druga strona, czyli dyrektor, zechce rozmawiać ze związkami. Takie spotkanie w okolicach 10 września będę planował zorganizować z udziałem właśnie też i prawników związkowych, ale także chcę zaprosić na to spotkanie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. A więc tutaj chcemy przyspieszyć ten proces wyrównań i właściwego wypłacania wynagrodzeń średniemu personelowi naszego szpitala. Chcę także podkreślić, że w tej chwili w szpitalu toczą się trzy kontrole. Jedna wewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego, no, może jeszcze się nie zaczęła, ale będzie na pewno kontynuowana. Druga Narodowego Funduszu Zdrowia i trzecia Państwowej Inspekcji Pracy, która wydłużyła się do 15 września. Także oczekujemy, my jako radni Komisji Rewizyjnej, ja jako przewodniczący tej Komisji Rewizyjnej, na wyniki tych kontroli, i Komisja Rewizyjna wnikliwie zbada wyniki tych kontroli trzech, no i podejmie stosowne działania wobec zarządzających szpitalami, bądź również być może, jeśli będzie chodziło o zaniechania zarządu województwa. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Państwu. My teraz udamy się z pismem przygotowanym do pana dyrektora Dariusza Szczepańskiego z prośbą o informacje oraz odpowiedzi na pytania, właśnie sprawa tych dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale także kwestie pracownicze związane z wynagrodzeniem, z brakiem podwyżek dla średniego personelu medycznego i kwestią przeszeregowań. Bardzo Państwu dziękujemy.

0: infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Sprawy wrocławskiego szpitala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca?

0: Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
1: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź? Państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.
3: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem. Więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
3: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu ma szansę na to, żeby być rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania albo wykonawcami.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
4: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus, Pomorza i Kujaw Plus. Są to 3 programy stypendialne. A dlaczego 3? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów, czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim

0: programie stypendialnym, a podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5 tysięcy przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o 3 inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
2: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo. Od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy. Będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych, sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z ZIT-ów włocławskich też tutaj te środki podjęliśmy. I mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie. Krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
2: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw. Dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią. Całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty. Dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły. Dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym dziedzińcu nie powodował tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensje, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełny wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Wrocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy Okrzei 65

Ruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10.55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Od godziny 14.00 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22.00 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17.30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Włocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lore, Strach na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Włocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14.00 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18.30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15.00 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: mam wrażenie, że teraz to uzależnienie od telefonów jest jeszcze większe niż wtedy, kiedy my ten regulamin wprowadzaliśmy.
1: Uczniowie pilskiej siódemki od prawie 10 lat nie mogą korzystać z telefonów na terenie szkoły.
0: Wtedy jako wicedyrektor wpadłam na taki pomysł, że dla dzieci najważniejsze jest to, żeby miały relacje, a nie siedziały tylko z nosem w telefonie w czasie przerw.
1: Po konsultacjach

0: Z rodzicami w 2017 roku szkoła przyjęła regulamin, a w nim m.in. konsekwencje użycia telefonu wbrew zakazowi.
1: Za pierwszym razem jest to po prostu upomnienie, za drugim razem uczeń musi pozostawić telefon w sekretariacie, jest wyłączony, zabezpieczony i odbiera dopiero po lekcjach. Natomiast za trzecim razem musiałby odebrać rodzic, choć ostatnio dawno nam się to nie zdarzyło.
0: Jak dodaje dyrektorka placówki, po kilku latach funkcjonowania nowych zasad dzieci dostrzegły, że poza wirtualnym światem istnieje także ten realny.
1: Wiedzą, że ważne są rozmowy, ważne są relacje.
0: Z takiego założenia wychodzi także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przez zmiany w prawie oświatowym od września we wszystkich podstawówkach nie będzie można używać telefonów w trakcie lekcji czy na przerwach. Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy urządzenie będzie potrzebne uczniom w trakcie zajęć lub do sprawdzenia wiedzy oraz pilnego kontaktu ucznia z rodzicami. Szkoły mają wprowadzić swoje regulaminy w tej kwestii. W tym roku zmienia się także podstawa programowa. To m.in. większy nacisk na zajęcia praktyczne.
2: W nadchodzącym roku szkolnym będzie można, a w kolejnych już będzie trzeba realizować takie tygodnie, w których uczniowie nie będą mieli zajęć zgodnie z planem, tylko będą pracować nad konkretnymi projektami w grupach, nawet oddziałach międzyklasowych.
0: Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a część związana z edukacją seksualną nie. W dodatku będzie to tylko godzina zajęć. Z kolei w klasach 1-3 zwiększy się ilość WF-u. Zmieniają się również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach. A to tylko część z tegorocznych zmian w oświacie.
2: Co w sumie nie jest może najlepsze, jak się zastanowić, to edukacja chyba wymaga pewnej stabilizacji i wtedy można ją oceniać, a tak jak się ciągle coś zmienia, to w zasadzie trudno oceniać, czy to, co wprowadziliśmy, było dobre, czy mniej dobre i... No ale zobaczymy, no takie jest prawo, że rządzący mogą różnego rodzaju reformy proponować.
0: A do tego sporo obiecywać. Nauczyciele mają dość rządowych zapewnień o realizacji nauczycielskich postulatów i wybierają się z manifestacją do stolicy.
3: Jesteśmy rozczarowani i niezadowoleni z działań rządu. Obiecano nam bardzo wiele, nie dotrzymano nadal słowa, więc chcemy pokazać to nasze niezadowolenie.
0: Z Piły do Warszawy w poniedziałek 31 sierpnia pojadą dwa autokary z ponad setką nauczycieli z regionu. Uczestnicy zbiorą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, by przypomnieć o niespełnionych obietnicach. W tym roku nauczyciele otrzymali 3% podwyżki. Może się okazać, że w przyszłym nie będzie żadnej. Związki zawodowe domagają się 15% zwiększenia wynagrodzeń i powiązania ich ze średnią krajową.
3: Dokonano niewiele zmian w karcie nauczyciela i dostaliśmy dodatek za 45-lecie pracy, ale to trochę za mało, bo jeszcze jest urlop na poratowanie zdrowia, dodatki kompensacyjne, liczba uczniów z orzeczeniami w klasach ogólnodostępnych.
0: Nauczyciele walczą także o dodatki motywacyjne i przywrócenie prestiżu zawodu. Póki co młodych osób po studiach do pracy w szkole jest jak na lekarstwo.
3: Średnia wieku w Polsce to 50 lat.
4: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
5: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
6: A jaki to jest koszt orientacyjny?
5: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No na chwilę obecną już mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
7: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
4: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
8: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie. Sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach. A jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami.

0: i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
1: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
0: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
1: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
0: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia. Więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
2: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
3: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
2: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
4: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą w prosty sposób zgłaszać miejsca, w których dochodzi do łamania prawa lub występują zagrożenia dla bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów i pomaga nam lepiej planować działania oraz kierować patrole tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zachęcamy mieszkańców powiatu tczewskiego do korzystania z aplikacji i aktywnego wpływania na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Funkcjonariusze policji weryfikują każde zgłoszenie, co pozwala na lepiej zaplanować wszelkie działania prewencyjne. Aplikację można pobrać na swoje urządzenie mobilne lub korzystać z niej na komputerze. Aplikacja otrzymała nowy wygląd graficzny, jest więcej opcji, te zagrożenia zostały podzielone na kategorie. Również możemy wybrać sobie mapkę i na niej bezpośrednio zaznaczyć miejsce, gdzie według nas dochodzi do łamania prawa lub występuje jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na terenie powiatu tczewskiego zgłoszenia najczęściej dotyczą nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Niektóre miejsca charakteryzują się dużą gęstością zaludnienia i dużym przepływem różnych osób. W związku z tym, kiedy dochodzi do takich zgrupowań, na przykład w jakichś parkach, przy fontannach czy na parkingach, no to tych wykroczeń pojawia się więcej. Dlatego mamy tą krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, żeby każdy obywatel mógł coś takiego zgłosić odpowiednim organom, a my już zajmiemy się weryfikacją i być może ukaraniem sprawców, jeżeli taka informacja zostanie potwierdzona. Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji. W takich przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
5: Od września już nie bon, a podlaski czek turystyczny. Wartość czeku wynosi 300 zł. Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać jeden czek w całym okresie trwania programu, a warunkiem wykorzystania jest pobyt obejmujący co najmniej dwa kolejne noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie.
6: Ten nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Za tę kwotę będzie można wygenerować 11 tysięcy czeków. Z dofinansowania przekazanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki generowane będą czeki dedykowane dla seniorów i osób posiadających

0: karty dużej rodziny. Z pieniędzy samorządu województwa mogą skorzystać dorosłe osoby z całej Polski. Ministerstwo czekiem turystycznym chciałoby w przyszłości objąć teren całego kraju.
1: To niewątpliwie też będzie zależeć od sukcesu tej edycji właśnie realizowanych w czterech regionach, bo tutaj dlaczego te cztery? No chcieliśmy tutaj niwelować jakby postrzeganie tych regionów jako regiony zagrożone ze względu na toczącą się na wschodzie wojnę. Więc wybraliśmy Podkarpacie Lubelskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie.
2: To na pewno narzędzie, jakim jest właśnie czek, generuje większy ruch turystyczny i jego celem akurat tej edycji jest na pewno pobudzenie do wyjazdów, do przyjazdów na Podlasie i do tych pozostałych trzech regionów w okresie już poza sezonem.
0: Rejestracja podlaskich obiektów noclegowych ruszyła w poniedziałek 24 sierpnia.
3: Obiekty, które brały udział już w poprzedniej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego, będą mogły wziąć udział również w nowym programie Podlaski Czek Turystyczny. Obiekty, które jeszcze do tej pory nie brały udziału, a chcą od 1 września realizować czeki, zapraszamy do złożenia wniosku. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej www.podlaskiczekturystyczny.pl.
0: Czas na wykorzystanie czeku to miesiąc od momentu wygenerowania kodu.
4: W niedzielę na boisku GLKS-u w Fałkowie miał miejsce turniej sołectw. Reprezentanci miejscowości z terenu gminy konkurowali o tytuł najlepszych, podejmując się rozmaitych aktywności. Wydarzenie rozpoczęło się w godzinach popołudniowych i przyciągnęło mieszkańców i przyjezdnych, którzy ochoczo kibicowali zawodnikom.
5: Wspólnie z klub sportowy GLKS Fałków, wspólnie z Urzędem Gminy w Fałkowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Fałkowie postanowiliśmy zorganizować dzisiaj takie sołeckie potyczki, tak zwane w gminie Fałków. Imprezę, no można powiedzieć, bardziej rekreacyjną niż sportową, ponieważ konkurencje, jakie dzisiaj się odbywają, między innymi to rzut kaloszem, rzut podkową, rzut lotką, dojenie sztucznej krowy, slalom taczką z kostką słomy, slalom z oponą samochodową, będzie przeciąganie liny, będą rzuty karne, będzie bieg w workach, także łącznie mamy 10 konkurencji. Mieszkańcy gminy, czy też goście w każdym wieku, młodzi, starsi, trochę jeszcze starsi, mogą brać udział w każdej tak naprawdę konkurencji, zapisując się, podając miejscowość, z której pochodzą, czy też organizację.
4: Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Przy stadionie stanęły dmuchańce, były też bańki mydlane, rozmaite animacje i oczywiście wata cukrowa. Dla wszystkich obecnych przygotowano też grilla. Po niezwykłych konkurencjach organizatorzy ogłosili wyniki, które prezentują się następująco. Pierwsze miejsce zajęło OSP Fałków, drugie miejsce przypadło OSP Czerno, a podium zamknęło sołectwo Gustawów.
6: Shooter, prędkość i sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. Bolesławiec po raz kolejny udowodnił, że jest mocnym punktem na gravelowej mapie Polski. Goszcząc finał tegorocznego wyścigowego cyklu Predator Gravel, organizowanego przez roadracing.pl.
7: To jest kolejna impreza rowerowa. Bolesławiec z rowerami stoi, bo jest tu bardzo dużo fajnych ludzi, którzy organizują to, a dużo jeszcze więcej jeździ na rowerach. Tym razem gravel, ale wokół Bolesławca mnóstwo ścieżek rowerowych. Zapraszam serdecznie.
6: Kapryśna pogoda i ulewne deszcze wymusiły w ostatniej chwili modyfikację trasy, ale to tylko podkręciło tempo wyścigu. Największym rywalem na otwartych przestrzeniach okazał się jednak wiatr.
8: No, przyjechałem drugi Open, pierwszy w kategorii, więc nie mogę być niezadowolony. Trasa mega szybka, te opady wcześniejsze mocno ją utrudniły. No, organizacja topka, nie? Więc naprawdę warto przyjeżdżać, warto wracać.
9: Przepięknie, pomimo tych deszczy, co były w piątek, rewelacyjnie przygotowana trasa. Trochę zimny prysznic w jednym momencie dałam, ale to takiego orzeźwienia mi dało przy tym tempie, co było wśród peletonu kobiet.
10: Trasa fajna, szybka. Teraz była dzisiaj lekko zmodyfikowana i przez te kałuże, te wyboje trochę dziur tych było dzisiaj, ale fajna trasa.
11: Trasa bardzo fajna, mi się podobała. Te krótkie kółeczka też takie bardzo fajne. Mimo wszystko te 17 czy 20 km kółka mi się podobają, troszeczkę tam wyszło takie małe kryterium. Cały czas płasko, cały czas wysoka prędkość i fajne ściganie z chłopakami, żeśmy gdzieś tam się cały czas skakali i odjeżdżali.
6: Walka z wiatrem i własnymi słabościami na trasie to jedno, ale zawodnicy z całego kraju zgodnie przyznają. Organizacyjnie bolesławieckie zawody to absolutna krajowa czołówka.
12: Organizacja świetna, jesteśmy pod wrażeniem. No jeździmy po wielu zawodach w kraju i no naprawdę jest super. Tak? Od jedzenia, przez znakowanie trasy, wszystko top.
6: Z frekwencją delegacją przekraczającą 200 osób, udany finał udowodnił ogromny potencjał imprezy. Organizatorzy nie zwalniają tempa i już teraz zapowiadają nowości.

0: na kolejny sezon.
1: Cieszę się bardzo z tego, że cykl Predator Gravel w 2026 roku dobiegł już do końca. Trzy bardzo udane wyścigi, ciekawe trasy. Każdą z tych tras praktycznie zmodyfikowaliśmy, ale prawda jest taka, że trzecią zmodyfikowaliśmy trochę z przymusu, z powodów pogodowych. Zdecydowałem wczoraj o zmianie trasy, ale nie o zmianie dystansu. I to był strzał w dychę i zapraszamy Was już w przyszłym roku. Ma dojść jeden bardzo poważny sponsor, jeśli chodzi o wyścig.
0: Sportowe emocje, walka z wiatrem i doskonała organizacja. Ten weekend w Bolesławcu udowodnił, że gravelowa siła rośnie z każdym sezonem.
2: Na zabytkowym cmentarzu zachowało się około 200 nagrobków, choć historycy szacują, że pochowanych może być tutaj nawet 500 osób. Spoczywają tu nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale osoby różnych narodowości, które przed laty związały swoje losy z tym regionem.
3: Ostatnie pochówki były tutaj tuż przed II wojną światową. Więc wiele osób jakby już o nim nie pamięta, aczkolwiek te rodziny, które mają tutaj właśnie swoich pochowanych, starają się tutaj przychodzić i dbać o groby swoich dalekich przodków. Myślę, że tutaj są pochowani nie tylko prawosławni, ale też mamy przynajmniej jeden grup osoby wiary protestanckiej, Niemki, która też tutaj widocznie przed I wojną światową jej rodzina mieszkała i tutaj została pochowana.
4: W naszym regionie jest to chyba jeden z najstarszych cmentarzy, dlatego że mamy kilka na parafii Nowoberezowo, ale tutaj mamy najstarszy. Są datowania z 1750 roku, ale to zapiski są, tak? Natomiast byli wcześniej tutaj ludzie już chowani, bo kiedy zaczęły tworzyć się wsie dookoła puszczy, no to przecież wiadomo, ludzie musieli być gdzieś chowani. I tutaj mamy nawet pochowanych ludzi z Masiewa, z Orzeszkowa, z różnych regionów.
2: Cmentarz znajduje się pod opieką Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nekropolia zajmuje blisko 1,5 hektara, dlatego jej uporządkowanie wymaga zaangażowania wielu osób. Do akcji włączyli się mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych środowisk. Każda para rąk była tego dnia na wagę złota.
5: Tak czynem się zbieramy, żeby tu oczyścić, powynosić gałęzie, pokosić, bo tu jakby są nasi przodkowie. I to najważniejsze, żeby zachować pamięć.
6: Mam takie, nie wiem, to jest powołanie od serca, normalne rzeczy, to tych ludzi, którzy tutaj leżą, nie? No zrobić taki porządek, to jest normalnie, to jest jakby, tak każdy człowiek powinien postawić.
7: Żeby środowisko czyścić, sprzątać i czyścić środowisko. I też ważne jest to, że tutaj są pochowani ludzie i żeby nie mieli takiego brzydkiego cmentarza.
2: To już druga akcja porządkowania zabytkowej nekropolii. Choć wykonano ogrom pracy, do uporządkowania pozostała jeszcze część cmentarza.
3: Ludzie, którzy dzisiaj mogli przyjść, nawet ze względu na tę pogodę taką dość wieczną, są. Koszą trawę, przycinają te gałęzie winorośla, które nowe jakby narastają.
4: Zapraszamy nawet do wynoszenia tych gałęzi, bo kiedy wyjmiemy z trawy gałęzie połamane, pozrzucane, tak jak dzisiaj wiatrem, to wtedy podkaszarki idą spokojnie, już mogą więcej zrobić niż na przykład się coś uszkodzi.
2: Kolejne wspólne sprzątanie zabytkowego cmentarza w Dubinach odbędzie się 5 września.
8: Czwórka uczestników Marszu Śmierci znalazła spoczynek na cmentarzu w Rybnie. To efekt ekshumacji prowadzonych w Domatówku oraz w Tadzinie.
9: W poniedziałek przez cały dzień trwały prace ekshumacyjne w dwóch miejscach, które wytypowane zostały jako miejsca spoczynku osób związanych z Marszem Śmierci. Możliwe to było m.in. dzięki działalności członków Gliwickiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy ponownie doprowadzili do działań archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
10: Dzisiejsza ekshumacja, miejscowość Domatówko, tutaj informacja od pani, która mieszka tutaj tuż obok. Jej dziadkowie, tak jak wynika z informacji, pochowali tutaj więźnia obozu Sztutow, który uciekł prawdopodobnie z Pucka. No i wszystko to trwało około 7-8 lat, cała procedura, nim mogliśmy się znaleźć dzisiaj w tym miejscu.
9: Ostatecznie archeolodzy potwierdzili, że w tym miejscu znajdują się szczątki, których choć nie da się zidentyfikować, to faktycznie należą z największą prawdopodobnością do byłego więźnia obozu KL Sztutow.
11: Dzisiaj zamieniamy lokalną pamięć na takie efekty bardzo materialne, czyli zaczynając od prostego krzyża, który tu stoi od 1945 roku, jest zaopiekowany przez ludzi, którzy pochowali tego nieznanego nam z nazwiska uczestnika Marszu Śmierci, aż po dzisiejszy dzień, kiedy możemy jego doteczne szczątki zobaczyć, a godnie też pochować w najbliższym czasie na cmentarzu w Rybnie. Myślę, że to jest taki dobry element

0: współczesnego pamiętania, że kolejne pokolenia wracają na te miejsca i odkrywają tą historię, która jest bardzo, bardzo ludzka i bardzo bliska każdemu, nawet dzisiaj współczesnemu.
1: Co bardzo ciekawe, odkrywanie tej historii miało miejsce nie tylko w Domatówku. Tego samego dnia prace archeologów miały miejsce także w Tadzinie, w gminie Gniewino.
2: I w Tadzinie prawdopodobnie są również dwie osoby z Marszu Śmierci. Prawdopodobnie są to dwie kobiety z którejś z kolumn, nie wiemy jakiej narodowości i pewnie się nigdy tego też nie dowiemy, nie? Dopóki może jakieś prace badawcze dalej. Tutaj ten pan, bo to jest

0: pochowany na cmentarzu w Rybnie, czyli na tym cmentarzu Sztutowu.
1: Ostatecznie w Tadzinie oprócz szczątek dwóch kobiet odkryte zostały także szczątki trzeciej osoby, mężczyzny, także więźnia i uczestnika Marszu Śmierci. Wczoraj wszystkie te osoby spoczęły w zbiorowej mogile w Rybnie, gdzie pamięć o nich i o ich losach będzie trwała.
2: Pamięć jest bardzo żywa, ponieważ widać to nawet po stanie lokalnych cmentarzy, takich jak cmentarz w Rybnie, Krępie Kaszubskiej, wszędzie gdzie byśmy nie byli, te duże elementy współczesnej pamięci, które rozpoczynano budować w 1945 roku, mają cały czas nową budowę, nową infrastrukturę i cały czas pokazują poprzez zgromadzenia miejscowej ludności, teraz najbliższe będzie we wrześniu i w Rybnie, i w Krępie Kaszubskiej, na to, że kolejne pokolenia naprawdę pamiętają. Dobrze, że ten nieznany nam uczestnik Marszu Śmierci 1945 roku dołączy do swoich kolegów tam na tym dużym miejscu i będzie mógł uczestniczyć w tych uroczystościach za kilka tygodni.
1: Gdzie przypominane są tragiczne losy więźniów ewakuowanych z obozów w Sztutowie, którzy udali się w swoją ostatnią drogę trasami Marszu Śmierci.
3: To był przeciętny rok dla rolników. Wiosenna susza i przymrozki, a potem opad deszczu w trakcie żniw spowodowały, że plony nie są obfite. Ponadto rolnicy obawiają się zalewu rodzimego rynku przez produkty z krajów bloku handlowego Mercosur. Jak przekonują w krajach Ameryki Południowej, z którymi Unia Europejska podpisała umowę handlową, obowiązują zupełnie inne standardy. Rolnicy przekonują, że wykorzystuje się tam m.in. więcej chemii w uprawach.
4: Chodzi o zdrowie konsumentów, bo to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. No a dwukrotnie wykryto już hormony, które były w mięsie z krajów Mercosur, a które są zakazane w Unii Europejskiej. Wykryto także w partii słonecznika substancję, która się nazywa deltametryna, przekroczona pięciokrotnie.
5: To nie jest dowód na to, że to jest norma, tylko że służby działają. Służby działają i wtedy, kiedy taka dostawa się pojawia, jest po prostu nie tylko, że wyłapana, ale też wycofana z rynku.
3: Wbrew obawom, Polska nie odnotowała wzrostu importu towarów z krajów Mercosur mimo wejścia w życie tej umowy handlowej. Według wstępnych danych GUS wartość importu rolno-spożywczego z państw tego bloku do Polski w czerwcu wyniosła 124 miliony 700 tysięcy euro i była o kilkanaście procent niższa niż dotychczas. Z kolei wartość polskiego eksportu do państw Mercosur w czerwcu wyniosła 5 milionów 100 tysięcy euro.
5: Ta umowa przynosi również polskim rolnikom, co się wydawało dosyć trudne, korzyści, bo właśnie ta wysoko przetworzona żywność się lepiej sprzedaje, że przemysł bardzo na tym zyskuje, bo jesteśmy dużym dostawcą podzespołów.
4: Dane resortu to jest jedno, a to jak my rolnicy sobie radzimy, to jest jakby powiedzieć drugie. Zauważamy, że po tym jak wpływały kolejne partie towaru z Mercosuru, ceny na przykład wołowiny, skupu bydła pasowego, od razu topnięcie było na rynku. I to było zauważalne topnięcie i to dość mocne.
3: Nie wiadomo jeszcze, jak zachowają się rynki europejskie. Czy polskie produkty nie zostaną z czasem wyparte przez tańsze południowoamerykańskie.
6: Po 7-letniej przerwie w tym roku wznowiono pracę przy odbudowie zabytkowego mostu tczewskiego. Jednak nie można obecnie realizowanego etapu nazwać za przełomowy. Dokończenie demontażu jednego przęsła, wybudowanie filara w nurcie rzeki i wykonanie elewacji przyczółka. Taki zakres odbudowy za 34 miliony wykonuje firma Strabag. Niepokojące jest to, że od 2 lat, pomimo wcześniejszych deklaracji, ze strony rządu nie zapadła decyzja o formie kontynuacji odbudowy mostu, która może pochłonąć nawet 200 milionów złotych. Politycy wszystkich opcji wielokrotnie twierdzili, że ten zabytkowy obiekt nie powinien być w zarządzie powiatu. To państwo powinno przejąć wszelkie kompetencje finansowe, ale też wykonawcze przy odbudowie. O tym, że taka decyzja ze strony władz państwa jest blisko, od 1,5 roku przekonuje mieszkańców naszego regionu starosta tczewski Mirosław Augustyn. Tymczasem od Jacka Karnowskiego, wiceministra w rządzie Donalda Tuska, usłyszeliśmy, że starosta jest nakłaniany do zaciągnięcia przez samorząd powiatu korzystnego kredytu w wysokości 70 milionów złotych.
7: Tczewianie oczekują jakiejś informacji, żeby ta przebudowa była kontynuowana.
8: Przede wszystkim udało się uwolnić te pieniądze, które były do tej pory, były blokowane przez poprzedniego konserwatora zabytków. Teraz obecny konserwator podszedł do tego realnie, że chce uratować ten most, a nie tylko jak gdyby blokować, i taki świadek tej poprzedniej konstrukcji będzie wystawiony na brzegu, ale będzie domu odpodawane filary.

0: My namawiamy także pana starostę, żeby skorzystał z FBO, z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To jest fundusz pożyczkowy, ale 0% oprocentowany z częściowym umorzeniem. No zobaczymy jeszcze, badamy tą możliwość, ale jest taka, no wiem, że przynajmniej z panią poseł, ale panią poseł Pomaską namawiamy Agnieszką do tego, żeby z tej bardzo korzystnej pożyczki no zdecydował się skorzystać. Zobaczymy, jak będzie.
1: Ale to samorząd lokalny miałby wziąć tak wielką pożyczkę na inwestycję blisko 200-milionową. A czy istnieje wciąż pomysł, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poprowadziła tę inwestycję?
0: Jeżeli chodzi o prowadzenie inwestycji, na pewno tak. Mówimy o kolejnym przestrzeni około 70 milionów złotych, a potem będziemy jeszcze rozmawiali z panem marszałkiem, z innymi, żeby jednak się dorzucić do tego mostu, żeby zrobić jakiś montaż finansowy. No jest to niełatwa rzecz, oczywiście są duże pieniądze, ale staramy się ten most wpisać po prostu w taki system obronności kraju i to otworzyłoby inne możliwości finansowania.
1: Niestety nie odpowiedział pan na pytanie, czy możliwa będzie kontynuacja, więc zakończy się ten etap i natychmiast rozpocznie kolejne.
0: Jeżeli starostwo się zdecyduje na tą pożyczkę w ramach FBO, to będziemy szukać następnych środków, żeby nie było przerwy, żeby ta inwestycja była kontynuowana.
1: Naprawdę wyobraża sobie pan, że samorząd stać na to, żeby na nieoprocentowaną pożyczkę na tak wielki obiekt?
0: Musimy zrozumieć, że to jest pożyczka, która potem częściowo jest umarzalna, czyli to nie jest, mówimy o 70 milionach złotych, nie mówimy o 200 milionach złotych, bo te pozostałe środki chcielibyśmy poszukać.
2: O tym rozmawialiśmy z panem Karnowskim już długo, cały czas ta propozycja jest, natomiast ja w dalszym ciągu potwierdzam, że starostwo nie weźmie kredytu, które będzie musiało spłacać. My wystąpimy z wnioskiem, ale zaznaczymy tam od razu, tak, jak najbardziej tak, jeżeli ten kredyt będzie umorzony. Nie w 10-20%, bo takie tam są też opcje. Natomiast tak, zero oprocentowania to jest super kredyt, ale nie dla powiatu i nie na taką wartość,
3: ja myślę,
2: o jakiej mówimy, 70
3: milionów. Jeśli w przestrzeni mówi się o tym, że rząd ma przejąć generalnie cały most.
2: No powinien, ten most nigdy nie powinien się znaleźć. Jako właścicielem powinien być powiat, jeżeli chodzi o taki obiekt.
3: To dlaczego mamy brnąć w sytuację, w którą dalej powiat ma brać to na siebie?
2: Pan minister no, szuka rozwiązań. Chce, żeby ta kontynuacja prac na moście trwała, żebyśmy nie schodzili, tylko kontynuowali. I to jest jedna z takich propozycji. I tutaj też dziękować, że cały czas zainteresowanie jest ze strony pana ministra i szuka
3: Ale
2: tych
3: trzeba
2: rozwiązań.
3: Trzeba byłoby też udowodnić, że ten most jest opcją ważną dla bezpieczeństwa i obronności naszego kraju, czyli udowodnić, że w przypadku wojny byłby ważnym elementem.
2: I tutaj mamy też takie pytania z Ministerstwa Obrony Narodowej. Jaki tonaż, jaki sprzęt będzie mógł przejeżdżać ewentualnie i ta informacja już poszła do Ministerstwa Obrony.
3: Czyli jednak będzie pan składał ten taki wniosek do tego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności?
2: To nas nic nie kosztuje, natomiast jeżeli by pojawiła się tam adnotacja, że będzie
3: Ale to tak jakby się pan poddał, że ten obiekt będzie powiatowy mimo tych obietnic
2: Panie
3: polityków...
2: Panie redaktorze, jeszcze nigdy w życiu się nie poddawałem, także tutaj nie ma takiej opcji. Wystąpić można, jeżeli będzie taka deklaracja, że to będzie umorzone, ok, to nie przeszkadza, żeby być wywłaszczonym z tego, żeby to państwo przejęło ten most, to nie wyklucza żadnych dalszych kroków. A my jako starostwo nie będziemy finansować mostu Tczewskiego, ta deklaracja się nie zmienia.
3: Ja jestem póki co mocno zawiedziony całą sytuacją i tym, co usłyszałem, że jest pan nakłaniany do tego, żeby brać kredyt.
2: A ja
3: kiedy padały deklaracje, że jakby władza centralna, rząd, państwo musi przejąć tak duży, newralgiczny i zabytkowy i ważny obiekt.
2: I myślę, że do tego dojdzie.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie.

0: sobie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w związku z tym, że, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
0: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze,

0: Konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. W weekend Wocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
1: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Wocławka. Przystani we Wocławku, wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. Poza tym jarmark nadwiślańskie smaki, bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie, dzieciaki namiętnie robią pierniki, pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
0: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
1: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wocławskiego portu, między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
0: Na czas festiwalu Wisły do Wocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy.
2: Jaka
3: 10%!
2: Dobra. Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
5: wypadki!
4: Pokaż!
2: No to... Mam! Umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To nie, panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekam. Nie czytać nie umiem.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: uczciwy
2: zgrać.
3: Urząd okradasz pan.
2: Tak.
3: Skarbowy.
2: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dobrze!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samo rzep napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał, gabonie
4: jeden! No, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał,
2: od mańku był. Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
4: kawcą. Aresztować! Na dół! Złaź
2: kulturę! Nie zejdę!
3: Złaź, ja zrobię protokół!
2: Nie zejdę!
6: Złaź
2: nie zejdę! Bo wezmę pałkę!
3: Nie wiem jeszcze jaki... Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
4: Zadek wypnij.
3: Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
2: Śmiech, śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała!
4: Weź go! Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Cześć, lach panie, dajesz!

0: też, no.
1: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
2: Liczymy! 4!
0: Nie poza
2: 5! 6!
3: Jemu się to podoba!
1: Pisma bez sceny dostępne!
0: 10! 11 ode mnie!
1: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
0: Asesora na sąd królewski będę prosił!
1: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
0: Mam!
1: Masz,
0: do. Mi zarządził z NFZ-a.
4: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
5: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać łajdaki jedne, bo myślą, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
4: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
5: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
4: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
6: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
7: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
8: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
9: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
4: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
9: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
8: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
7: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
10: Mamy 3 takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to 3 programy stypendialne. A dlaczego 3? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
7: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia. A pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: sprawy wrocławskiego szpitala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają

0: rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
1: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku, w tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź, państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.
3: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem. Więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
3: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu

0: ma szansę na to, żeby być rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania. Albo wykonawcami.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
2: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5 000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o trzech inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
3: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy, będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych, sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z ZIT-ów włocławskich, też tutaj te środki podjęliśmy. I mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie. Krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
3: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw. Dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią. Całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty. Dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły. Dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym

0: dziedzińcu nie powodował tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensje, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas, także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełne wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Wrocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy okrzei 65 wyruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10.55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Od godziny 14.00 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22.00 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17.30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Wrocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lor, Strachy na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Wrocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14.00 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18.30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15.00 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w związku z tym, że, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
0: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku, wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki, bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie, dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
0: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu, między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem.

0: miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy.
2: Jaka
3: 10%!
2: Opłata? Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no na panie, łapie. No bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę w życiu nie
5: pokaż!
2: No to... Mam! Umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekam, nie czytać nie umiem.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
2: Tak.
3: Skarbowy.
2: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... Co, Kazimierz Wielki?
3: Panie, ale to dawno!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Włocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał, gałonie
4: jeden. No, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał,
2: od mańku był. Ludu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
4: kraszcą. Aresztować! Na dół! Złaź
2: kulturę. Nie zejdę!
3: Złaź, no ja zrobię mnie. Protokół.
2: Nie zejdę!
6: Złaź kulturę.
2: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
3: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
6: Złaś,
3: przepraszam panie, bo to dramat no się rozgrywa.
2: Śmiech, śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic zarwał się.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej!
2: To moja pała!
4: Weź go! Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Cześć lach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz! No.
3: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
4: Liczymy! 4! 5! 6!
3: Jemu się to podoba!
4: 7!
3: Wyszła bez sceny do
4: tej 10! 11 ode mnie!
3: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
2: Asesora na sąd królewski będę prosił!
3: Panie, a masz opiekę zdrowotną czy wpisać podatek?
2: Mam!
3: Masz,
2: do. Mi zarządził z NFZ-a.
7: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie... Została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
8: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
7: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
8: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
7: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
9: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
1: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony

0: Taki robi ogromne wrażenie.
1: Ale z wody naprawdę Włocławek wygląda wspaniale. To trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
2: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
3: Właśnie, czy byliście już Państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
2: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
1: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
0: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
4: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
0: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujęcia.

0: mędrnia, więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i

0: skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Miało być o szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to o tym za chwilę. Natomiast co mają pomyśleć, jak mają czuć się pacjenci albo potencjalni pacjenci, czyli mieszkańcy Włocławka, powiatu włocławskiego, okolic, kiedy słyszą na konferencji dyrekcji szpitala, że dopiero po miesiącu, niemal po miesiącu od rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego, cytuję, na konferencji informuje się, że zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, aby zabezpieczyć w całości medycznie pacjentów z Włocławka i okolic. Takie słowa padły na konferencji miesiąc po rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego. Druga kwestia, nie może być tak, że rezygnuje kierownik SOR-u i nagle okazuje się, że praktycznie wszystko się rozsypuje, że jest problem z zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa pacjentów. No tak nie może być, bo to świadczy o tym, że coś nie działało w ogóle, prawda, dużo wcześniej. To, co panowie mówili, mieli mówić o szpitalnym oddziale ratunkowym, liczyliśmy na to, że takie zapewnienia padną, no słyszeliśmy, że pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Słyszeliśmy, że poinformowali, że rozpoczynają poszukiwanie lekarzy do pracy na SOR-ze, ale to, co mówili, to była przede wszystkim pieśń przyszłości. Dużo słyszeliśmy o planach. Planujemy, zamierzamy, zrealizujemy, pacjenci będą mogli. To, proszę państwa, słyszeliśmy. Tyle tylko, że dziś dla pacjentów ważniejsze są konkrety. Ważniejsze jest bezpieczeństwo i ważniejsze jest to, żeby szpitalny oddział ratunkowy funkcjonował dobrze, nie tylko na zasadzie odpowiedzi pana dyrektora na pismo pana prezydenta czy na moje pisma jako posła, że wszystko jest w porządku, że wszystko będzie dobrze, bo proszę państwa, przechodząc teraz do wyników interwencji, może jeszcze tylko jedno. Lekarze szpitala we Włocławku dwoją się i troją, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Nie jest ich rolą organizacja pracy. Nie jest ich rolą zapewnienie stabilności pracy lekarzy czy średniego personelu medycznego, ale jest to rola dyrekcji. Tak, to jest i chciałabym, żeby to wybrzmiało w całej rozciągłości. Ja bardzo serdecznie dziękuję lekarzom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku za ich determinację i za to, że naprawdę robią wszystko, żeby pomimo tych sytuacji, które mają tutaj miejsce, pomimo tych braków, które widać, które są zgłaszane i problemów zgłaszanych przez pracowników, ale także pacjentów, jeszcze no, jakby pacjenci mogą czuć się zaopiekowani. Proszę państwa, jeśli chodzi o interwencje, to niestety potwierdziły się te informacje, które jako poseł uzyskałam wraz z wnioskiem o przeprowadzenie pilnej kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Tu chcę też powiedzieć niestety o atmosferze, która towarzyszyła przebiegowi tej interwencji, bo najpierw zostałam pouczona, że jako poseł nie mam prawa kontrolować szpitala, choć używamy zamiennie do interwencji poselskiej właśnie określenia kontrola poselska, no ale zostałam pouczona w odpowiedzi od pana dyrektora. Sama atmosfera, oczywiście no, nie ma problemu, mogę używać określenia interwencja poselska, jak pan dyrektor sobie życzy. Natomiast sama atmosfera, w jakiej ta interwencja przebiegała, naprawdę bardzo nieprzyjemna, ogromna nerwowość. Ja miałam takie wrażenie, że my z panią dyrektor, z panią radną Ireną Wukowicz-Kwiatkowską no, właściwie no, przeszkadzamy, że jesteśmy tam intruzami, a w ogóle ja ze swoją interwencją, to jest z mojej strony atak na szpital. Nie, proszę państwa, to nie jest atak na szpital. Ja zostałam wybrana głosami mieszkańców naszego regionu. Moim obowiązkiem jest odpowiadać na określone potrzeby.

wnioski, wyzwania i to robię. To jest moja praca i starałam się, aby przebieg tej interwencji z mojej strony, z naszej strony starałyśmy się, aby był jak najlepszy. No, szanowni państwo, teraz jeśli chodzi o te informacje, no, sporo dokumentów otrzymałyśmy, prosiłyśmy o dokumenty. One wymagały szczegółowej i długotrwałej analizy i mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy, specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie spełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski. Mało tego, proszę państwa, jeszcze kwestia dotycząca zaszeregowania, zmiany zaszeregowania pracowników, tak, bo to jest tak, że jeśli pracownik przynosi zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to powinien być przeszeregowany wyżej. To się wiąże oczywiście, przepraszam, z wyższym wynagrodzeniem. To również, z tego co wiem od pracowników, nie jest realizowane, czyli ten przepis kodeksu pracy nie jest również respektowany we wrocławskim szpitalu. I również pytam pana dyrektora, dlaczego, bo sądzę, nie, jestem przekonana, że zna przepisy prawa, dlaczego tych przepisów prawa nie respektuje. Tak, to już jest ustawa z 2017 roku i ustawa kodeks pracy. To, proszę państwa, ten brak przeszeregowania wiązałby się z takim bieżącym zaniżaniem wynagrodzeń, co dla pracowników, gdyby tak było, bo pytam pana dyrektora, żeby odpowiedział na to pytanie, gdyby tak było, to dla pracowników wiąże się to z czymś wysoce niedogodnym, ponieważ z niższym świadczeniem emerytalnym po prostu. Jest to niezgodne też z prawem. Proszę państwa, ja chcę zapewnić jeszcze raz, że ani interwencja moja jako posła, ani państwa radnych nie jest uderzeniem w szpital. I bardzo ubolewam nad tym, że tak to jest odbierane. Natomiast tam, gdzie są, jeśli są nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić. Trzeba przede wszystkim naprawić. Dzisiaj zależy nam na tym, żeby pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, żeby pacjenci nie mieli obaw co do przyszłości szpitalnego oddziału ratunkowego, bo mnie, nie tylko jako posłowi, jako mieszkańcy naszego regionu, nie wystarcza zapewnienie ustne. Ja chcę widzieć to w planach grafików na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ja chcę to widzieć w zrealizowanych dyżurach,
na szpitalnym oddziale ratunkowym, żeby nie było właśnie tak zwanej bilokacji, żeby nie było niespodzianek. Oczekuję konkretnych działań. Oczywiście bardzo się cieszę z planów szpitala, niech to też wybrzmi. Ja się bardzo cieszę z tego, że dyrekcja ma plany na rozwój szpitala.

0: szpitala we Włocławku. Tylko pamiętajmy o tym, że są też niestety problemy finansowe. Jeśli te plany się zrealizują, cudownie, fantastycznie. Wszystko dla zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Natomiast no nie może być takich sytuacji, że gdzieś tam próbuje się, no bo tak to dzisiaj wygląda, zapewniać o tym, że jest wszystko dobrze. Mam nadzieję, że tak faktycznie będzie już niebawem, ale to dyrekcja musi podjąć konkretne działania. Bardzo proszę, pani radna Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
1: Szanowni Państwo, tak jak pani poseł wspomniała, miałam możliwość wzięcia udziału w interwencji poselskiej i później też pochylenia się nad dokumentami, które zostały przekazane podczas tej interwencji. Bardzo szczegółowa analiza. Pani poseł poprosiła o bardzo konkretne dokumenty. Zostały one przekazane prawie w takiej ilości, jak były oczekiwania. Natomiast podczas analizy pozostałych oddziałów, nie tylko szpitalnego oddziału ratunkowego, mnie jako matkę przykuło uwagę to, co dotyczy dzieci. Otóż na stronie internetowej, to jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź? Państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza. Ja rozumiem, że lekarze naprawdę poświęcają mnóstwo swojej pracy w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie tym najmłodszym swoim pacjentom, natomiast trudno oczekiwać od nich, że będą w dwóch miejscach jednocześnie. Tego się po prostu nie da fizycznie zrobić. Chciałabym zwrócić uwagę też na fakt, że przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku jest taka instytucja jak Rada Społeczna. Rada Społeczna powinna się zwołać przynajmniej raz na kwartał, natomiast do tej pory niestety w tej sytuacji, jaką mamy, jaką przechodzimy i obserwujemy od tych kilku miesięcy, od czerwca Rada Społeczna nie została zwołana przez jej przewodniczącą, panią Dynisylę Kopaczewską, bo widocznie pani przewodnicząca uznała, że nie zaszła konieczność, czyli cytując regulamin, nie było sytuacji, która wymaga aktualną sytuacją szpitala. No to jest to dla nas niezrozumiałe. Obawiamy się tylko, że przyszła sesja Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku może być zwołana i to też jest nasze pytanie, czy będzie zwołana tylko po to, żeby przyznać niestety nagrodę finansową obecnemu dyrektorowi, tak jak to miało miejsce za wcześniejszej dyrekcji. To też odsyłam do źródeł medialnych. Przejdę też do kolejnego punktu, mianowicie pamiętamy, że w kampanii wyborczej rządząca Koalicja Obywatelska obiecywała między innymi zniesienie limitów w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jest punkt 30, tutaj przypominamy 100 konkretów, które Platforma Obywatelska, nazywana teraz Koalicją Obywatelską, miała w swoim programie, czyli przypomnę, zacytuję jeszcze raz, zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi. I przywołując teraz konferencję prasową, w której wziął udział dyrektor szpitala, którą pani poseł też wspominała chwilę temu,

0: Pan dyrektor mówi, że niestety koniec leczenia ponad kontrakt, czyli wydłużają się kolejki w szpitalu, pacjent nie może mieć pewności, czy te terminy, na które został zapisany, będą zrealizowane, nie może mieć pewności, czy otrzyma to świadczenie lekarskie, które mu przysługuje zgodnie z ustawą. Także przypominamy jeszcze raz, niezrealizowany konkret Platformy Obywatelskiej niestety dotyczy to mieszkańców Włocławka i powiatów okolicznych. No i ostatni wątek, który chciałabym przypomnieć, szanowni państwo, marszałek Piotr Całbecki w zeszłym tygodniu powiedział, że jest sytuacja we włocławskim szpitalu opanowana. Niestety uznał to za sytuację opanowaną, a kontrola, którą zlecił, jeszcze się nie zaczęła w tamtym momencie, więc pytanie, na jakiej podstawie stwierdza, że jest sytuacja opanowana. Dla nas duże pytanie rodzi i zastanowienie, czy sytuacja, gdy marszałek Piotr Całbecki, delegowana przez niego osoba do kontroli z ramienia sejmiku, czyli pan Marek Wojtkowski, pani przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, pani Domicela Kopaczewska oraz pan Dariusz Szczepański, dyrektor, mają jedną wspólną cechę. Łączy ich wszystkich wspólny szyld Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej. Czy to gwarantuje? Zadajmy pytanie, czy nam to, włocławianom, okolicznym mieszkańcom, pacjentom tego szpitala, daje gwarancję, że kontrola będzie przeprowadzona w sposób rzetelny, prawidłowy i że pacjenci będą mieli to swoje bezpieczeństwo zdrowotne zagwarantowane. Dziękuję.
1: Wspomnijmy może jeszcze tylko, że ten audyt przeprowadzony przez byłego dyrektora do spraw medycznych, pana doktora Wojtaczkę, pan dyrektor Szczepański uznał za niewłaściwy i samowolny. To rozumiem, że teraz powołają zespół, w skład którego wejdą tak zwani swoi, po to, żeby ten wynik audytu był taki, jak dyrekcja szpitala oczekuje. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Jaranowski. Zamienimy się.
2: Szanowni Państwo, okazuje się, że interwencje wszelkie mają sens. Interwencja poselska pani poseł Joanny Borowiak, interwencja radnych miasta Włocławek, interwencje radnych sejmiku, w tym moja, i nadzwyczajna sesja sejmiku zwołana w sprawie szpitala toruńskiego, gdzie odbyła się dyskusja właśnie na temat jego funkcjonowania. Sesja zwołana zresztą na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Te interwencje naprawdę mają sens. Ostatnio marszałek w rozmowie ze mną zapewnił, że będzie wzmocniona kontrola, nadzór nad szpitalami wojewódzkimi poprzez rady społeczne. A więc będzie na bieżąco kontrolowany sposób zarządzania i funkcjonowania szpitali wojewódzkich w naszym województwie. No oczywiście nie obędzie się bez zmian w tych radach społecznych, kadrowych, zwłaszcza na stanowiskach przewodniczących tych rad. Także mamy zapewnienie, że poprzez te ciało, można powiedzieć społeczne, bo to nie jest rada nadzorcza, członkowie rady społecznej nie pobierają wynagrodzenia, ale jednak mają swoje kompetencje, mają dostęp do na bieżąco do wszelkich informacji. A więc myślę, że w tym zakresie coś się polepszy, jeśli chodzi o nadzór Urzędu Marszałkowskiego nad szpitalami wojewódzkimi. Odnośnie nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń średniego personelu, mam stały kontakt ze związkami zawodowymi, czterema działającymi w szpitalu, i chcę doprowadzić do spotkania związków zawodowych z dyrektorem szpitala, bo już teraz jest bardzo dużo pozwów właśnie w sprawie wynagrodzeń, więc żeby skrócić otrzymanie tych wyższych wynagrodzeń, postaramy się polubownie załatwić te sprawy. Oczywiście, jeżeli druga strona, czyli dyrektor, zechce rozmawiać ze związkami. Takie spotkanie w okolicach 10 września będę planował zorganizować z udziałem właśnie też i prawników związkowych, ale także chcę zaprosić na to spotkanie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. A więc tutaj chcemy przyspieszyć ten proces wyrównań i właściwego wypłacania wynagrodzeń średniemu personelowi naszego szpitala. Chcę także podkreślić, że w tej chwili w szpitalu toczą się trzy kontrole. Jedna wewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego, no, może jeszcze się nie zaczęła, ale będzie na pewno kontynuowana. Druga Narodowego Funduszu Zdrowia i trzecia Państwowej Inspekcji Pracy, która wydłużyła się do 15 września. Także Oczekujemy my jako radni

0: Komisji Rewizyjnej, ja jako przewodniczący tej komisji rewizyjnej, na wyniki tych kontroli i komisja rewizyjna wnikliwie zbada wyniki tych kontroli trzech, no i podejmie stosowne działania wobec zarządzających szpitalami, bądź również być może, jeśli będzie chodziło o zaniechania zarządu województwa. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Państwu. My teraz udamy się z pismem przygotowanym do Pana Dyrektora Dariusza Szczepańskiego z prośbą o informacje oraz odpowiedzi na pytania, właśnie sprawa tych dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale także kwestie pracownicze związane z wynagrodzeniem, z brakiem podwyżek dla średniego personelu medycznego i kwestią przeszeregowań. Bardzo Państwu dziękujemy.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Sprawy wrocławskiego szpitala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli

0: realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
1: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku, w tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź, państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.
3: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem. Więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
3: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu ma szansę na to, żeby być

0: rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania. Albo wykonawcami.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
2: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o trzech inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
3: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo. Od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy. Będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych, sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z ZIT-ów włocławskich też tutaj te środki podjęliśmy. I mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie. Krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
3: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw, dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią, całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty, dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły, dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynków budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym dziedzińcu nie powoduje.

0: dostosował do tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensje, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełne wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Wrocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy Okrzei 65 wyruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10.55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Od godziny 14.00 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22.00 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17.30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Wrocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lor, Strachy na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Wrocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14.00 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18.30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15.00 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie.

0: zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mam wrażenie, że teraz to uzależnienie od telefonów jest jeszcze większe niż wtedy, kiedy my ten regulamin wprowadzaliśmy.
1: Uczniowie Pilskiej Siódemki od prawie 10 lat nie mogą korzystać z telefonów na terenie szkoły.
0: Wtedy jako wicedyrektor wpadłam na taki pomysł, że dla dzieci najważniejsze jest to, żeby miały relacje, a nie siedziały tylko z nosem w telefonie w czasie przerw.
1: Po konsultacjach z rodzicami w 2017 roku szkoła przyjęła regulamin, a w nim m.in. konsekwencje użycia telefonu wbrew zakazowi.
0: Za pierwszym razem jest to po prostu upomnienie, za drugim razem uczeń musi pozostawić telefon w sekretariacie, jest wyłączony, zabezpieczony i odbiera dopiero po lekcjach. Natomiast za trzecim razem musiałby odebrać rodzic, choć ostatnio dawno nam się to nie zdarzyło.
1: Jak dodaje dyrektorka placówki, po kilku latach funkcjonowania nowych zasad dzieci dostrzegły, że poza wirtualnym światem istnieje także ten realny.
0: Wiedzą, że ważne są rozmowy, ważne są relacje.
1: Z takiego założenia wychodzi także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przez zmiany w prawie oświatowym od września we wszystkich podstawówkach nie będzie można używać telefonów w trakcie lekcji czy na przerwach. Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy urządzenie będzie potrzebne uczniom w trakcie zajęć lub do sprawdzenia wiedzy oraz pilnego kontaktu ucznia z rodzicami. Szkoły mają wprowadzić swoje regulaminy w tej kwestii. W tym roku zmienia się także podstawa programowa. To m.in. większy nacisk na zajęcia praktyczne.
2: W nadchodzącym roku szkolnym będzie można, a w kolejnych już będzie trzeba realizować takie tygodnie, w których uczniowie nie będą mieli zajęć zgodnie z planem, tylko będą pracować nad konkretnymi projektami w grupach, nawet oddziałach międzyklasowych.
1: Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a część związana z edukacją seksualną nie. W dodatku będzie to tylko godzina zajęć. Z kolei w klasach 1-3 zwiększy się ilość WF-u. Zmieniają się również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach. A to tylko część z tegorocznych zmian w oświacie.
2: Co w sumie nie jest może najlepsze, jak się zastanowić, to edukacja chyba wymaga pewnej stabilizacji i wtedy można ją oceniać, a tak jak się ciągle coś zmienia, to w zasadzie trudno oceniać, czy to, co wprowadziliśmy, było dobre, czy mniej dobre i... No ale zobaczymy, no takie jest prawo, że rządzący mogą różnego rodzaju reformy proponować.
1: A do tego sporo obiecywać. Nauczyciele mają dość rządowych zapewnień o realizacji nauczycielskich postulatów i wybierają się z manifestacją do stolicy.
3: Jesteśmy rozczarowani i niezadowoleni z działań rządu. Obiecano nam bardzo wiele, nie dotrzymano nadal słowa, więc chcemy pokazać to nasze niezadowolenie.
1: Z Piły do Warszawy w poniedziałek 31 sierpnia pojadą dwa autokary z ponad setką nauczycieli z regionu. Uczestnicy zbiorą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, by przypomnieć o niespełnionych obietnicach. W tym roku nauczyciele otrzymali 3% podwyżki. Może się okazać, że w przyszłym nie będzie żadnej. Związki zawodowe domagają się 15% zwiększenia wynagrodzeń i powiązania ich ze średnią krajową.
3: Dokonano niewiele zmian w karcie nauczyciela i dostaliśmy dodatek za 45-lecie pracy, ale to trochę za mało, bo jeszcze jest urlop na poratowanie zdrowia, dodatki kompensacyjne, liczba uczniów z orzeczeniami w klasach ogólnodostępnych.
1: Nauczyciele walczą także o dodatki motywacyjne i przywrócenie prestiżu zawodu. Póki co młodych osób po studiach do pracy w szkole jest jak na lekarstwo.
3: Średnia wieku w Polsce to 50 lat.
4: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
5: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko

0: rośnie, to są wyższe wydatki.
1: A jaki to jest koszt orientacyjny?
0: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną już mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
2: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No koszt, to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
3: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
4: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
1: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
4: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
1: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
4: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia, więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
3: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
5: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
3: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
6: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą w prosty sposób zgłaszać miejsca, w których dochodzi do łamania prawa lub występują zagrożenia dla bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów i pomaga nam lepiej planować działania oraz kierować patrole tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zachęcamy mieszkańców powiatu tczewskiego do korzystania z aplikacji i aktywnego wpływania na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Funkcjonariusze policji weryfikują każde zgłoszenie, co pozwala na lepiej zaplanować wszelkie działania prewencyjne. Aplikację można pobrać na swoje urządzenie mobilne lub korzystać z niej na komputerze. Aplikacja otrzymała nowy wygląd graficzny, jest więcej opcji, te zagrożenia zostały podzielone na kategorie. Również możemy wybrać sobie mapkę i na niej bezpośrednio zaznaczyć miejsce, gdzie według nas dochodzi do łamania prawa lub występuje jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na terenie powiatu tczewskiego zgłoszenia najczęściej dotyczą nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Niektóre miejsca charakteryzują się dużą gęstością zaludnienia i dużym przepływem różnych osób. W związku z tym, kiedy dochodzi do takich zgrupowań, na przykład w jakichś parkach, przy fontannach czy na parkingach, no to tych wykroczeń pojawia się więcej. Dlatego mamy tą krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, żeby każdy

0: Każdy obywatel mógł coś takiego zgłosić odpowiednim organom, a my już zajmiemy się weryfikacją i być może ukaraniem sprawców, jeżeli taka informacja zostanie potwierdzona. Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji. W takich przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Od września już nie bon, a podlaski czek turystyczny. Wartość czeku wynosi 300 zł. Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać jeden czek w całym okresie trwania programu, a warunkiem wykorzystania jest pobyt obejmujący co najmniej dwa kolejne noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie.
2: Ten nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Za tę kwotę będzie można wygenerować 11 tysięcy czeków. Z dofinansowania przekazanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki generowane będą czeki dedykowane dla seniorów i osób posiadających karty dużej rodziny. Z pieniędzy samorządu województwa mogą skorzystać dorosłe osoby z całej Polski. Ministerstwo czekiem turystycznym chciałoby w przyszłości objąć teren całego kraju.
3: To niewątpliwie też będzie zależeć od sukcesu tej edycji właśnie realizowanych w czterech regionach, bo tutaj dlaczego te cztery? No chcieliśmy tutaj niwelować jakby postrzeganie tych regionów jako regiony zagrożone ze względu na toczącą się na wschodzie wojnę. Więc wybraliśmy Podkarpacie Lubelskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie.
4: To na pewno narzędzie, jakim jest właśnie czek, generuje większy ruch turystyczny i jego celem akurat tej edycji jest na pewno pobudzenie do wyjazdów, do przyjazdów na Podlasie i do tych pozostałych trzech regionów w okresie już poza sezonem.
1: Rejestracja podlaskich obiektów noclegowych ruszyła w poniedziałek 24 sierpnia.
5: Obiekty, które brały udział już w poprzedniej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego, będą mogły wziąć udział również w nowym programie Podlaski Czek Turystyczny. Obiekty, które jeszcze do tej pory nie brały udziału, a chcą od 1 września realizować czeki, zapraszamy do złożenia wniosku. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej www.podlaskiczekturystyczny.pl.
1: Czas na wykorzystanie czeku to miesiąc od momentu wygenerowania kodu.
6: W niedzielę na boisku GLKS-u w Fałkowie miał miejsce turniej sołectw. Reprezentanci miejscowości z terenu gminy konkurowali o tytuł najlepszych, podejmując się rozmaitych aktywności. Wydarzenie rozpoczęło się w godzinach popołudniowych i przyciągnęło mieszkańców i przyjezdnych, którzy ochoczo kibicowali zawodnikom.
7: Wspólnie z klub sportowy GLKS Fałków, wspólnie z Urzędem Gminy w Fałkowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Fałkowie postanowiliśmy zorganizować dzisiaj takie sołeckie potyczki, tak zwane w gminie Fałków. Imprezę, no można powiedzieć, bardziej rekreacyjną niż sportową, ponieważ konkurencje, jakie dzisiaj się odbywają, między innymi to rzut kaloszem, rzut podkową, rzut lotką, dojenie sztucznej krowy, slalom taczką z kostką słomy, slalom z oponą samochodową, będzie przeciąganie liny, będą rzuty karne, będzie bieg w workach, także łącznie mamy 10 konkurencji. Mieszkańcy gminy, czy też goście w każdym wieku, młodzi, starsi, trochę jeszcze starsi, mogą brać udział w każdej tak naprawdę konkurencji, zapisując się, podając miejscowość, z której pochodzą, czy też organizację.
6: Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Przy stadionie stanęły dmuchańce, były też bańki mydlane, rozmaite animacje i oczywiście wata cukrowa. Dla wszystkich obecnych przygotowano też grilla. Po niezwykłych konkurencjach organizatorzy ogłosili wyniki, które prezentują się następująco. Pierwsze miejsce zajęło OSP Fałków, drugie miejsce przypadło OSP Czerno, a podium zamknęło sołectwo Gustawów.
8: Shooter, prędkość i sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. Bolesławiec po raz kolejny udowodnił, że jest mocnym punktem na gravelowej mapie Polski. Goszcząc finał tegorocznego wyścigowego cyklu Predator Gravel, organizowanego przez roadracing.pl.
9: To jest kolejna impreza rowerowa. Bolesławiec z rowerami stoi, bo jest tu bardzo dużo fajnych ludzi, którzy organizują to, a dużo jeszcze więcej jeździ na rowerach. Tym razem gravel, ale wokół Bolesławca mnóstwo ścieżek rowerowych. Zapraszam serdecznie.
8: Kapryśna pogoda i ulewne deszcze wymusiły w ostatniej chwili modyfikację modyfikację trasy, ale to tylko podkręciło tempo wyścigu. Największym rywalem na otwartych przestrzeniach okazał się jednak wiatr.
10: No, przyjechałem drugi Open, pierwszy w kategorii, więc nie mogę być niezadowolony. Trasa mega szybka, te opady wcześniej.

0: Wcześniejsze mocno ją utrudniły. No, organizacja topka, nie? Więc naprawdę warto przyjeżdżać, warto wracać.
1: Przepięknie, pomimo tych deszczy, co były w piątek, rewelacyjnie przygotowana trasa. Trochę zimny prysznic w jednym momencie dałam, ale to takiego orzeźwienia mi dało przy tym tempie, co było wśród peletonu kobiet.
2: Trasa fajna, szybka. Teraz była dzisiaj lekko zmodyfikowana i przez te kałuże, te wyboje, trochę dziur tych było dzisiaj, ale fajna trasa.
3: Trasa bardzo fajna, mi się podobała. Te krótkie kółeczka też takie bardzo fajne. Mimo wszystko te 17 czy 20 km kółka mi się podobają, troszeczkę tam wyszło takie małe kryterium. Cały czas płasko, cały czas wysoka prędkość i fajne ściganie z chłopakami, żeśmy gdzieś tam się cały czas skakali i odjeżdżali.
4: Walka z wiatrem i własnymi słabościami na trasie to jedno, ale zawodnicy z całego kraju zgodnie przyznają. Organizacyjnie bolesławieckie zawody to absolutna krajowa czołówka.
5: Organizacja świetna, jesteśmy pod wrażeniem. No jeździmy po wielu zawodach w kraju i no naprawdę jest super. Tak? Od jedzenia przez znakowanie trasy, wszystko top.
4: Z frekwencją przekraczającą 200 osób, udany finał udowodnił ogromny potencjał imprezy. Organizatorzy nie zwalniają tempa i już teraz zapowiadają nowości na kolejny sezon.
6: Cieszę się bardzo z tego, że cykl Predator Gravel w 2026 roku dobiegł już do końca. Trzy bardzo udane wyścigi, ciekawe trasy. Każdą z tych tras praktycznie zmodyfikowaliśmy, ale prawda jest taka, że trzecią zmodyfikowaliśmy trochę z przymusu, z powodów pogodowych. Zdecydowałem wczoraj o zmianie trasy, ale nie o zmianie dystansu. I to był strzał w dychę i zapraszamy Was już w przyszłym roku. Ma dojść jeden bardzo poważny sponsor, jeśli chodzi o wyścig.
4: Sportowe emocje, walka z wiatrem i doskonała organizacja. Ten weekend w Bolesławcu udowodnił, że gravelowa siła rośnie z każdym sezonem.
7: Na zabytkowym cmentarzu zachowało się około 200 nagrobków, choć historycy szacują, że pochowanych może być tutaj nawet 500 osób. Spoczywają tu nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale osoby różnych narodowości, które przed laty związały swoje losy z tym regionem.
8: Ostatnie pochówki były tutaj tuż przed II wojną światową, więc wiele osób jakby już o nim nie pamięta. Aczkolwiek te rodziny, które mają tutaj właśnie swoich pochowanych, starają się tutaj przychodzić i dbać o groby swoich dalekich przodków. Wiem, że tutaj są pochowani nie tylko prawosławni, ale też mamy przynajmniej jeden grup osoby wiary protestanckiej, Niemki, która też tutaj widocznie przed I wojną światową jej rodzina mieszkała i tutaj została pochowana.
9: W naszym regionie jest to chyba jeden z najstarszych cmentarzy, dlatego że mamy kilka na parafii Nowoberezowo, ale tutaj mamy najstarszy. Są datowania z 1750 roku, ale to zapiski są, tak? Natomiast byli wcześniej tutaj ludzie już chowani, bo kiedy zaczęły tworzyć się wsie dookoła puszczy, no to przecież wiadomo, ludzie musieli być gdzieś chowani. Tutaj mamy nawet pochowanych ludzi z Masiewa, z Orzeszkowa, z różnych regionów.
7: Cmentarz znajduje się pod opieką Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nekropolia zajmuje blisko 1,5 hektara, dlatego jej uporządkowanie wymaga zaangażowania wielu osób. Do akcji włączyli się mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych środowisk. Każda para rąk była tego dnia na wagę złota.
10: Tak czynem się zbieramy, żeby tu oczyścić, powynosić gałęzie, pokosić, bo tu jakby są nasi przodkowie i to najważniejsze, żeby zachować pamięć.
11: Mam takie, no nie wiem, to jest powołanie od serca, normalne rzeczy, to tych ludzi, którzy tutaj leżą, nie, no zrobić taki porządek, to jest normalnie, to jest jakby... Tak każdy człowiek powinien postawić.
12: Żeby środowisko czyścić, sprzątać i czyścić środowisko. I też ważne jest to, że tutaj są pochowani ludzie i żeby nie mieli takiego brzydkiego cmentarza.
7: To już druga akcja porządkowania zabytkowej nekropolii. Choć wykonano ogrom pracy, do uporządkowania pozostała jeszcze część cmentarza.
8: Ludzie, którzy dzisiaj mogli przyjść, nawet ze względu na tę pogodę taką dość wieczną, są. Koszą trawę, przycinają te gałęzie winorośla, które nowe jakby narastają.
9: Zapraszamy nawet do wynoszenia tych gałęzi, bo kiedy wyjmiemy z trawy gałęzie połamane, pozrzucane, tak jak dzisiaj wiatrem, to wtedy podkaszarki idą spokojnie, już mogą więcej zrobić niż na przykład się coś uszkodzi.
7: Kolejne wspólne sprzątanie zabytkowego cmentarza w Dubinach odbędzie się 5 września.
13: Czwórka uczestników Marszu Śmierci znalazła spoczynek na cmentarzu w Rybnie. To efekt ekshumacji prowadzonych w Domatówku oraz w Tadzinie.
14: W poniedziałek przez cały dzień trwały prace ekshumacyjne w dwóch miejscach, które wytypowano.

0: zostały jako miejsca spoczynku osób związanych z Marszem Śmierci. Możliwe to było m.in. dzięki działalności członków Gniewińskiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy ponownie doprowadzili do działań archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
1: Dzisiejsza ekshumacja, miejscowość Domatówko, tutaj informacja od pani, która mieszka tutaj tuż obok.

0: No i wszystko to trwało około 7-8 lat, ta cała procedura, nim mogliśmy się znaleźć dzisiaj w tym miejscu.
1: Ostatecznie archeolodzy potwierdzili, że w tym miejscu znajdują się szczątki, których choć nie da się zidentyfikować, to faktycznie należą z największą prawdopodobnością do byłego więźnia obozu Kalesztutow.
2: Dzisiaj zamieniamy lokalną pamięć na takie efekty bardzo materialne, czyli zaczynając od prostego krzyża, który tu stoi od 1945 roku, jest zaopiekowany przez ludzi, którzy pochowali tego nieznanego nam z nazwiska uczestnika Marszu Śmierci, aż po dzisiejszy dzień, kiedy możemy jego doteczne szczątki zobaczyć, a godnie też pochować w najbliższym czasie na cmentarzu w Rybnie. Myślę, że to jest taki dobry element współczesnego pamiętania, że kolejne pokolenia wracają na te miejsca i odkrywają tą historię, która jest bardzo, bardzo ludzka i bardzo bliska każdemu, nawet dzisiaj współczesnemu.
1: Co bardzo ciekawe, odkrywanie tej historii miało miejsce nie tylko w Domatówku. Tego samego dnia prace archeologów miały miejsce także w Tadzinie, w gminie Gniewino.
0: I w Tadzinie prawdopodobnie są również dwie osoby z Marszu Śmierci. Prawdopodobnie są to dwie kobiety z którejś z kolumn, nie wiemy jakiej narodowości i pewnie się nigdy tego też nie dowiemy, nie? Dopóki może jakieś prace badawcze dalej. Tutaj ten pan, bo to jest prawdopodobnie pan i tamte kobiety będą pochowane na cmentarzu w Rybnie, czyli na tym cmentarzu Sztutowu.
1: Ostatecznie w Tadzinie oprócz szczątek dwóch kobiet odkryte zostały także szczątki trzeciej osoby, mężczyzny, także więźnia i uczestnika Marszu Śmierci. Wczoraj wszystkie te osoby spoczęły w zbiorowej mogile w Rybnie, gdzie pamięć o nich i o ich losach będzie trwała.
2: Pamięć jest bardzo żywa, ponieważ widać to nawet po stanie lokalnych cmentarzy, takich jak cmentarz w Rybnie, Krępie Kaszubskiej, wszędzie gdzie byśmy nie byli. Te duże elementy współczesnej pamięci, które rozpoczynano budować w 1945 roku, mają cały czas nową budowę, nową infrastrukturę i cały czas pokazują poprzez zgromadzenia miejscowej ludności, teraz najbliższe będzie we wrześniu i w Rybnie, i w Krępie Kaszubskiej, na to, że kolejne pokolenia naprawdę pamiętają. Dobrze, że ten nieznany nam uczestnik Marszu Śmierci 1945 roku dołączy do swoich kolegów tam na tym dużym miejscu i będzie mógł uczestniczyć w tych uroczystościach za kilka tygodni.
1: Gdzie przypominane są tragiczne losy więźniów ewakuowanych z obozów w Sztutowie, którzy udali się w swoją ostatnią drogę trasami Marszu Śmierci.
3: To był przeciętny rok dla rolników. Wiosenna susza i przymrozki, a potem opad deszczu w trakcie żniw spowodowały, że plony nie są obfite. Ponadto rolnicy obawiają się zalewu rodzimego rynku przez produkty z krajów bloku handlowego Mercosur. Jak przekonują w krajach Ameryki Południowej, z którymi Unia Europejska podpisała umowę handlową, obowiązują zupełnie inne standardy. Rolnicy przekonują, że wykorzystuje się tam m.in. więcej chemii w uprawach.
4: Chodzi o zdrowie konsumentów, bo to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. No a dwukrotnie wykryto już hormony, które były w mięsie z krajów Mercosur, a które są zakazane w Unii Europejskiej. Wykryto także w partii słonecznika substancję, która się nazywa deltametryna, przekroczona pięciokrotnie.
5: To nie jest dowód na to, że to jest norma, tylko że służby działają. Służby działają i wtedy, kiedy taka dostawa się pojawia, jest po prostu nie tylko, że wyłapana, ale też wycofana z rynku.
3: Wbrew obawom, Polska nie odnotowała wzrostu importu towarów z krajów Mercosur mimo wejścia w życie tej umowy handlowej. Według wstępnych danych GUS wartość importu rolno-spożywczego z państw tego bloku do Polski w czerwcu wyniosła 124 miliony 700 tysięcy euro i była o 15% niższa niż dotychczas. Z kolei wartość polskiego eksportu do państw Mercosur w czerwcu wyniosła 5 milionów 100 tysięcy euro.
5: Ta umowa przynosi również polskim rolnikom, co się wydawało dosyć trudne, korzyści, bo właśnie ta wysoko przetworzona żywność się lepiej sprzedaje, że przemysł bardzo na tym zyskuje, bo jesteśmy dużym dostawcą podzespołów.
4: Dane resortu to jest jedno, a to jak my rolnicy sobie radzimy, to jest jakby powiedzieć drugie. Zauważamy, że po tym jak wpływały kolejne partie towaru z Mercosuru, ceny na przykład wołowiny, skupu bydła pasowego, od razu topnięcie było na rynku. I to było zauważalne topnięcie i to dość mocne.
3: Nie wiadomo jeszcze, jak zachowają się rynki europejskie. Czy polskie produkty nie zostaną z czasem wyparte przez tańsze południowoamerykańskie.
6: Po 7-letniej przerwie w tym roku wznowiono pracę przy odbudowie zabytkowego mostu tczewskiego. Jednak nie można obecnie realizowanego etapu nazwać za przełomowy. Dokończenie demontażu jednego przęsła, wybudowanie filara w nurcie rzeki i wykonanie elewacji przyczółka. Taki zakres odbudowy za 34 miliony wykonuje firma Strabag. Niepokojące jest to, że od 2 lat, pomimo wcześniejszego

0: Wcześniejszych deklaracji ze strony rządu nie zapadła decyzja o formie kontynuacji odbudowy mostu, która może pochłonąć nawet 200 milionów złotych. Politycy wszystkich opcji wielokrotnie twierdzili, że ten zabytkowy obiekt nie powinien być w zarządzie powiatu. To państwo powinno przejąć wszelkie kompetencje finansowe, ale też wykonawcze przy odbudowie. O tym, że taka decyzja ze strony władz państwa jest blisko, od półtora roku przekonuje mieszkańców naszego regionu starosta Tczewski Mirosław Augustyn. Tymczasem od Jacka Karnowskiego, wiceministra w rządzie Donalda Tuska, usłyszeliśmy, że starosta jest nakłaniany do zaciągnięcia przez samorząd powiatu korzystnego kredytu w wysokości 70 milionów złotych.
1: Tczewianie oczekują jakiejś informacji, żeby ta przebudowa była kontynuowana.
2: Przede wszystkim udało się uwolnić te pieniądze, które były do tej pory, były blokowane przez poprzedniego konserwatora zabytków. Teraz obecny konserwator podszedł do tego realnie, że chce uratować ten most, a nie tylko jak gdyby blokować. I świadkowie, taki świadek tej poprzedniej konstrukcji będzie wystawiony na brzegu, ale będzie do mostu podawane filary. My namawiamy także pana starostę, żeby skorzystał z FBO, z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To jest fundusz pożyczkowy, ale 0% oprocentowany z częściowym umorzeniem. No zobaczymy jeszcze, badamy tą możliwość, ale jest taka, wiem, że przynajmniej z panią poseł Pomaską namawiamy Agnieszką do tego, żeby z tej bardzo korzystnej pożyczki zdecydował się skorzystać. Zobaczymy, jak będzie.
1: Ale to samorząd lokalny miałby wziąć tak wielką pożyczkę na inwestycję blisko 200-milionową, a czy istnieje wciąż pomysł, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poprowadziła tę inwestycję?
2: Jeżeli chodzi o prowadzenie inwestycji, na pewno tak. Mówimy o kolejnym przestrzeniu, około 70 milionów złotych, a potem będziemy jeszcze rozmawiali z panem marszałkiem, z innymi, żeby jednak się dorzucić do tego mostu, żeby zrobić jakiś montaż finansowy. No jest to niełatwa rzecz, oczywiście są duże pieniądze, ale staramy się ten most wpisać po prostu w taki system obronności kraju i to otworzyłoby inne możliwości finansowania.
1: Niestety nie odpowiedział pan na pytanie, czy możliwa będzie kontynuacja, więc zakończy się ten etap i natychmiast rozpocznie kolejne.
2: Jeżeli starostwo się zdecyduje na tą pożyczkę w ramach FBO, to będziemy szukać następnych środków, żeby nie było przerwy, żeby ta inwestycja była kontynuowana.
1: Naprawdę wyobraża sobie pan, że samorząd stać na to, żeby na nieoprocentowaną pożyczkę na tak wielki obiekt?
2: Musimy zrozumieć, że to jest pożyczka, która potem częściowo jest umarzalna, czyli to nie jest, mówimy o 70 milionach złotych, nie mówimy o 200 milionach złotych, bo te pozostałe środki chcielibyśmy poszukać.
3: O tym rozmawialiśmy z panem Karnowskim już długo, cały czas ta propozycja jest, natomiast ja w dalszym ciągu potwierdzam, że starostwo nie weźmie kredytu, które będzie musiało spłacać. My wystąpimy z wnioskiem, ale zaznaczymy tam od razu, tak, jak najbardziej tak, jeżeli ten kredyt będzie umorzony. Nie w 10-20%, bo takie tam są też opcje. Natomiast tak, 0% to jest super kredyt, ale nie dla powiatu i nie na taką wartość,
4: ja myślę, o jakiej mówimy, 70 milionów. Jeśli w przestrzeni mówi się o tym, że rząd ma przejąć generalnie cały most.
3: No powinien, ten most nigdy nie powinien się znaleźć. Jako właścicielem powinien być powiat, jeżeli chodzi o taki obiekt.
4: To dlaczego mamy brnąć w sytuację, w którą dalej powiat ma brać to na siebie?
3: Pan minister szuka rozwiązań. Chce, żeby ta kontynuacja prac na moście trwała, żebyśmy nie schodzili, tylko kontynuowali. I to jest jedna z takich propozycji. I tutaj też dziękować, że cały czas zainteresowanie jest ze strony pana ministra i szuka
4: Ale
3: tych rozwiązań.
4: Ale trzeba byłoby też udowodnić, że ten most jest opcją ważną dla bezpieczeństwa i obronności naszego kraju, czyli udowodnić, że w przypadku wojny byłby ważnym elementem.
3: I tutaj mamy też takie pytania z Ministerstwa Obrony Narodowej. Jaki tonaż, jaki sprzęt będzie mógł przejeżdżać ewentualnie i ta informacja już poszła do Ministerstwa Obrony.
4: Czyli jednak będzie pan składał ten taki wniosek do tego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności?
3: To nas nic nie kosztuje, natomiast jeżeli by pojawiła się tam adnotacja, że będzie.
4: Ale to tak jakby się pan poddał, że ten obiekt będzie powiatowy mimo tych obietnic
3: panie
4: polityków.
3: Panie redaktorze, jeszcze nigdy w życiu się nie poddawałem, także tutaj nie ma takiej opcji. Wystąpić można, jeżeli będzie taka deklaracja, że to będzie umorzone, ok, to nie przeszkadza, żeby być wywłaszczonym z tego, żeby to państwo przejęło ten most, to nie wyklucza żadnych dalszych kroków.

0: A my, jako starostwo, nie będziemy finansować mostu Tczewskiego. Ta deklaracja się nie zmienia.
1: Ja jestem póki co mocno zawiedziony całą sytuacją i tym, co usłyszałem, że jest pan nakłaniany do tego, żeby brać kredyt.
0: A ja
1: kiedy padały deklaracje, że jakby władza centralna, rząd, państwo musi przejąć tak duży, newralgiczny i zabytkowy i ważny obiekt.
0: I myślę, że do tego dojdzie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym o...

0: roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w związku z tym, że, przepraszam, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
1: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztat rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. Poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulturową. Kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie, dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy, 10%!
3: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
4: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
4: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
5: Dokumentów przewozowych nie ma, krzypę na ciebie
6: wypadnie!
5: Pokaż!
3: No to... Mam! Umiesz czytać...
4: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
3: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
4: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
5: Dokumenty.
4: To nie, panie, to w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
5: Czekam. Nie czytać nie ukradł.
3: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
4: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
3: Tak.
4: Skarbowy.
3: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
7: My, jego majestat król...

0: Kazimierz Wielki!
1: Panie, ale to dawno!
0: To nieważne już jest, to 200 lecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
0: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Wierzesz, to kupił, to chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał, Gabonie!
0: No, król!
1: Ale to mój pradziadek takie pisał,
2: od mańku był. Ludu pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
0: kawcą. Aresztować! Na dół! Złaź
2: kulturę. Nie zejdę!
1: Złaź, ja zrobię mnie. Protokół.
2: Nie zejdę!
4: Złaź kulturę. Nie zejdę,
2: bo wezmę pałkę.
1: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
0: Będziemy go tutaj chłostać.
1: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
0: Zadek wypnij.
1: Przepraszam, panie, bo to dramat się rozgrywa.
2: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic.
1: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała!
0: Weź go! Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
1: Jak panie się czujesz osłem, to...
0: Dawaj, na głośno.
1: Ja nie.
0: Dobrze. Cześć, ślach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz, no.
1: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
0: Liczymy! 4!
2: Pięć!
0: 6!
3: Jemu się to podoba!
0: 7!
1: Wyszłabę sceny do tej sceny!
0: 10! 11 ode mnie!
1: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
1: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
1: Masz, do.
2: Mi zarządził z NFZ-a.
5: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
6: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
5: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
6: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
5: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
7: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
8: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
9: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
10: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
5: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
10: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
9: Tak, takie nasze wrocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Wrocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
8: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
11: Mamy 3 takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to 3 programy stypendialne. A dlaczego 3? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest

0: warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5 tysięcy przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Pytala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
0: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Wrocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź, państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu wrocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.
3: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem. Więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest

0: spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
0: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu ma szansę na to, żeby być rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania albo wykonawcami.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
2: Mamy trzy takie programy, to jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5 000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o trzech inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
3: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy, będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych, sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z z ZIT-ów włocławskich też tutaj to, te środki podjęliśmy. I mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie, krzesła, stoły, nowe szafki.

0: jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
0: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw. Dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią. Całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty. Dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły. Dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym dziedzińcu nie powodował tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensji, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełny wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Wrocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy okrzei 65 wyruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10.55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Od godziny 14 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17.30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Wrocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lor, Strachy na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Wrocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18.30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak

0: świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w związku z tym, że, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
0: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku, wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście

0: Gwiazdą wieczoru dzisiaj Farbenheire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków.
1: To będzie
0: O,
1: super.
0: poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
2: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wrocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
0: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wrocławskiego portu, między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
2: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy,
3: jaka
4: 10%!
3: Opłata? Jestem szlachcicem, nie waży się w domu!
4: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
4: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
5: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
6: wybarcie!
5: Pokaż!
3: No to... Mam! Umiesz czytać i...
4: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
3: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
4: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
5: Dokumenty.
4: To panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
5: Czekam, nie czytać nie umiem.
3: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
4: uczciwy
3: zgrać.
4: Urząd okradasz pan.
3: Tak. To
4: skarbowy.
3: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
5: My, jego majestat król... Co, Kazimierz Wielki?
4: Panie, ale to dobrze!
5: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
3: Kogo?
5: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Włocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
4: Wiesz, panie...
3: Król mi to nadał, gałonie
5: jeden. No, król!
4: Ale to mój pradziadek takie pisał,
3: od mańku był. Ludu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
5: kierowcą. Na dół, złaź.
3: Nie zejdę. Złaź,
4: no ja zrobię protokół.
3: Nie zejdę.
7: Złaź,
3: nie zejdę, bo wezmę pałkę.
4: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
5: Będziemy go tutaj chłostać.
4: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
5: Zadek wypnij.
4: Przepraszam panie, bo to dramat to się rozgrywa.
3: Śmiech, śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic zadbał.
4: Jesteś osłem Rzeczpospolitej!
3: To moja pała!
5: Weź go! Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
4: Jak panie się czujesz osłem, to...
5: Dawaj, na głośno.
4: Ja nie.
5: Cześć lach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz! No.
4: Ale brutal! Nie patrz dziecko, to są brutalne sceny!
5: Liczymy! 4! 5! 6!
4: Jemu się to podoba! Wyszła bez sceny do tej!
5: 10! 11 ode mnie!
4: Panie litości! Krew mu leł!
3: Asesora na sąd królewski będę prosił!
4: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
3: Mam!
4: Masz,
3: dobrze. Król mi zarządził z NFZ-a.
1: Właśnie widzieliśmy scenę.

0: scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
1: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
0: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
1: A jak?
0: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
1: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
0: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
2: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
3: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
4: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
5: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
0: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
5: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
4: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
3: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
6: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
3: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Miało być o szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to o tym za chwilę. Natomiast co mają pomyśleć, jak mają czuć się pacjenci albo potencjalni pacjenci, czyli mieszkańcy Włocławka, powiatu włocławskiego, okolic, kiedy słyszą na konferencji dyrekcji szpitala, że dopiero po miesiącu, niemal po miesiącu od rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego, cytuję, na konferencji informuje się, że zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, aby zabezpieczyć w całości medycznie pacjentów z Włocławka i okolic. Takie słowa padły na konferencji miesiąc po rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego. Druga kwestia, nie może być tak, że rezygnuje kierownik SOR-u i nagle okazuje się, że praktycznie wszystko się rozsypuje. Że jest problem z zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa pacjentów. No tak nie może być, bo to świadczy o tym, że coś nie działało w ogóle, prawda? Dużo wcześniej. To, co panowie mówili, mieli mówić o szpitalnym oddziale ratunkowym, liczyliśmy na to, że takie zapewnienia padną, no słyszeliśmy, że pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Słyszeliśmy, że poinformowali, że rozpoczynają poszukiwanie lekarzy do pracy na SOR-ze, ale to, co mówili, to była przede wszystkim pieśń przyszłości. Dużo słyszeliśmy o planach. Planujemy, zamierzamy, zrealizujemy, pacjenci będą mogli. To, proszę państwa, słyszeliśmy. Tyle tylko, że dziś dla pacjentów ważniejsze są konkrety. Ważniejsze jest bezpieczeństwo i ważniejsze jest to, żeby szpitalny oddział ratunkowy funkcjonował dobrze, nie tylko na zasadzie odpowiedzi pana dyrektora na pismo pana prezydenta, czy na moje pisma jako posła, że wszystko jest w porządku, że wszystko będzie dobrze. Bo proszę państwa, przechodząc teraz do wyników interwencji, może jeszcze tylko jedno. Lekarze szpitala we Włocławku dwoją się i troją, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Nie jest ich rolą organizacja pracy. Nie jest ich rolą zapewnienie stabilności pracy lekarzy czy średniego personelu medycznego, ale jest to rola

dyrekcji. Tak, i chciałabym, żeby to wybrzmiało w całej rozciągłości. Ja bardzo serdecznie dziękuję lekarzom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku za ich determinację i za to, że naprawdę robią wszystko, żeby pomimo tych sytuacji, które mają tutaj miejsce, pomimo tych braków, które widać, które są zgłaszane i problemów zgłaszanych przez pracowników, ale także pacjentów, jeszcze no, jakby pacjenci mogą czuć się zaopiekowani. Proszę Państwa, jeśli chodzi o interwencje, to niestety potwierdziły się te informacje, które jako poseł uzyskałam wraz z wnioskiem o przeprowadzenie pilnej kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Tu chcę też powiedzieć niestety o atmosferze, która towarzyszyła przebiegowi tej interwencji, bo najpierw zostałam pouczona, że jako poseł nie mam prawa kontrolować szpitala, choć używamy zamiennie do interwencji poselskiej właśnie określenia kontrola poselska, no ale zostałam pouczona w odpowiedzi od pana dyrektora. Sama atmosfera, oczywiście no, nie ma problemu, mogę używać określenia interwencja poselska, jak pan dyrektor sobie życzy. Natomiast sama atmosfera, w jakiej ta interwencja przebiegała, naprawdę bardzo nieprzyjemna, ogromna nerwowość. Ja miałam takie wrażenie, że my z panią dyrektor, z panią radną Ireną Wukowicz-Kwiatkowską właściwie przeszkadzamy, że jesteśmy tam intruzami, a w ogóle ja ze swoją interwencją, to jest z mojej strony atak na szpital. Nie, proszę Państwa, to nie jest atak na szpital. Ja zostałam wybrana głosami mieszkańców naszego regionu. Moim obowiązkiem jest odpowiadać na określone potrzeby, wnioski, wyzwania i to robię. To jest moja praca i starałam się, aby przebieg tej interwencji z mojej strony, z naszej strony starałyśmy się, aby był jak najlepszy. No, Szanowni Państwo, teraz jeśli chodzi o te informacje, no, sporo dokumentów otrzymałyśmy, prosiłyśmy o dokumenty. One wymagały szczegółowej i długotrwałej analizy i mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy, specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, Szanowni Państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę Państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski. Mało tego, proszę Państwa, jeszcze kwestia dotycząca zaszeregowania, zmiany zaszeregowania pracowników, tak, bo to jest tak, że jeśli pracownik przynosi zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to powinien być przeszeregowany wyżej. To się wiąże oczywiście, przepraszam, z wyższym wynagrodzeniem. To również, z tego co wiem od pracowników, nie jest realizowane, czyli ten przepis kodeksu pracy nie jest również respektowany we wrocławskim szpitalu. I również pytam pana dyrektora, dlaczego, bo sądzę, jestem przekonana, że zna przepisy prawa, dlaczego tych przepisów prawa nie

0: respektuje. Tak, to już jest ustawa z 2017 roku i ustawa Kodeks Pracy. To, proszę Państwa, ten brak przeszeregowania wiązałby się z takim bieżącym zaniżaniem wynagrodzeń, co dla pracowników, gdyby tak było, bo pytam pana dyrektora, żeby odpowiedział na to pytanie, gdyby tak było, to dla pracowników wiąże się to z czymś wysoce niedogodnym, ponieważ z niższym świadczeniem emerytalnym po prostu. Jest to niezgodne też z prawem. Proszę państwa, ja chcę zapewnić jeszcze raz, że ani interwencja moja jako posła, ani państwa radnych nie jest uderzeniem w szpital. I bardzo ubolewam nad tym, że tak to jest odbierane. Natomiast tam, gdzie są, jeśli są nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić, trzeba przede wszystkim naprawić. Dzisiaj zależy nam na tym, żeby pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, żeby pacjenci nie mieli obaw co do przyszłości szpitalnego oddziału ratunkowego, bo mnie, nie tylko jako posłowi, jako mieszkańcy naszego regionu, nie wystarcza zapewnienie ustne. Ja chcę widzieć to w planach grafików na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ja chcę to widzieć w zrealizowanych dyżurach na szpitalnym oddziale ratunkowym, żeby nie było właśnie tak zwanej bilokacji, żeby nie było niespodzianek. Oczekuję konkretnych działań. Oczywiście bardzo się cieszę z planów szpitala, niech to też wybrzmi. Ja się bardzo cieszę z tego, że dyrekcja ma plany na rozwój szpitala we Włocławku. Tylko pamiętajmy o tym, że są też niestety problemy finansowe. Jeśli te plany się zrealizują, cudownie, fantastycznie. Wszystko dla zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Natomiast no nie może być takich sytuacji, że gdzieś tam próbuje się, no bo tak to dzisiaj wygląda, zapewniać o tym, że jest wszystko dobrze. Mam nadzieję, że tak faktycznie będzie już niebawem, ale to dyrekcja musi podjąć konkretne działania. Bardzo proszę pani radna Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
1: Szanowni Państwo, tak jak pani poseł wspomniała, miałam możliwość wzięcia udziału w interwencji poselskiej i później też pochylenia się nad dokumentami, które zostały przekazane podczas tej interwencji. Bardzo szczegółowa analiza. Pani poseł poprosiła o bardzo konkretne dokumenty. Zostały one przekazane prawie w takiej ilości, jak były oczekiwania. Natomiast podczas analizy pozostałych oddziałów, nie tylko szpitalnego oddziału ratunkowego, mnie jako matkę przykuło uwagę to, co dotyczy dzieci. Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź? Państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza. Ja rozumiem, że lekarze naprawdę poświęcają mnóstwo swojej pracy w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie tym najmłodszym swoim pacjentom, natomiast trudno oczekiwać od nich, że będą w dwóch miejscach jednocześnie. Tego się po prostu nie da fizycznie zrobić. Chciałabym zwrócić uwagę też na fakt, że przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu

0: Sławku, jest taka instytucja jak Rada Społeczna. Rada Społeczna powinna się zwołać przynajmniej raz na kwartał, natomiast do tej pory niestety w tej sytuacji, jaką mamy, jaką przechodzimy i obserwujemy od tych kilku miesięcy, od czerwca Rada Społeczna nie została zwołana przez jej przewodniczącą, panią Dunicylę Kopaczewską, bo widocznie pani przewodnicząca uznała, że nie zaszła konieczność, czyli cytując regulamin, nie było sytuacji, która wymaga aktualną sytuacją szpitala. No to jest to dla nas niezrozumiałe. Obawiamy się tylko, że przyszła sesja Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku może być zwołana i to też jest nasze pytanie, czy będzie zwołana tylko po to, żeby przyznać niestety nagrodę finansową obecnemu dyrektorowi, tak jak to miało miejsce za wcześniejszej dyrekcji. To też odsyłam do źródeł medialnych. Przejdę też do kolejnego punktu, mianowicie pamiętamy, że w kampanii wyborczej rządząca Koalicja Obywatelska obiecywała między innymi zniesienie limitów w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jest punkt 30, tutaj przypominamy 100 konkretów, które Platforma Obywatelska, nazywana teraz Koalicją Obywatelską, miała w swoim programie, czyli przypomnę, zacytuję jeszcze raz, zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi. I przywołując teraz konferencję prasową, w której wziął udział dyrektor szpitala, którą pani poseł też wspominała chwilę temu, pan dyrektor mówi, że niestety koniec leczenia ponad kontrakt, czyli wydłużają się kolejki w szpitalu, pacjent nie może mieć pewności, czy te terminy, na które został zapisany, będą zrealizowane, nie może mieć pewności, czy otrzyma to świadczenie lekarskie, które mu przysługuje zgodnie z ustawą. Także przypominamy jeszcze raz, niezrealizowany konkret Platformy Obywatelskiej niestety dotyczy to mieszkańców Włocławka i powiatów okolicznych. No i ostatni wątek, który chciałabym przypomnieć, szanowni państwo. Marszałek Piotr Całbecki w zeszłym tygodniu powiedział, że jest sytuacja we włocławskim szpitalu opanowana. Niestety uznał to za sytuację opanowaną, a kontrola, którą zlecił, jeszcze się nie zaczęła w tamtym momencie, więc pytanie, na jakiej podstawie stwierdza, że jest sytuacja opanowana. Dla nas duże pytanie rodzi i zastanowienie, czy sytuacja, gdy marszałek Piotr Całbecki, delegowana przez niego osoba do kontroli z ramienia sejmiku, czyli pan Marek Wojtkowski, pani przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, pani Domicela Kopaczewska oraz pan Dariusz Szczepański, dyrektor, mają jedną wspólną cechę. Łączy ich wszystkich wspólny szyld Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej. Czy to gwarantuje? Zadajmy pytanie, czy nam to, włocławianom, okolicznym mieszkańcom, pacjentom tego szpitala, daje gwarancję, że kontrola będzie przeprowadzona w sposób rzetelny, prawidłowy i że pacjenci będą mieli to swoje bezpieczeństwo zdrowotne zagwarantowane. Dziękuję.
1: Wspomnijmy może jeszcze tylko, że ten audyt przeprowadzony przez byłego dyrektora do spraw medycznych, pana doktora Wojtaczkę, pan dyrektor Szczepański uznał za niewłaściwy i samowolny. To rozumiem, że teraz powołają zespół, w skład którego wejdą tak zwani swoi, po to, żeby ten wynik audytu był taki, jak dyrekcja szpitala oczekuje. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Jaranowski. Zamienimy się.
2: Szanowni Państwo, okazuje się, że interwencje wszelkie mają sens. Interwencja poselska pani poseł Joanny Borowiak, interwencja radnych miasta Włocławek, interwencje radnych sejmiku, w tym moja, i nadzwyczajna sesja sejmiku zwołana w sprawie szpitala toruńskiego, gdzie odbyła się dyskusja właśnie na temat jego funkcjonowania. Sesja zwołana zresztą na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Te interwencje naprawdę mają sens. Ostatnio marszałek w rozmowie ze mną zapewnił, że będzie wzmocniona kontrola, nadzór nad szpitalami wojewódzkimi poprzez rady społeczne. A więc będzie na bieżąco kontrolowany sposób zarządzania i funkcjonowania szpitali wojewódzkich w naszym województwie. No oczywiście nie obędzie się bez zmian w tych radach społecznych, kadrowych, zwłaszcza na stanowiskach przewodniczących tych rad. Także mamy zapewnienie, że poprzez te ciało, można powiedzieć, społeczne, bo to nie jest Rada Nadzorcza, członkowie Rady Społecznej nie pobierają

0: mają wynagrodzenia, ale jednak mają swoje kompetencje, mają dostęp do na bieżąco do wszelkich informacji, a więc myślę, że w tym zakresie coś się polepszy, jeśli chodzi o nadzór Urzędu Marszałkowskiego nad szpitalami wojewódzkimi. Odnośnie nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń średniego personelu, mam stały kontakt ze związkami zawodowymi, czterema działającymi w szpitalu i chcę doprowadzić do spotkania związków zawodowych z dyrektorem szpitala, bo już teraz jest bardzo dużo pozwów właśnie w sprawie wynagrodzeń, więc żeby skrócić otrzymanie tych wyższych wynagrodzeń, postaramy się polubownie załatwić te sprawy. Oczywiście, jeżeli druga strona, czyli dyrektor, zechce rozmawiać ze związkami. Takie spotkanie w okolicach 10 września będę planował zorganizować z udziałem właśnie też i prawników związkowych, ale także chcę zaprosić na to spotkanie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, a więc tutaj chcemy przyspieszyć ten proces wyrównań i właściwego wypłacania wynagrodzeń średniemu personelowi naszego szpitala. Chcę także podkreślić, że w tej chwili w szpitalu toczą się trzy kontrole. Jedna wewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego, no, może jeszcze się nie zaczęła, ale będzie na pewno kontynuowana. Druga Narodowego Funduszu Zdrowia i trzecia Państwowej Inspekcji Pracy, która wydłużyła się do 15 września. Także oczekujemy, my jako radni Komisji Rewizyjnej, ja jako przewodniczący tej Komisji Rewizyjnej, na wyniki tych kontroli i Komisja Rewizyjna wnikliwie zbada wyniki tych kontroli trzech, no i podejmie stosowne działania wobec zarządzających szpitalami, bądź również być może, jeśli będzie chodziło o zaniechania zarządu województwa. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Państwu. My teraz udamy się z pismem przygotowanym do Pana Dyrektora Dariusza Szczepańskiego z prośbą o informacje oraz odpowiedzi na pytania właśnie sprawa tych dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale także kwestie pracownicze związane z wynagrodzeniem, z brakiem podwyżek dla średniego personelu medycznego i kwestią przeszeregowań. Bardzo Państwu dziękujemy.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Sprawy wrocławskiego szpitala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
0: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Wrocławku, w tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź, państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu wrocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.

0: wykonawcą.
1: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem, więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
0: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
1: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września, albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu, ma szansę na to, żeby być rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania, albo wykonawcami.
0: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
2: Mamy trzy takie programy, to jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus, Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5 000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
0: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o trzech inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
3: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo. Od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy. Będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne.

0: w ramach regionalnego programu operacyjnego. Z ZIT-ów włocławskich też tutaj te środki podjęliśmy i mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie, krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
0: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw, dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią, całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty, dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły, dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym dziedzińcu nie powodował tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensje, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełny wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy Okrzei 65 wyruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10:55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Od godziny 14:00 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22:00 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17:30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Włocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lor, Strach na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Włocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14:00 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18:30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15:00 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20:30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomość.

0: domie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: mam wrażenie, że teraz to uzależnienie od telefonów jest jeszcze większe niż wtedy, kiedy my ten regulamin wprowadzaliśmy.
1: Uczniowie Bilskiej Siódemki od prawie 10 lat nie mogą korzystać z telefonów na terenie szkoły.
0: Wtedy jako wicedyrektor wpadłam na taki pomysł, że dla dzieci najważniejsze jest to, żeby miały relacje, a nie siedziały tylko z nosem w telefonie w czasie przerw.
1: Po konsultacjach z rodzicami w 2017 roku szkoła przyjęła regulamin, a w nim m.in. konsekwencje użycia telefonu wbrew zakazowi.
0: Za pierwszym razem jest to po prostu upomnienie, za drugim razem uczeń musi pozostawić telefon w sekretariacie, jest wyłączony, zabezpieczony i odbiera dopiero po lekcjach. Natomiast za trzecim razem musiałby odebrać rodzic, choć ostatnio dawno nam się to nie zdarzyło.
1: Jak dodaje dyrektorka placówki, po kilku latach funkcjonowania nowych zasad dzieci dostrzegły, że poza wirtualnym światem istnieje także ten realny.
0: Wiedzą, że ważne są rozmowy, ważne są relacje.
1: Z takiego założenia wychodzi także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przez zmiany w prawie oświatowym od września we wszystkich podstawówkach nie będzie można używać telefonów w trakcie lekcji czy na przerwach. Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy urządzenie będzie potrzebne uczniom w trakcie zajęć lub do sprawdzenia wiedzy oraz pilnego kontaktu ucznia z rodzicami. Szkoły mają wprowadzić swoje regulaminy w tej kwestii. W tym roku zmienia się także podstawa programowa. To m.in. większy nacisk na zajęcia praktyczne.
2: W nadchodzącym roku szkolnym będzie można, a w kolejnych już będzie trzeba realizować takie tygodnie, w których uczniowie nie będą mieli zajęć zgodnie z planem, tylko będą pracować nad konkretnymi projektami w grupach, nawet oddziałach międzyklasowych.
1: Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a część związana z edukacją seksualną nie. W dodatku będzie to tylko godzina zajęć. Z kolei w klasach 1-3 zwiększy się ilość WF-u. Zmieniają się również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach. A to tylko część z tegorocznych zmian w oświacie.
2: Co w sumie nie jest może najlepsze. Jak się zastanowić, to edukacja chyba wymaga pewnej stabilizacji i wtedy można ją oceniać. A tak jak się ciągle coś zmienia, to w zasadzie trudno oceniać, czy to, co wprowadziliśmy, było dobre, czy mniej dobre. No ale zobaczymy. No, takie jest prawo, że rządzący mogą różnego rodzaju reformy proponować.
1: A do tego sporo obiecywać. Nauczyciele mają dość rządowych zapewnień o realizacji nauczycielskich postulatów i wybierają

0: się z manifestacją do stolicy.
1: Jesteśmy rozczarowani i niezadowoleni z działań rządu. Obiecano nam bardzo wiele, nie dotrzymano nadal słowa, więc chcemy pokazać to nasze niezadowolenie.
0: Z Piły do Warszawy w poniedziałek 31 sierpnia pojadą dwa autokary z ponad setką nauczycieli z regionu. Uczestnicy zbiorą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, by przypomnieć o niespełnionych obietnicach. W tym roku nauczyciele otrzymali 3% podwyżki. Może się okazać, że w przyszłym nie będzie żadnej. Związki zawodowe domagają się 15% zwiększenia wynagrodzeń i powiązania ich ze średnią krajową.
1: Dokonano niewiele zmian w karcie nauczyciela i dostaliśmy dodatek za 45-lecie pracy, ale to trochę za mało, bo jeszcze jest urlop na poratowanie zdrowia, dodatki kompensacyjne, liczba uczniów z orzeczeniami w klasach ogólnodostępnych.
0: Nauczyciele walczą także o dodatki motywacyjne i przywrócenie prestiżu zawodu. Póki co młodych osób po studiach do pracy w szkole jest jak na lekarstwo.
1: Średnia wieku w Polsce to 50 lat.
2: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
3: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
4: A jaki to jest koszt orientacyjny?
3: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
5: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
2: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
6: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie. Sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach. A jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
4: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
6: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
4: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
6: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia. Więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
2: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
7: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 20 roku.

0: 4 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
1: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
2: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą w prosty sposób zgłaszać miejsca, w których dochodzi do łamania prawa lub występują zagrożenia dla bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów i pomaga nam lepiej planować działania oraz kierować patrole tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zachęcamy mieszkańców powiatu tczewskiego do korzystania z aplikacji i aktywnego wpływania na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Funkcjonariusze policji weryfikują każde zgłoszenie, co pozwala na lepiej zaplanować wszelkie działania prewencyjne. Aplikację można pobrać na swoje urządzenie mobilne lub korzystać z niej na komputerze. Aplikacja otrzymała nowy wygląd graficzny, jest więcej opcji, te zagrożenia zostały podzielone na kategorie. Również możemy wybrać sobie mapkę i na niej bezpośrednio zaznaczyć miejsce, gdzie według nas dochodzi do łamania prawa lub występuje jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na terenie powiatu tczewskiego zgłoszenia najczęściej dotyczą nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Niektóre miejsca charakteryzują się dużą gęstością zaludnienia i dużym przepływem różnych osób. W związku z tym, kiedy dochodzi do takich zgrupowań, na przykład w jakichś parkach, przy fontannach czy na parkingach, no to tych wykroczeń pojawia się więcej. Dlatego mamy tą krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, żeby każdy obywatel mógł coś takiego zgłosić odpowiednim organom, a my już zajmiemy się weryfikacją i być może ukaraniem sprawców, jeżeli taka informacja zostanie potwierdzona. Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji. W takich przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
3: Od września już nie bon, a podlaski czek turystyczny. Wartość czeku wynosi 300 zł. Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać jeden czek w całym okresie trwania programu, a warunkiem wykorzystania jest pobyt obejmujący co najmniej 2 kolejne noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie.
4: Ten nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na 3 tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Za tę kwotę będzie można wygenerować 11 tysięcy czeków. Z dofinansowania przekazanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki generowane będą czeki dedykowane dla seniorów i osób posiadających karty dużej rodziny. Z pieniędzy samorządu województwa mogą skorzystać dorosłe osoby z całej Polski. Ministerstwo czekiem turystycznym chciałoby w przyszłości objąć teren całego kraju.
5: To niewątpliwie też będzie zależeć od sukcesu tej edycji właśnie realizowanych w 4 regionach, bo tutaj dlaczego te 4? No chcieliśmy tutaj niwelować jakby postrzeganie tych regionów jako regiony zagrożone ze względu na toczącą się na wschodzie wojnę. Więc wybraliśmy Podkarpacie, Lubelskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie.
6: To na pewno narzędzie, jakim jest właśnie czek, generuje większy ruch turystyczny i jego celem akurat tej edycji jest na pewno pobudzenie do wyjazdów, do przyjazdów na Podlasie i do tych pozostałych 3 regionów w okresie już poza sezonem.
3: Rejestracja podlaskich obiektów noclegowych ruszyła w poniedziałek 24 sierpnia.
7: Obiekty, które brały udział już w poprzedniej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego, będą mogły wziąć udział również w nowym programie Podlaski Czek Turystyczny. Obiekty, które jeszcze do tej pory nie brały udziału, a chcą od 1 września realizować czeki, zapraszamy do złożenia wniosku. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej www.podlaskiczekturystyczny.pl.
3: Czas na wykorzystanie czeku to miesiąc od momentu wygenerowania kodu.
1: W niedzielę na boisku GLKS-u w Fałkowie miał miejsce turniej sołectw. Reprezentanci miejscowości z terenu gminy konkurowali o tytuł najlepszych, podejmując się rozmaitych aktywności. Wydarzenie rozpoczęło się w godzinach popołudniowych i przyciągnęło mieszkańców i przyjezdnych, którzy ochoczo kibicowali zawodnikom.
8: Wspólnie z klub sportowy GLKS Fałków, wspólnie z Urzędem Gminy w Fałkowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Fałkowie postanowiliśmy zorganizować dzisiaj takie sołeckie potyczki, tak zwane w gminie Fałków. Imprezę, no można powiedzieć,

0: bardziej rekreacyjną niż sportową, ponieważ konkurencje, jakie dzisiaj się odbywają, między innymi to rzut kaloszem, rzut podkową, rzut lotką, dojenie sztucznej krowy, slalom taczką z kostką słomy, slalom z oponą samochodową, będzie przeciąganie liny, będą rzuty karne, będzie bieg w workach, także łącznie mamy 10 konkurencji. Mieszkańcy gminy, czy też goście w każdym wieku, młodzi, starsi, trochę jeszcze starsi, mogą brać udział w każdej tak naprawdę konkurencji, zapisując się, podając miejscowość, z której pochodzą, czy też organizację.
1: Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Przy stadionie stanęły dmuchańce, były też bańki mydlane, rozmaite animacje i oczywiście wata cukrowa. Dla wszystkich obecnych przygotowano też grilla. Po niezwykłych konkurencjach organizatorzy ogłosili wyniki, które prezentują się następująco. Pierwsze miejsce zajęło OSP Fałków, drugie miejsce przypadło OSP Czerno, a podium zamknęło Sołectwo Gustawów.
2: Shooter, prędkość i sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. Bolesławiec po raz kolejny udowodnił, że jest mocnym punktem na gravelowej mapie Polski. Goszcząc finał tegorocznego wyścigowego cyklu Predator Gravel, organizowanego przez roadracing.pl.
3: To jest kolejna impreza rowerowa. Bolesławiec z rowerami stoi, bo jest tu bardzo dużo fajnych ludzi, którzy organizują to, a dużo jeszcze więcej jeździ na rowerach. Tym razem gravel, ale wokół Bolesławca mnóstwo ścieżek rowerowych. Zapraszam serdecznie.
2: Kapryśna pogoda i ulewne deszcze wymusiły w ostatniej chwili modyfikację trasy, ale to tylko podkręciło tempo wyścigu. Największym rywalem na otwartych przestrzeniach okazał się jednak wiatr.
4: No, przyjechałem drugi Open, pierwszy w kategorii, więc nie mogę być niezadowolony. Trasa mega szybka, te opady wcześniejsze mocno ją utrudniły. No, organizacja topka, nie? Więc naprawdę warto przyjeżdżać, warto wracać.
5: Przepięknie, pomimo tych deszczy, co były w piątek, rewelacyjnie przygotowana trasa. Trochę zimny prysznic w jednym momencie dałam, ale to takiego orzeźwienia mi dało przy tym tempie, co było wśród peletonu kobiet.
6: Trasa fajna, szybka. Teraz była dzisiaj lekko zmodyfikowana i przez te kałuże, te wyboje trochę dziur tych było dzisiaj, ale fajna trasa.
7: Trasa bardzo fajna, mi się podobała. Te krótkie kółeczka też takie bardzo fajne. Mimo wszystko te 17 czy 20 km kółka mi się podobają, troszeczkę tam wyszło takie małe kryterium. Cały czas płasko, cały czas wysoka prędkość i fajne ściganie z chłopakami, żeśmy gdzieś tam się cały czas skakali i odjeżdżali.
2: Walka z wiatrem i własnymi słabościami na trasie to jedno, ale zawodnicy z całego kraju zgodnie przyznają. Organizacyjnie bolesławieckie zawody to absolutna krajowa czołówka.
8: Organizacja świetna, jesteśmy pod wrażeniem. No, jeździmy po wielu zawodach w kraju i no, naprawdę jest super. Tak? Od jedzenia przez znakowanie trasy, wszystko top.
2: Z frekwencją przekraczającą 200 osób, udany finał udowodnił ogromny potencjał imprezy. Organizatorzy nie zwalniają tempa i już teraz zapowiadają nowości na kolejny sezon.
9: Cieszę się bardzo z tego, że cykl Predator Gravel w 2026 roku dobiegł już do końca. Trzy bardzo udane wyścigi, ciekawe trasy. Każdą z tych tras praktycznie zmodyfikowaliśmy, ale prawda jest taka, że trzecią zmodyfikowaliśmy trochę z przymusu, z powodów pogodowych. Zdecydowałem wczoraj o zmianie trasy, ale nie o zmianie dystansu. I to był strzał w dychę i zapraszamy Was już w przyszłym roku. Ma dojść jeden bardzo poważny sponsor, jeśli chodzi o wyścig.
2: Sportowe emocje, walka z wiatrem i doskonała organizacja. Ten weekend w Bolesławcu udowodnił, że gravelowa siła rośnie z każdym sezonem.
10: Na zabytkowym cmentarzu zachowało się około 200 nagrobków, choć historycy szacują, że pochowanych może być tutaj nawet 500 osób. Spoczywają tu nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale osoby różnych narodowości, które przed laty związały swoje losy z tym regionem.
11: Ostatnie pochówki były tutaj tuż przed II wojną światową, więc wiele osób jakby już o nim nie pamięta. Aczkolwiek te rodziny, które mają tutaj właśnie swoich pochowanych, starają się tutaj przychodzić i dbać o groby swoich dalekich przodków. Wiem, że tutaj są pochowani nie tylko prawosławni, ale też mamy przynajmniej jeden grup osoby wiary protestanckiej, Niemki, która też tutaj widocznie przed I wojną światową jej rodzina mieszkała i tutaj została pochowana.
12: W naszym regionie jest to chyba jeden z najstarszych cmentarzy, dlatego że mamy kilka na parafii Nowoberezowo, ale tutaj mamy najstarszy. Są datowania z 1750 roku, ale to zapiski są, tak? Natomiast byli wcześniej tutaj ludzie już chowani, bo kiedy zaczęły tworzyć się wsie dookoła puszczy, no to przecież wiadomo, ludzie musieli być gdzieś chowani. Tutaj mamy nawet pochowanych ludzi z Masiewa, z Orzeszkowa, z różnych regionów.
10: Cmentarz znajduje się pod opieką Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nekropolia zajmuje blisko 1,5 hektara, dlatego jej uporządkowanie wymaga zaangażowania wielu osób. Do akcji włączyli się

0: mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych środowisk. Każda para rąk była tego dnia na wagę złota.
1: Tak czynem się zbieramy, żeby tu oczyścić, powynosić gałęzie, pokosić, bo tu jakby są nasi przodkowie i to najważniejsze, żeby zachować pamięć.
2: Mam takie, nie wiem, to jest powołanie od serca, normalne rzeczy, to tych ludzi, którzy tutaj leżą, nie? No zrobić taki

0: to, że tutaj są pochowani ludzie i żeby... Żeby nie mieli takiego brzydkiego cmentarza.
1: To już druga akcja porządkowania zabytkowej nekropolii. Choć wykonano ogrom pracy, do uporządkowania pozostała jeszcze część cmentarza.
2: Ludzie, którzy dzisiaj mogli przyjść, nawet ze względu na tę pogodę taką dość wieczną, są. Koszą trawę, przycinają te gałęzie winorośla, które nowe jakby narastają.
3: Zapraszamy nawet do wynoszenia tych gałęzi, bo kiedy wyjmiemy z trawy gałęzie połamane, pozrzucane, tak jak dzisiaj wiatrem, to wtedy podkaszarki idą spokojnie, już mogą więcej zrobić niż na przykład się coś uszkodzi.
1: Kolejne wspólne sprzątanie zabytkowego cmentarza w Dubinach odbędzie się 5 września.
4: Czwórka uczestników Marszu Śmierci znalazła spoczynek na cmentarzu w Rybnie. To efekt ekshumacji prowadzonych w Domatówku oraz w Tadzinie.
5: W poniedziałek przez cały dzień trwały prace ekshumacyjne w dwóch miejscach, które wytypowane zostały jako miejsca spoczynku osób związanych z Marszem Śmierci. Możliwe to było m.in. dzięki działalności członków Gniewińskiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy ponownie doprowadzili do działań archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
6: Dzisiejsza ekshumacja, miejscowość Domatówko, tutaj informacja od pani, która mieszka tutaj tuż obok. Jej dziadkowie, tak jak wynika z informacji, pochowali tutaj więźnia obozu Sztutow, który uciekł prawdopodobnie z Pucka. No i wszystko to trwało około 7-8 lat, cała procedura, nim mogliśmy się znaleźć dzisiaj w tym miejscu.
5: Ostatecznie archeolodzy potwierdzili, że w tym miejscu znajdują się szczątki, których choć nie da się zidentyfikować, to faktycznie należą z największą prawdopodobnością do byłego więźnia obozu KL Sztutow.
7: Dzisiaj zamieniamy lokalną pamięć na takie efekty bardzo materialne, czyli zaczynając od prostego krzyża, który tu stoi od 1945 roku, jest zaopiekowany przez ludzi, którzy pochowali tego nieznanego nam z nazwiska uczestnika Marszu Śmierci, aż po dzisiejszy dzień, kiedy możemy jego doteczne szczątki zobaczyć, a godnie też pochować w najbliższym czasie na cmentarzu w Rybnie. Myślę, że to jest taki dobry element współczesnego pamiętania, że kolejne pokolenia wracają na te miejsca i odkrywają tą historię, która jest bardzo, bardzo ludzka i bardzo bliska każdemu, nawet dzisiaj współczesnemu.
5: Co bardzo ciekawe, odkrywanie tej historii miało miejsce nie tylko w Domatówku. Tego samego dnia prace archeologów miały miejsce także w Tadzinie, w gminie Gniewino.
6: I w Tadzinie prawdopodobnie są również dwie osoby z Marszu Śmierci. Prawdopodobnie są to dwie kobiety z którejś z kolumn, nie wiemy jakiej narodowości i pewnie się nigdy tego też nie dowiemy, nie? Dopóki może jakieś prace badawcze dalej. Tutaj ten pan, bo to jest prawdopodobnie pan, i tamte kobiety będą pochowane na cmentarzu w Rybnie, czyli na tym cmentarzu Sztutowu.
5: Ostatecznie w Tadzinie oprócz szczątek dwóch kobiet odkryte zostały także szczątki trzeciej osoby, mężczyzny, także więźnia i uczestnika Marszu Śmierci. Wczoraj wszystkie te osoby spoczęły w zbiorowej mogile w Rybnie, gdzie pamięć o nich i o ich losach będzie trwała.
7: Pamięć jest bardzo żywa, ponieważ widać to nawet po stanie lokalnych cmentarzy, takich jak cmentarz w Rybnie, Krępie Kaszubskiej, wszędzie gdzie byśmy nie byli, te duże elementy współczesnej pamięci, które rozpoczynano budować w 1945 roku, mają cały czas nową budowę, nową infrastrukturę i cały czas pokazują poprzez zgromadzenia miejscowej ludności, teraz najbliższe będzie we wrześniu i w Rybnie, i w Krępie Kaszubskiej, na to, że kolejne pokolenia naprawdę pamiętają. Dobrze, że ten nieznany nam uczestnik Marszu Śmierci 1945 roku dołączy do swoich kolegów tam na tym dużym miejscu i będzie mógł uczestniczyć w tych uroczystościach za kilka tygodni.
5: Gdzie przypominane są tragiczne losy więźniów ewakuowanych z obozów w Sztutowie, którzy udali się w swoją ostatnią drogę trasami Marszu Śmierci.
8: To był przeciętny rok dla rolników. Wiosenna susza i przymrozki, a potem opad deszczu w trakcie żniw spowodowały, że plony nie są obfite. Ponadto rolnicy obawiają się zalewu rodzimego rynku przez produkty z krajów bloku handlowego Mercosur. Jak przekonują w krajach Ameryki Południowej, z którymi Unia Europejska podpisała umowę handlową, obowiązują zupełnie inne standardy. Rolnicy przekonują, że wykorzystuje się tam m.in. więcej chemii w uprawach.
9: Chodzi o zdrowie konsumentów, bo to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. No a dwukrotnie wykryto już hormony, które były w mięsie z krajów Mercosur, a które są zakazane w Unii Europejskiej. Wykryto także w partii słonecznika substancję, która się nazywa deltametryna, przekroczona pięciokrotnie.
10: To nie jest dowód na to, że to jest norma, tylko że służby działają. Służby działają i wtedy, kiedy taka dostawa się pojawia, jest po prostu nie,

0: tylko że wyłapana, ale też wycofana z rynku.
1: Wbrew obawom, Polska nie odnotowała wzrostu importu towarów z krajów Mercosur mimo wejścia w życie tej umowy handlowej. Według wstępnych danych GUS wartość importu rolno-spożywczego z państw tego bloku do Polski w czerwcu wyniosła 124 miliony 700 tysięcy euro i była o kilkanaście procent niższa niż dotychczas. Z kolei wartość polskiego eksportu do państw Mercosur w czerwcu wyniosła 5 milionów 100 tysięcy euro.
0: Ta umowa przynosi również polskim rolnikom, co się wydawało dosyć trudne, korzyści, bo właśnie ta wysoko przetworzona żywność się lepiej sprzedaje, że przemysł bardzo na tym zyskuje, bo jesteśmy dużym dostawcą podzespołów.
2: Dane resortu to jest jedno, a to jak my rolnicy sobie radzimy, to jest jakby powiedzieć drugie. Zauważamy, że po tym jak wpływały kolejne partie towaru z Mercosuru, ceny na przykład wołowiny, skupu bydła pasowego, od razu topnięcie było na rynku. I to było zauważalne topnięcie i to dość mocne.
1: Nie wiadomo jeszcze, jak zachowają się rynki europejskie. Czy polskie produkty nie zostaną z czasem wyparte przez tańsze południowoamerykańskie.
3: Po 7-letniej przerwie w tym roku wznowiono pracę przy odbudowie zabytkowego mostu tczewskiego. Jednak nie można obecnie realizowanego etapu nazwać za przełomowy. Dokończenie demontażu jednego przęsła, wybudowanie filara w nurcie rzeki i wykonanie elewacji przyczółka. Taki zakres odbudowy za 34 miliony wykonuje firma Strabag. Niepokojące jest to, że od 2 lat, pomimo wcześniejszych deklaracji, ze strony rządu nie zapadła decyzja o formie kontynuacji odbudowy mostu, która może pochłonąć nawet 200 milionów złotych. Politycy wszystkich opcji wielokrotnie twierdzili, że ten zabytkowy obiekt nie powinien być w zarządzie powiatu. To państwo powinno przejąć wszelkie kompetencje finansowe, ale też wykonawcze przy odbudowie. O tym, że taka decyzja ze strony władz państwa jest blisko, od 1,5 roku przekonuje mieszkańców naszego regionu starosta tczewski Mirosław Augustyn. Tymczasem od Jacka Karnowskiego, wiceministra w rządzie Donalda Tuska, usłyszeliśmy, że starosta jest nakłaniany do zaciągnięcia przez samorząd powiatu korzystnego kredytu w wysokości 70 milionów złotych.
4: Tczewianie oczekują jakiejś informacji, żeby ta przebudowa była kontynuowana.
5: Przede wszystkim udało się uwolnić te pieniądze, które były do tej pory, były blokowane przez poprzedniego konserwatora zabytków. Teraz obecny konserwator podszedł do tego realnie, że chce uratować ten most, a nie tylko jak gdyby blokować, i świadkowie, taki świadek tej poprzedniej konstrukcji będzie wystawiony na brzegu, ale będzie do domu odbudowane filary. My namawiamy także pana starostę, żeby skorzystał z FBO, z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, to jest fundusz pożyczkowy, ale 0% oprocentowany z częściowym umorzeniem. No zobaczymy jeszcze, badamy tą możliwość, ale jest taka, wiem, że przynajmniej z panią poseł Pomaską namawiamy Agnieszką do tego, żeby z tej bardzo korzystnej pożyczki zdecydował się skorzystać. Zobaczymy, jak będzie.
4: Ale to samorząd lokalny miałby wziąć tak wielką pożyczkę na inwestycję blisko 200-milionową. A czy istnieje wciąż pomysł, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poprowadziła tę inwestycję?
5: Jeżeli chodzi o prowadzenie inwestycji, na pewno tak. Mówimy o kolejnym przeszle około 70 milionów złotych, a potem będziemy jeszcze rozmawiali z panem marszałkiem, z innymi, żeby jednak się dorzucić do tego mostu, żeby zrobić jakiś montaż finansowy. No jest to niełatwa rzecz, oczywiście są duże pieniądze, ale staramy się ten most wpisać po prostu w taki system obronności kraju i to otworzyłoby inne możliwości finansowania.
4: Niestety nie odpowiedział pan na pytanie, czy możliwa będzie kontynuacja, więc zakończy się ten etap i natychmiast rozpocznie kolejne.
5: Jeżeli starostwo się zdecyduje na tą pożyczkę w ramach FBO, to będziemy szukać następnych środków, żeby nie było przerwy, żeby ta inwestycja była kontynuowana.
4: Naprawdę wyobraża sobie pan, że samorząd stać na to, żeby na nieoprocentowaną pożyczkę na tak wielki obiekt?
5: Musimy zrozumieć, że to jest pożyczka, która potem częściowo jest umarzalna, czyli to nie jest, mówimy o 70 milionach złotych, nie mówimy o 200 milionach złotych, bo te pozostałe środki chcielibyśmy poszukać.
6: O tym rozmawialiśmy z panem Karnowskim już długo, cały czas ta propozycja jest, natomiast ja w dalszym ciągu potwierdzam, że starostwo nie weźmie kredytu, które będzie musiało spłacać. My wystąpimy z wnioskiem, ale zaznaczymy tam od razu, Tak, jak najbardziej tak, jeżeli ten kredyt będzie umorzony. Nie w 10-20%, bo takie tam są też opcje, natomiast

0: jest tak, zero oprocentowania to jest super kredyt, ale nie dla powiatu i nie na taką wartość,
1: ja myślę,
0: o jakiej mówimy, 70
1: milionów. Jeśli w przestrzeni mówi się o tym, że rząd ma przejąć generalnie cały most.
0: No powinien, ten most nigdy nie powinien się znaleźć, jako właścicielem powinien być powiat, jeżeli chodzi o taki obiekt.
1: To dlaczego mamy brnąć w sytuację, w którą dalej powiat ma brać to na siebie?
0: Pan minister no, szuka rozwiązań, chce, żeby ta kontynuacja prac na moście trwała, żebyśmy nie schodzili, tylko kontynuowali. I to jest jedna z takich propozycji. I tutaj też dziękować, że cały czas zainteresowanie jest ze strony pana ministra i szuka
1: Ale
0: tych
1: rozwiązań.
0: Ale
1: trzeba byłoby też udowodnić, że ten most jest opcją ważną dla bezpieczeństwa i obronności naszego kraju, czyli udowodnić, że w przypadku wojny byłby ważnym elementem
0: bezpieczeństwa. I tutaj mamy też takie pytania z Ministerstwa Obrony Narodowej. Jaki tonaż, jaki sprzęt będzie mógł przejeżdżać ewentualnie i ta informacja już poszła do Ministerstwa Obrony.
1: Czyli jednak będzie pan składał ten taki wniosek do tego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności?
0: To nas nic nie kosztuje, natomiast jeżeli by pojawiła się tam adnotacja, że będzie
1: Ale to tak jakby się pan poddał, że ten obiekt będzie powiatowy i mimo tych obietnic
0: Panie
1: polityków...
0: Panie redaktorze, jeszcze nigdy w życiu się nie poddawałem, także tutaj nie ma takiej opcji. Wystąpić można, jeżeli będzie taka deklaracja, że to będzie umorzone, ok, to nie przeszkadza, żeby być wywłaszczonym z tego, żeby to państwo przejęło ten most, to nie wyklucza żadnych dalszych kroków. A my jako starostwo nie będziemy finansować mostu Tczewskiego, ta deklaracja się nie zmienia.
1: Ja jestem póki co mocno zawiedziony całą sytuacją i tym, co usłyszałem, że jest pan nakłaniany do tego, żeby brać kredyt.
0: A ja
1: kiedy padały,
0: deklaracje,
1: że jakby władza centralna, rząd, państwo musi przejąć tak duży, newralgiczny i zabytkowy i ważny obiekt.
0: I myślę, że do tego dojdzie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
0: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. W weekend Wocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Wocławka, przystani we Wocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. No, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki, bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie, dzieciaki namiętnie robią pierniki, pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
0: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wocławskiego portu, między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci

0: źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu. Nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy, 10%!
2: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzypę w ciebie
5: wypadnie!
4: Pokaż!
2: No to mam, umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To no panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekam, nie czytać nie ukradnie.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
2: Tak.
3: Skarbowy.
2: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dawno!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał, gabony jeden!
4: No, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał,
2: od mańku był. Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest kapcą.
4: Aresztować! Na dół! Złaź
2: kulturę! Nie zejdę!
3: Złaź, ja zrobię mnie. Protokół!
2: Nie zejdę!
6: Złaź
2: nie zejdę, bo wezmę pałkę.
3: Nie wiem jeszcze jaki... Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
4: Zadek wypnij.
3: Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
2: Śmiech, śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała!
4: Weź go! Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Dobrze. Cześć szlach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz! No.
3: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
4: Liczymy! 4!
2: Nie pozadzie!
4: 5! 6!
3: Jemu się to podoba!
2: 7!
3: Wyszłamy sceny do tejskie!
2: 10! 11 ode mnie!
3: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
3: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
3: Masz,
2: do. Mi zarządził z NFZ-a.
7: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
8: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
7: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
8: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
7: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
9: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
1: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
10: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.

0: Kolejna impreza przede wszystkim, nie kolejna.
1: Właśnie, czy byliście już Państwo na tej części, gdzie są strajkany z rękodziełem i tak dalej? Co
0: Tak,
1: widzieliście? Co
0: tak.
1: się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
0: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
1: Tak,
0: Mówimy, że
1: takie
0: tam
1: nasze
0: jest
1: włocławskie, tam
0: czy
1: jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
2: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
3: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
2: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: sprawy wrocławskiego szpitala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów. To były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
0: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Wrocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź, państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko

0: przeprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.
2: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem. Więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
2: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu ma szansę na to, żeby być rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania albo wykonawcami.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
3: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też

0: śledzić wszelkiego rodzaju informacje na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o 3 inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
2: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy, będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie, pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych, sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z ZIT-ów włocławskich, też tutaj te środki podjęliśmy. I mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie. Krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
2: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw. Dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią. Całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty. Dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły. Dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym dziedzińcu nie powodował tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensje, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełne wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy Okrzei 65 wyruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10:55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Od godziny 14:00 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowaną mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22:00 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17:30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Włocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lore, Strachy na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja Stacja koszykarzy Anwilu Włocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14 na stadionie w Boniewie rozpocznie się Święto Plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18

19.30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15.00 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich.

0: wojewódzkich, ale w związku z tym, że przepraszam, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
1: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztat rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka, przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki, bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie, dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy.
3: Jaka
4: 10%!
3: Opłata? Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
4: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
4: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
5: Dokumentów przewozowych nie ma, krzypę na ciebie
6: wypadł!
3: No to mam, umiesz czytać i...
4: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
3: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
4: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
5: Dokumenty.
4: To no panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
5: Nie czytać nie umiem.
3: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
4: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
3: Tak.
4: Skarbowy.
3: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
5: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
4: Panie, ale to dawno!
5: To nieważne już jest, to 200 lat temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma. Kogo? Kazimierz Wielki przez samorzetna.

0: napisane. Wierześ to kupił, to chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
1: Wiesz, panie...
0: Król mi to nadał, Gabonie, to król!
1: Ale to mój pradziadek takie pisał,
2: od Mańkut był. Ludu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
0: kolorcą. Na dół, złaź.
2: Nie zejdę.
1: Ja zrobię protokół.
2: Nie zejdę. Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
1: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
0: Będziemy go tutaj chłostać.
1: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
0: Zadek wypnij.
1: Przepraszam, panie, bo to dramat się rozgrywa.
2: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic zerwał się.
1: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała!
0: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
1: Jak panie się czujesz osłem, to...
0: Dawaj, na głośno.
1: Ja nie.
0: Dobrze. Weź ślach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz, no.
1: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
0: Liczymy! 4! Jej! 6!
3: Jemu się to podoba!
1: Matko! Wyszłabę sceny do tejskie!
0: 10! 11 ode mnie!
1: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
1: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
1: Masz,
2: król mi zarządził z NFZ-a.
4: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
5: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
4: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
5: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
4: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
6: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
7: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
8: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
9: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
4: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
9: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
8: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
7: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
10: Mamy 3 takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus, Pomorza i Kujaw Plus. Są to 3 programy stypendialne. A dlaczego 3? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5 tysięcy przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć, no, przede wszystkim na

różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
3: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Miało być o szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to o tym za chwilę. Natomiast co mają pomyśleć, jak mają czuć się pacjenci albo potencjalni pacjenci, czyli mieszkańcy Włocławka, powiatu włocławskiego, okolic, kiedy słyszą na konferencji dyrekcji szpitala, że dopiero po miesiącu, niemal po miesiącu od rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego, cytuję, na konferencji informuje się, że zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, aby zabezpieczyć w całości medycznie pacjentów z Włocławka i okolic. Takie słowa padły na konferencji miesiąc po rezygnacji kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego. Druga kwestia, nie może być tak, że rezygnuje kierownik SOR-u i nagle okazuje się, że praktycznie wszystko się rozsypuje. Że jest problem z zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa pacjentów. No tak nie może być, bo to świadczy o tym, że coś nie działało w ogóle, prawda? Dużo wcześniej. To, co panowie mówili, mieli mówić o szpitalnym oddziale ratunkowym, liczyliśmy na to, że takie zapewnienia padną, no,

Słyszeliśmy, że pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Słyszeliśmy, że poinformowali, że rozpoczynają poszukiwanie lekarzy do pracy na SOR-ze, ale to, co mówili, to była przede wszystkim pieśń przyszłości. Dużo słyszeliśmy o planach. Planujemy, zamierzamy, zrealizujemy, pacjenci będą mogli. To, proszę Państwa, słyszeliśmy. Tyle tylko, że dziś dla pacjentów ważniejsze są konkrety. Ważniejsze jest bezpieczeństwo i ważniejsze jest to, żeby szpitalny oddział ratunkowy funkcjonował dobrze, nie tylko na zasadzie odpowiedzi pana dyrektora na pismo pana prezydenta, czy na moje pisma jako posła, że wszystko jest w porządku, że wszystko będzie dobrze. Bo proszę państwa, przechodząc teraz do wyników interwencji, może jeszcze tylko jedno. Lekarze szpitala we Wrocławku dwoją się i troją, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Nie jest ich rolą organizacja pracy. Nie jest ich rolą zapewnienie stabilności pracy lekarzy czy średniego personelu medycznego, ale jest to rola dyrekcji. Tak? I chciałabym, żeby to wybrzmiało w całej rozciągłości. Ja bardzo serdecznie dziękuję lekarzom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku za ich determinację i za to, że naprawdę robią wszystko, żeby pomimo tych sytuacji, które mają tutaj miejsce, pomimo tych braków, które widać, które są zgłaszane i problemów zgłaszanych przez pracowników, ale także pacjentów, jeszcze no, jakby pacjenci mogą czuć się zaopiekowani. Proszę Państwa, jeśli chodzi o interwencje, to niestety potwierdziły się te informacje, które jako poseł uzyskałam wraz z wnioskiem o przeprowadzenie pilnej kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Tu chcę też powiedzieć niestety o atmosferze, która towarzyszyła przebiegowi tej interwencji, bo najpierw zostałam pouczona, że jako poseł nie mam prawa kontrolować szpitala, choć używamy zamiennie do interwencji poselskiej właśnie określenia kontrola poselska, no ale zostałam pouczona w odpowiedzi od pana dyrektora. Sama atmosfera, oczywiście no, nie ma problemu, mogę używać określenia interwencja poselska, jak pan dyrektor sobie życzy. Natomiast sama atmosfera, w jakiej ta interwencja przebiegała, naprawdę bardzo nieprzyjemna, ogromna nerwowość. Ja miałam takie wrażenie, że my z panią dyrektor, z panią radną Ireną Wukowicz-Kwiatkowską no, właściwie no, przeszkadzamy, że jesteśmy tam intruzami, a w ogóle ja ze swoją interwencją, to jest z mojej strony atak na szpital. Nie, proszę Państwa, to nie jest atak na szpital. Ja zostałam wybrana głosami mieszkańców naszego regionu. Moim obowiązkiem jest odpowiadać na określone potrzeby, wnioski, wyzwania i to robię. To jest moja praca i starałam się, aby przebieg tej interwencji z mojej strony, z naszej strony starałyśmy się, aby był jak najlepszy. No, szanowni Państwo, teraz jeśli chodzi o te informacje, no, sporo dokumentów otrzymałyśmy, prosiłyśmy o dokumenty. One wymagały szczegółowej i długotrwałej analizy i mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów. To były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym. Oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z
panem radnym, do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa,

0: obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski. Mało tego, proszę państwa, jeszcze kwestia dotycząca zaszeregowania, zmiany zaszeregowania pracowników, tak, bo to jest tak, że jeśli pracownik przynosi zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to powinien być przeszeregowany wyżej. To się wiąże oczywiście, przepraszam, z wyższym wynagrodzeniem. To również, z tego co wiem od pracowników, nie jest realizowane, czyli ten przepis kodeksu pracy nie jest również respektowany we włocławskim szpitalu. I również pytam pana dyrektora, dlaczego, bo sądzę, ja jestem przekonana, że zna przepisy prawa, dlaczego tych przepisów prawa nie respektuje. Tak, to już jest ustawa z 2017 roku i ustawa kodeks pracy. To, proszę państwa, ten brak przeszeregowania wiązałby się z takim bieżącym zaniżaniem wynagrodzeń, co dla pracowników, gdyby tak było, bo pytam pana dyrektora, żeby odpowiedział na to pytanie, gdyby tak było, to dla pracowników wiąże się to z czymś wysoce niedogodnym, ponieważ z niższym świadczeniem emerytalnym po prostu. Jest to niezgodne też z prawem. Proszę państwa, ja chcę zapewnić jeszcze raz, że ani interwencja moja jako posła, ani państwa radnych nie jest uderzeniem w szpital. I bardzo ubolewam nad tym, że tak to jest odbierane. Natomiast tam, gdzie są, jeśli są nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić. Trzeba przede wszystkim naprawić. Dzisiaj zależy nam na tym, żeby pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, żeby pacjenci nie mieli obaw co do przyszłości szpitalnego oddziału ratunkowego, bo mnie, nie tylko jako posłowi, jako mieszkańcy naszego regionu, nie wystarcza zapewnienie ustne. Ja chcę widzieć to w planach grafików na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ja chcę to widzieć w zrealizowanych dyżurach na szpitalnym oddziale ratunkowym, żeby nie było właśnie tak zwanej bilokacji, żeby nie było niespodzianek. Oczekuję konkretnych działań. Oczywiście bardzo się cieszę z planów szpitala, niech to też wybrzmi. Ja się bardzo cieszę z tego, że dyrekcja ma plany na rozwój szpitala we Włocławku. Tylko pamiętajmy o tym, że są też niestety problemy finansowe. Jeśli te plany się zrealizują, cudownie, fantastycznie. Wszystko dla zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Natomiast no nie może być takich sytuacji, że gdzieś tam próbuje się, no bo tak to dzisiaj wygląda, zapewniać o tym, że jest wszystko dobrze. Mam nadzieję, że tak faktycznie będzie już niebawem, ale to dyrekcja musi podjąć konkretne działania. Bardzo proszę pani radna Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
1: Szanowni państwo, tak jak pani poseł wspomniała, miałam możliwość wzięcia udziału w interwencji poselskiej i później też pochylenia się nad dokumentami, które zostały przekazane podczas tej interwencji. Bardzo szczegółowa analiza. Pani poseł poprosiła o bardzo konkretne dokumenty. Zostały one przekazane prawie w takiej ilości, jak były oczekiwania. Natomiast podczas analizy pozostałych oddziałów, nie tylko szpitalnego oddziału ratunkowego, mnie jako matkę przykuło uwagę to, co dotyczy dzieci. Otóż na stronie internetowej, jaki jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Włocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź? Państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przyprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin.

0: kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przechodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza. Ja rozumiem, że lekarze naprawdę poświęcają mnóstwo swojej pracy w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie tym najmłodszym swoim pacjentom, natomiast trudno oczekiwać od nich, że będą w dwóch miejscach jednocześnie. Tego się po prostu nie da fizycznie zrobić. Chciałabym zwrócić uwagę też na fakt, że przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku jest taka instytucja jak Rada Społeczna. Rada Społeczna powinna się zwołać przynajmniej raz na kwartał, natomiast do tej pory niestety w tej sytuacji, jaką mamy, jaką przechodzimy i obserwujemy od tych kilku miesięcy, od czerwca Rada Społeczna nie została zwołana przez jej przewodniczącą, panią Dynisylę Kopaczewską, bo widocznie pani przewodnicząca uznała, że nie zaszła konieczność, czyli cytując regulamin, nie było sytuacji, która wymaga aktualną sytuacją szpitala. No to jest to dla nas niezrozumiałe. Obawiamy się tylko, że przyszła sesja Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku może być zwołana i to też jest nasze pytanie, czy będzie zwołana tylko po to, żeby przyznać niestety nagrodę finansową obecnemu dyrektorowi, tak jak to miało miejsce za wcześniejszej dyrekcji. To też odsyłam do źródeł medialnych. Przejdę też do kolejnego punktu, mianowicie pamiętamy, że w kampanii wyborczej rządząca Koalicja Obywatelska obiecywała między innymi zniesienie limitów w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jest punkt 30, tutaj przypominamy 100 konkretów, które Platforma Obywatelska, nazywana teraz Koalicją Obywatelską, miała w swoim programie, czyli przypomnę, zacytuję jeszcze raz, zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi. I przywołując teraz konferencję prasową, w której wziął udział dyrektor szpitala, którą pani poseł też wspominała chwilę temu, pan dyrektor mówi, że niestety koniec leczenia ponad kontrakt, czyli wydłużają się kolejki w szpitalu, pacjent nie może mieć pewności, czy te terminy, na które został zapisany, będą zrealizowane, nie może mieć pewności, czy otrzyma to świadczenie lekarskie, które mu przysługuje zgodnie z ustawą. Także przypominamy jeszcze raz, niezrealizowany konkret Platformy Obywatelskiej niestety dotyczy to mieszkańców Włocławka i powiatów okolicznych. No i ostatni wątek, który chciałabym przypomnieć, szanowni państwo. Marszałek Piotr Całbecki w zeszłym tygodniu powiedział, że jest sytuacja we włocławskim szpitalu opanowana. Niestety uznał to za sytuację opanowaną, a kontrola, którą zlecił, jeszcze się nie zaczęła w tamtym momencie, więc pytanie, na jakiej podstawie stwierdza, że jest sytuacja opanowana. Dla nas duże pytanie rodzi i zastanowienie, czy sytuacja, gdy marszałek Piotr Całbecki, delegowana przez niego osoba do kontroli z ramienia sejmiku, czyli pan Marek Wojtkowski, pani przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, pani Domicela Kopaczewska oraz pan Dariusz Szczepański, dyrektor, mają jedną wspólną cechę. Łączy ich wszystkich wspólny szyld Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej. Czy to gwarantuje? Zadajmy pytanie, czy nam to, włocławianom, okolicznym mieszkańcom, pacjentom tego szpitala, daje gwarancję, że kontrola będzie prowadzona w sposób rzetelny, prawidłowy i że pacjenci będą mieli to swoje bezpieczeństwo zdrowotne zagwarantowane. Dziękuję.
1: Wspomnijmy może jeszcze tylko, że ten audyt przeprowadzony przez byłego dyrektora do spraw medycznych, pana doktora Wojtaczkę, pan dyrektor Szczepański uznał za niewłaściwy i samowolny. To rozumiem, że teraz powołają zespół, w skład którego wejdą tak zwani swoi, po to, żeby ten wynik audytu był taki, jak dyrekcja szpitala oczekuje. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Jaranowski. Przedstawimy się.

0: Szanowni Państwo, okazuje się, że interwencje wszelkie mają sens. Interwencja poselska pani poseł Joanny Borowiak, interwencja radnych miasta Włocławek, interwencje radnych sejmiku, w tym moja, i nadzwyczajna sesja sejmiku zwołana w sprawie szpitala Toruńskiego, gdzie odbyła się dyskusja właśnie na temat jego funkcjonowania. Sesja zwołana zresztą na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Te interwencje naprawdę mają sens. Ostatnio marszałek w rozmowie ze mną zapewnił, że będzie wzmocniona kontrola, nadzór nad szpitalami wojewódzkimi poprzez rady społeczne. A więc będzie na bieżąco kontrolowany sposób zarządzania i funkcjonowania szpitali wojewódzkich w naszym województwie. No oczywiście nie obędzie się bez zmian w tych radach społecznych, kadrowych, zwłaszcza na stanowiskach przewodniczących tych rad. Także mamy zapewnienie, że poprzez te ciało, można powiedzieć społeczne, bo to nie jest rada nadzorcza, członkowie rady społecznej nie pobierają wynagrodzenia, ale jednak mają swoje kompetencje, mają dostęp na bieżąco do wszelkich informacji. A więc myślę, że w tym zakresie coś się polepszy, jeśli chodzi o nadzór Urzędu Marszałkowskiego nad szpitalami wojewódzkimi. Odnośnie nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń średniego personelu, mam stały kontakt ze związkami zawodowymi, czterema działającymi w szpitalu, i chcę doprowadzić do spotkania związków zawodowych z dyrektorem szpitala, bo już teraz jest bardzo dużo pozwów właśnie w sprawie wynagrodzeń, więc żeby skrócić otrzymanie tych wyższych wynagrodzeń, postaramy się polubownie załatwić te sprawy. Oczywiście, jeżeli druga strona, czyli dyrektor, zechce rozmawiać ze związkami, takie spotkanie w okolicach 10 września będę planował zorganizować z udziałem właśnie też i prawników związkowych, ale także chcę zaprosić na to spotkanie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. A więc tutaj chcemy przyspieszyć ten proces wyrównań i właściwego wypłacania wynagrodzeń średniemu personelowi naszego szpitala. Chcę także podkreślić, że w tej chwili w szpitalu toczą się trzy kontrole. Jedna wewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego, no, może jeszcze się nie zaczęła, ale będzie na pewno kontynuowana. Druga Narodowego Funduszu Zdrowia i trzecia Państwowej Inspekcji Pracy, która wydłużyła się do 15 września. Także oczekujemy, my jako radni Komisji Rewizyjnej i ja jako przewodniczący tej Komisji Rewizyjnej, na wyniki tych kontroli, i Komisja Rewizyjna wnikliwie zbada wyniki tych kontroli trzech, no i podejmie stosowne działania wobec zarządzających szpitalami, bądź również być może, jeśli będzie chodziło o zaniechania zarządu województwa. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Państwu. My teraz udamy się z pismem przygotowanym do pana dyrektora Dariusza Szczepańskiego z prośbą o informacje oraz odpowiedzi na pytania właśnie sprawa tych dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale także kwestie pracownicze związane z brakiem podwyżek dla średniego personelu medycznego i kwestią przeszeregowań. Bardzo Państwu dziękujemy.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o

Obstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: sprawy wrocławskiego szpitala ciąg dalszy. Zaczęło się od wypowiedzi Jakuba Wojtaczki, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdził, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Potem lawina ruszyła. Kolejne odejścia, doniesienia o saloniku VIP, problemy na SOR. Parlamentarzyści z Wrocławka przeprowadzili w placówce interwencję.
1: Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, na tych oddziałach, do których są przypisani, na których pracują, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy, o jakiej zresztą też mówią, na jaką zwrócili uwagę rezydenci ze szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Tam także skarżono się na tego typu sytuacje. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Na przykład w sierpniu 30% dyżurów pełnionych przez rezydentów, to były dyżury pełnione na szpitalnym oddziale ratunkowym, oni byli tam zaplanowani, jak i na oddziałach, na których odbywają rezydenturę, czyli realizują specjalizację. Nie mamy pisemnej informacji o tym, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem do tego, aby mogli takie dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnić samodzielnie. Dlatego dzisiaj, za chwilę po tej konferencji, udamy się z panią radną i z panem radnym do pana dyrektora Szczepańskiego z kolejnym pismem, ale nie tylko będzie ono dotyczyło właśnie szczegółowych informacji dotyczących lekarzy, rezydentów czy dyżurów pełnionych na szpitalnym oddziale ratunkowym, choć nie tylko, bo również, szanowni państwo, napłynęły do mnie informacje i prośby o interwencję od średniego personelu medycznego. Od 2017 roku, proszę państwa, obowiązuje ustawa, która systematycznie podnosi wynagrodzenia. Od 1 lipca tego roku, pan dyrektor doskonale o tym wie, jest dyrektorem szpitala, więc zna przepisy. Pytanie tylko, dlaczego nie wypłacił pracownikom średniego personelu medycznego podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca. Są też sprawy w sądzie, o tym będzie mówił pan radny Wojciech Jaranowski.
0: Zastrzeżenia wzbudził także stan oddziałów dziecięcych.
2: Otóż na stronie internetowej, to jest oficjalny portal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku, funkcjonuje wykaz oddziałów, jakie mamy we Wrocławku. W tym, zacytuję, oddział chirurgii dziecięcej, leczenie jednego dnia. Jest to autentyczna informacja, bieżąca, istniejąca. Natomiast w dokumentacji oczywiście takiego oddziału nie otrzymaliśmy. Jaka jest odpowiedź, państwo zapewne wiedzą. Natomiast chciałabym się jeszcze skupić na oddziale dziecięcym obserwacyjnym. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Lekarze pracują zarówno na oddziale, jak i na izbie przyjęć. Myślę, że wiele z matek przeżyło taką sytuację, że musi swoje dziecko przeprowadzić do szpitala i właśnie trafić na izbę.

0: źle przyjęć, gdzie oczekiwanie na lekarza trwa kilka godzin. Kilka długich godzin. Matka się denerwuje, dziecku nie może pomóc, jest tylko pod opieką średniego personelu medycznego, pielęgniarek, natomiast lekarza nie ma. No i po analizie dokumentów widać było, że to jest praktyka w naszym szpitalu włocławskim, niestety, że brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć. I podam dokładnie, w miesiącu czerwcu przez 10 dni w miesiącu nie było dodatkowego lekarza na izbie przyjęć. W miesiącu lipcu 14, natomiast w sierpniu aż 20 dni nie było drugiego lekarza na izbie przyjęć. Z czego to wynika? To będzie kolejne pytanie, na które mam nadzieję, że pan dyrektor odpowie. Natomiast rodzic nie chciałby przechodzić tego, co przechodzą matki, przychodząc na izbę przyjęć i widząc, że na miejscu nie ma lekarza.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą.
2: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem. Więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
2: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej na tym nowym odcinku jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych. I ten przetarg myślę, że na początku września albo bezpieczniej powiem, że we wrześniu ma szansę na to, żeby być rozstrzygniętym i wówczas podpiszemy umowę już z wykonawcą na te dwa zadania albo wykonawcami.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem. Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie.
3: Mamy trzy takie programy. To jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw Plus. Są to trzy programy stypendialne. A dlaczego trzy? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów. Czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5 tysięcy przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć no, przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, no, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa i dlatego też warto też śledzić wszelkiego rodzaju informacje na

0: na naszych stronach i po prostu składać wnioski, bo jest to wielka uroczystość. Ja zawsze uczestniczę i to są setki uczniów, które oczywiście takimi stypendiami honorujemy.
1: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o 3 inwestycjach w obrębie jednej szkoły.
2: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy, będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie, pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych, sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z ZIT-ów włocławskich, też tutaj te środki podjęliśmy. I mamy teraz, w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie. Krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
1: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo.
2: I tutaj też bardzo duży projekt, termin realizacji tu jest nieco dłuższy, bo do połowy września, ale jest odnowienie placu zabaw, dojdą tu nowe elementy placu zabaw, liniarnia z takim bezpiecznym, z bezpieczną nawierzchnią, całe ogrodzenie tego placu, właśnie jesteśmy w trakcie wymiany piłkochwyty, dodatkowo stworzyliśmy parking bardzo duży za budynkiem szkoły, dotychczas samochody parkowały przed szkołą, co było bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użytkowników i budynku szkoły, jak również tutaj znajdującego się budynku klubu Malucha. Rodzice, dzieci przemieszczają się między tymi budynkami, a ruch tutaj na tym dziedzińcu nie powodował tego, że było bezpiecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na naszym gruncie za szkołą wytyczyć dużą działkę i przeznaczyć ją typowo pod parking, co też się właśnie dzieje. Dodatkowo powstaną tutaj nowe takie tereny zielone, zadrzewienia, nasadzenia, hortensje, trawy. Myślę, że będzie pięknie, będzie to służyło naszym mieszkańcom, dzieciom i tutaj wszystkim, którzy by chcieli skorzystać z tego terenu i spędzić tutaj czas także popołudniami, bo to teren będzie otwarty dla wszystkich.
1: Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełne wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy Okrzei 65 wyruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10.55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Od godziny 14.00 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzędową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22.00 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17.30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Włocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lor, Strachy na Lachy i Happy Sad. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Włocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14.00 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18.30 wystąpi Andre. Wieczorem

Zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mam wrażenie, że teraz to uzależnienie od telefonów jest jeszcze większe niż wtedy, kiedy my ten regulamin wprowadzaliśmy.
1: Uczniowie Pilskiej Siódemki od prawie 10 lat nie mogą korzystać z telefonów na terenie szkoły.
0: Wtedy jako wicedyrektor wpadłam na taki pomysł, że dla dzieci najważniejsze jest to, żeby miały relacje, a nie siedziały tylko z nosem w telefonie w czasie przerw.
1: Po konsultacjach z rodzicami w 2017 roku szkoła przyjęła regulamin, a w nim m.in. konsekwencje użycia telefonu wbrew zakazowi.
0: Za pierwszym razem jest to po prostu upomnienie, za drugim razem uczeń musi pozostawić telefon w sekretariacie, jest wyłączony, zabezpieczony i odbiera dopiero po lekcjach. Natomiast za trzecim razem musiałby odebrać rodzic, choć ostatnio dawno nam się to nie zdarzyło.
1: Jak dodaje dyrektorka placówki, po kilku latach funkcjonowania nowych zasad dzieci dostrzegły, że poza wirtualnym światem istnieje także ten realny.
0: Wiedzą, że ważne są rozmowy, ważne są relacje.
1: Z takiego założenia wychodzi także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przez zmiany w prawie oświatowym od września we wszystkich podstawówkach nie będzie można używać telefonów w trakcie lekcji czy na przerwach. Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy urządzenie będzie

0: potrzebne uczniom w trakcie zajęć lub do sprawdzenia wiedzy oraz pilnego kontaktu ucznia z rodzicami. Szkoły mają wprowadzić swoje regulaminy w tej kwestii. W tym roku zmienia się także podstawa programowa. To m.in. większy nacisk na zajęcia praktyczne.
1: W nadchodzącym roku szkolnym będzie można, a w kolejnych już będzie trzeba, realizować takie tygodnie, w których uczniowie nie będą mieli zajęć zgodnie z planem, tylko będą pracować nad konkretnymi projektami w grupach, nawet oddziałach międzyklasowych.
0: Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a część związana z edukacją seksualną nie. W dodatku będzie to tylko godzina zajęć. Z kolei w klasach 1-3 zwiększy się ilość WF-u. Zmieniają się również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach. A to tylko część z tegorocznych zmian w oświacie.
1: Co w sumie nie jest może najlepsze, jak się zastanowić, to edukacja chyba wymaga pewnej stabilizacji i wtedy można ją oceniać, a tak jak się ciągle coś zmienia, to w zasadzie trudno oceniać, czy to, co wprowadziliśmy, było dobre, czy mniej dobre i... No ale zobaczymy, no takie jest prawo, że rządzący mogą różnego rodzaju reformy proponować.
0: A do tego sporo obiecywać. Nauczyciele mają dość rządowych zapewnień o realizacji nauczycielskich postulatów i wybierają się z manifestacją do stolicy.
2: Jesteśmy rozczarowani i niezadowoleni z działań rządu. Obiecano nam bardzo wiele, nie dotrzymano nadal słowa, więc chcemy pokazać to nasze niezadowolenie.
0: Z Piły do Warszawy w poniedziałek 31 sierpnia pojadą 2 autokary z ponad 100 nauczycieli z regionu. Uczestnicy zbiorą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, by przypomnieć o niespełnionych obietnicach. W tym roku nauczyciele otrzymali 3% podwyżki. Może się okazać, że w przyszłym nie będzie żadnej. Związki zawodowe domagają się 15% zwiększenia wynagrodzeń i powiązania ich ze średnią krajową.
2: Dokonano niewiele zmian w karcie nauczyciela i dostaliśmy dodatek za 45-lecie pracy, ale to trochę za mało, bo jeszcze jest urlop na poratowanie zdrowia, dodatki kompensacyjne, liczba uczniów z orzeczeniami w klasach ogólnodostępnych.
0: Nauczyciele walczą także o dodatki motywacyjne i przywrócenie prestiżu zawodu. Póki co młodych osób po studiach do pracy w szkole jest jak na lekarstwo.
2: Średnia wieku w Polsce to 50 lat.
3: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
4: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
5: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
4: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
6: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
3: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
7: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
5: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
7: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
5: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda?
7: Tak. Książki używane możemy kupić u nas z

0: 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej. Dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia, więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
1: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
2: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
1: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
3: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą w prosty sposób zgłaszać miejsca, w których dochodzi do łamania prawa lub występują zagrożenia dla bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów i pomaga nam lepiej planować działania oraz kierować patrole tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zachęcamy mieszkańców powiatu tczewskiego do korzystania z aplikacji i aktywnego wpływania na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Funkcjonariusze policji weryfikują każde zgłoszenie, co pozwala na lepiej zaplanować wszelkie działania prewencyjne. Aplikację można pobrać na swoje urządzenie mobilne lub korzystać z niej na komputerze. Aplikacja otrzymała nowy wygląd graficzny, jest więcej opcji, te zagrożenia zostały podzielone na kategorie. Również możemy wybrać sobie mapkę i na niej bezpośrednio zaznaczyć miejsce, gdzie według nas dochodzi do łamania prawa lub występuje jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na terenie powiatu tczewskiego zgłoszenia najczęściej dotyczą nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Niektóre miejsca charakteryzują się dużą gęstością zaludnienia i dużym przepływem różnych osób. W związku z tym, kiedy dochodzi do takich zgrupowań, na przykład w jakichś parkach, przy fontannach czy na parkingach, no to tych wykroczeń pojawia się więcej. Dlatego mamy tą krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, żeby każdy obywatel mógł coś takiego zgłosić odpowiednim organom, a my już zajmiemy się weryfikacją i być może ukaraniem sprawców, jeżeli taka informacja zostanie potwierdzona. Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji. W takich przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
4: Od września już nie bon, a podlaski czek turystyczny. Wartość czeku wynosi 300 zł. Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać jeden czek w całym okresie trwania programu, a warunkiem wykorzystania jest pobyt obejmujący co najmniej dwa kolejne noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie.
5: Ten nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4: Za tę kwotę będzie można wygenerować 11 tysięcy czeków. Z dofinansowania przekazanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki generowane będą czeki dedykowane dla seniorów i osób posiadających karty dużej rodziny. Z pieniędzy samorządu województwa mogą skorzystać dorosłe osoby z całej Polski. Ministerstwo czekiem turystycznym chciałoby w przyszłości objąć teren całego kraju.
6: To niewątpliwie też będzie zależeć od sukcesu tej edycji właśnie realizowanych w czterech regionach, bo tutaj dlaczego te cztery? No chcieliśmy tutaj niwelować jakby postrzeganie tych regionów jako regiony zagrożone ze względu na toczącą się na wschodzie wojnę. Więc wybraliśmy Podkarpacie, Lubelskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie.
7: To na pewno narzędzie, jakim jest właśnie czek, generuje większy ruch turystyczny i jego celem akurat tej edycji jest na pewno pobudzenie do wyjazdów, do przyjazdów na Podlasie i do tych pozostałych trzech regionów w okresie

0: się już poza sezonem.
1: Rejestracja podlaskich obiektów noclegowych ruszyła w poniedziałek 24 sierpnia.
2: Obiekty, które brały udział już w poprzedniej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego, będą mogły wziąć udział również w nowym programie Podlaski Czek Turystyczny. Obiekty, które jeszcze do tej pory nie brały udziału, a chcą od 1 września realizować czeki, zapraszamy do złożenia wniosku. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej www.podlaskiczekturystyczny.pl.
1: Czas na wykorzystanie czeku to miesiąc od momentu wygenerowania kodu.
3: W niedzielę na boisku GLKS-u w Fałkowie miał miejsce turniej sołectw. Reprezentanci miejscowości z terenu gminy konkurowali o tytuł najlepszych, podejmując się rozmaitych aktywności. Wydarzenie rozpoczęło się w godzinach popołudniowych i przyciągnęło mieszkańców i przyjezdnych, którzy ochoczo kibicowali zawodnikom.
4: Wspólnie z klub sportowy GLKS Fałków, wspólnie z Urzędem Gminy w Fałkowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Fałkowie postanowiliśmy zorganizować dzisiaj takie sołeckie potyczki, tak zwane w gminie Fałków. Imprezę, no można powiedzieć, bardziej rekreacyjną niż sportową, ponieważ konkurencje, jakie dzisiaj się odbywają, między innymi to rzut kaloszem, rzut podkową, rzut lotką, dojenie sztucznej krowy, slalom taczką z kostką słomy, slalom z oponą samochodową, będzie przeciąganie liny, będą rzuty karne, będzie bieg w workach, także łącznie mamy 10 konkurencji. Mieszkańcy gminy, czy też goście w każdym wieku, młodzi, starsi, trochę jeszcze starsi, mogą brać udział w każdej tak naprawdę konkurencji, zapisując się, podając miejscowość, z której pochodzą, czy też organizację.
3: Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Przy stadionie stanęły dmuchańce, były też bańki mydlane, rozmaite animacje i oczywiście wata cukrowa. Dla wszystkich obecnych przygotowano też grilla. Po niezwykłych konkurencjach organizatorzy ogłosili wyniki, które prezentują się następująco. Pierwsze miejsce zajęło OSP Fałków, drugie miejsce przypadło OSP Czerno, a podium zamknęło sołectwo Gustawów.
5: Shooter, prędkość i sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. Bolesławiec po raz kolejny udowodnił, że jest mocnym punktem na gravelowej mapie Polski. Goszcząc finał tegorocznego wyścigowego cyklu Predator Gravel, organizowanego przez roadracing.pl.
6: To jest kolejna impreza rowerowa. Bolesławiec z rowerami stoi, bo jest tu bardzo dużo fajnych ludzi, którzy organizują to, a dużo jeszcze więcej jeździ na rowerach. Tym razem gravel, ale wokół Bolesławca mnóstwo ścieżek rowerowych. Zapraszam serdecznie.
5: Kapryśna pogoda i ulewne deszcze wymusiły w ostatniej chwili modyfikację trasy, ale to tylko podkręciło tempo wyścigu. Największym rywalem na otwartych przestrzeniach okazał się jednak wiatr.
7: No, przyjechałem drugi Open, pierwszy w kategorii, więc nie mogę być niezadowolony. Trasa mega szybka, te opady wcześniejsze mocno ją utrudniły. No, organizacja topka, nie? Więc naprawdę warto przyjeżdżać, warto wracać.
8: Przepięknie, pomimo tych deszczy, co były w piątek, rewelacyjnie przygotowana trasa. Trochę zimny prysznic w jednym momencie dałam, ale to takiego orzeźwienia mi dało przy tym tempie, co było wśród peletonu kobiet.
9: Trasa fajna, szybka. Teraz była dzisiaj lekko zmodyfikowana i przez te kałuże, te wyboje, trochę dziur tych było dzisiaj, ale fajna trasa.
10: Trasa bardzo fajna, mi się podobała. Te krótkie kółeczka też takie bardzo fajne. Mimo wszystko te 17-20-kilometrowe kółka mi się podobają, troszeczkę tam wyszło takie małe kryterium. Cały czas płasko, cały czas wysoka prędkość i fajne ściganie z chłopakami, żeśmy gdzieś tam się cały czas skakali i odjeżdżali.
5: Walka z wiatrem i własnymi słabościami na trasie to jedno, ale zawodnicy z całego kraju zgodnie przyznają. Organizacyjnie bolesławieckie zawody to absolutna krajowa czołówka.
11: Organizacja świetna, jesteśmy pod wrażeniem. No, jeździmy po wielu zawodach w kraju i no, naprawdę jest super. Tak? Od jedzenia przez znakowanie trasy, wszystko top.
5: Przekraczającą 200 osób, udany finał udowodnił ogromny potencjał imprezy. Organizatorzy nie zwalniają tempa i już teraz zapowiadają nowości na kolejny sezon.
12: Cieszę się bardzo z tego, że cykl Predator Gravel w 2026 roku dobiegł już do końca. Trzy bardzo udane wyścigi, ciekawe trasy. Każdą z tych tras praktycznie zmodyfikowaliśmy, ale prawda jest taka, że trzecią zmodyfikowaliśmy trochę z przymusu, z powodów pogodowych. Zdecydowałem wczoraj o zmianie trasy, ale nie o zmianie dystansu. I to był strzał w dychę i zapraszamy Was już w przyszłym roku. Ma dojść jeden bardzo poważny sponsor, jeśli chodzi o wyścig.
5: Sportowe emocje, walka z wiatrem i doskonała organizacja. Ten weekend w Bolesławcu udowodnił, że gravelowa siła rośnie z każdym sezonem.
13: Na zabytkowym cmentarzu zachowało się około 200 nagrobków, choć historycy szacują, że pochowanych może być tutaj nawet 500 osób. Spoczywają tu nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale osoby różnych narodowości, które przed laty związały swoje losy z tym regionem.

0: Ostatnie pochówki były tutaj tuż przed II wojną światową, więc wiele osób jakby już o nim nie pamięta. Aczkolwiek te rodziny, które mają tutaj właśnie swoich pochowanych, starają się tutaj przychodzić i dbać o groby swoich dalekich przodków. Wiem, że tutaj są pochowani nie tylko prawosławni, ale też mamy przynajmniej jeden grup osoby wiary protestanckiej, Niemki, która też tutaj widocznie przed I wojną światową jej rodzina mieszkała i tutaj została pochowana.
1: W naszym regionie jest to chyba jeden z najstarszych cmentarzy.

0: dlatego że mamy kilka na parafii Nowoberezowo, ale tutaj mamy najstarszy. Są datowania z 1750 roku, ale to zapiski są, tak? Natomiast byli wcześniej tutaj ludzie już chowani, bo kiedy zaczęły tworzyć się wsie dookoła puszczy, no to przecież wiadomo, ludzie musieli być gdzieś chowani. I tutaj mamy nawet pochowanych ludzi z Masiewa, z Orzeszkowa, z różnych regionów.
1: Cmentarz znajduje się pod opieką Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nekropolia zajmuje blisko 1,5 hektara, dlatego jej uporządkowanie wymaga zaangażowania wielu osób. Do akcji włączyli się mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych środowisk. Każda para rąk była tego dnia na wagę złota.
2: Tak czynem się zbieramy, żeby tu oczyścić, powynosić gałęzie, pokosić, bo tu jakby są nasi przodkowie. I to najważniejsze, żeby zachować pamięć.
3: Mam takie, nie wiem, to jest powołanie od serca, normalnie rzeczy, to tych ludzi, którzy tutaj leżą, nie? No zrobić taki porządek, to jest normalnie, to jest jakby, tak każdy człowiek powinien postawić.
4: Żeby środowisko czyścić, sprzątać i czyścić środowisko. I też ważne jest to, że tutaj są pochowani ludzie i żeby nie mieli takiego brzydkiego cmentarza.
1: To już druga akcja porządkowania zabytkowej nekropolii. Choć wykonano ogrom pracy, do uporządkowania pozostała jeszcze część cmentarza.
5: Ludzie, którzy dzisiaj mogli przyjść, nawet ze względu na tę pogodę taką dość wieczną, są. Koszą trawę, przycinają te gałęzie winorośla, które nowe jakby narastają.
0: Zapraszamy nawet do wynoszenia tych gałęzi, bo kiedy wyjmiemy z trawy gałęzie połamane, pozrzucane, tak jak dzisiaj wiatrem, to wtedy podkaszarki idą spokojnie, już mogą więcej zrobić niż na przykład się coś uszkodzi.
1: Kolejne wspólne sprzątanie zabytkowego cmentarza w Dubinach odbędzie się 5 września.
6: Czwórka uczestników Marszu Śmierci znalazła spoczynek na cmentarzu w Rybnie. To efekt ekshumacji prowadzonych w Domatówku oraz w Tadzinie.
7: W poniedziałek przez cały dzień trwały prace ekshumacyjne w dwóch miejscach, które wytypowane zostały jako miejsca spoczynku osób związanych z Marszem Śmierci. Możliwe to było m.in. dzięki działalności członków Gniemiejskiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy ponownie doprowadzili do działań archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
8: Dzisiejsza ekshumacja, miejscowość Domatówko, tutaj informacja od pani, która mieszka tutaj tuż obok. Jej dziadkowie, tak jak wynika z informacji, pochowali tutaj więźnia obozu Sztutow, który uciekł prawdopodobnie z Pucka. No i wszystko to trwało około 7-8 lat, cała procedura. Nie mogliśmy się znaleźć dzisiaj w tym miejscu.
7: Ostatecznie archeolodzy potwierdzili, że w tym miejscu znajdują się szczątki, których choć nie da się zidentyfikować, to faktycznie należą z największą prawdopodobnością do byłego więźnia obozu KL Sztutow.
9: Dzisiaj zamieniamy lokalną pamięć na takie efekty bardzo materialne, czyli zaczynając od prostego krzyża, który tu stoi od 1945 roku, jest zaopiekowany przez ludzi, którzy pochowali tego nieznanego nam z nazwiska uczestnika Marszu Śmierci, aż po dzisiejszy dzień, kiedy możemy jego doteczne szczątki zobaczyć, a godnie też pochować w najbliższym czasie na cmentarzu w Rybnie. Myślę, że to jest taki dobry element współczesnego pamiętania, że kolejne pokolenia wracają na te miejsca i odkrywają tą historię, która jest bardzo, bardzo ludzka i bardzo bliska każdemu, nawet dzisiaj współczesnemu.
7: Co bardzo ciekawe, odkrywanie tej historii miało miejsce nie tylko w Domatówku. Tego samego dnia prace archeologów miały miejsce także w Tadzinie, w gminie Gniewino.
8: I w Tadzinie prawdopodobnie są również dwie osoby z Marszu Śmierci. Prawdopodobnie są to dwie kobiety z którejś z kolumn, nie wiemy jakiej narodowości i pewnie się nigdy tego też nie dowiemy, nie? Dopóki może jakieś prace badawcze dalej. Tutaj ten pan, bo to jest prawdopodobnie pan, i tamte kobiety będą pochowane na cmentarzu w Rybnie, czyli na tym cmentarzu Sztutowu.
7: Ostatecznie w Tadzinie oprócz szczątek dwóch kobiet odkryte zostały także szczątki trzeciej osoby, mężczyzny, także więźnia i uczestnika Marszu Śmierci. Wczoraj wszystkie te osoby spoczęły w zbiorowej mogile w Rybnie, gdzie pamięć o nich i o ich losach będzie trwała.
9: Pamięć jest bardzo żywa, ponieważ widać to nawet po stanie lokalnych cmentarzy, takich jak cmentarz w Rybnie, Krępie Kaszubskiej, wszędzie gdzie byśmy nie byli. Te duże elementy współczesnej pamięci które rozpoczynano budować w 1945 roku, mają cały czas nową budowę, nową infrastrukturę i cały czas pokazują poprzez zgromadzenia miejscowej ludności, teraz najbliższe będzie we wrześniu i w Rybnie, i w Krępie Kaszubskiej, na to, że kolejne pokolenia naprawdę pamiętają. Dobrze, że ten nieznany nam uczestnik Marszu Śmierci 1945 roku dołączy do swoich kolegów tam na tym dużym miejscu i będzie...

0: mógł uczestniczyć w tych uroczystościach za kilka tygodni.
1: Gdzie przypominane są tragiczne losy więźniów ewakuowanych z obozu w Szutowie, którzy udali się w swoją ostatnią drogę trasami Marszu Śmierci.
2: To był przeciętny rok dla rolników. Wiosenna susza i przymrozki, a potem opad deszczu w trakcie żniw spowodowały, że plony nie są obfite. Ponadto rolnicy obawiają się zalewu rodzimego rynku przez produkty z krajów bloku handlowego Mercosur. Jak przekonują w krajach Ameryki Południowej, z którymi Unia Europejska podpisała umowę handlową, obowiązują zupełnie inne standardy. Rolnicy przekonują, że wykorzystuje się tam m.in. więcej chemii w uprawach.
3: Chodzi o zdrowie konsumentów, bo to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. No a dwukrotnie wykryto już hormony, które były w mięsie z krajów Mercosur, a które są zakazane w Unii Europejskiej. Wykryto także w partii słonecznika substancję, która się nazywa deltametryna, przekroczona pięciokrotnie.
4: To nie jest dowód na to, że to jest norma, tylko że służby działają. Służby działają i wtedy, kiedy taka dostawa się pojawia, jest po prostu nie tylko, że wyłapana, ale też wycofana z rynku.
2: Wbrew obawom, Polska nie odnotowała wzrostu importu towarów z krajów Mercosur mimo wejścia w życie tej umowy handlowej. Według wstępnych danych GUS wartość importu rolno-spożywczego z państw tego bloku do Polski w czerwcu wyniosła 124 miliony 700 tysięcy euro i była o 15% niższa niż dotychczas. Z kolei wartość polskiego eksportu do państw Mercosur w czerwcu wyniosła 5 milionów 100 tysięcy euro.
4: Ta umowa przynosi również polskim rolnikom, co się wydawało dosyć trudne, korzyści, bo właśnie ta wysoko przetworzona żywność się lepiej sprzedaje, że przemysł bardzo na tym zyskuje, bo jesteśmy dużym dostawcą podzespołów.
3: Dane resortu to jest jedno, a to jak my rolnicy sobie radzimy, to jest jakby powiedzieć drugie. Zauważamy, że po tym jak wpływały kolejne partie towaru z Mercosuru, ceny na przykład wołowiny, skupu bydła pasowego, od razu topnięcie było na rynku. I to było zauważalne topnięcie i to dość mocne.
2: Nie wiadomo jeszcze, jak zachowają się rynki europejskie. Czy polskie produkty nie zostaną z czasem wyparte przez tańsze południowoamerykańskie.
5: Po 7-letniej przerwie w tym roku wznowiono pracę przy odbudowie zabytkowego mostu tczewskiego. Jednak nie można obecnie realizowanego etapu nazwać za przełomowy. Dokończenie demontażu jednego przęsła, wybudowanie filara w nurcie rzeki i wykonanie elewacji przyczółka. Taki zakres odbudowy za 34 miliony wykonuje firma Strabag. Niepokojące jest to, że od 2 lat, pomimo wcześniejszych deklaracji, ze strony rządu nie zapadła decyzja o formie kontynuacji odbudowy mostu, która może pochłonąć nawet 200 milionów złotych. Politycy wszystkich opcji wielokrotnie twierdzili, że ten zabytkowy obiekt nie powinien być w zarządzie powiatu. To państwo powinno przejąć wszelkie kompetencje finansowe, ale też wykonawcze przy odbudowie. O tym, że taka decyzja ze strony władz państwa jest blisko, od 1,5 roku przekonuje mieszkańców naszego regionu starosta tczewski Mirosław Augustyn. Tymczasem od Jacka Karnowskiego, wiceministra w rządzie Donalda Tuska, usłyszeliśmy, że starosta jest nakłaniany do zaciągnięcia przez samorząd powiatu korzystnego kredytu w wysokości 70 milionów złotych.
6: Tczewianie oczekują jakiejś informacji, żeby ta przebudowa była kontynuowana.
7: Przede wszystkim udało się uwolnić te pieniądze, które były do tej pory były blokowane przez poprzedniego konserwatora zabytków. Teraz obecny konserwator podszedł do tego realnie, że chce uratować ten most, a nie tylko jak gdyby blokować, i świadkowie, taki świadek tej poprzedniej konstrukcji będzie wystawiony na brzegu, ale będzie do odbudowane filary. My namawiamy także pana starostę, żeby skorzystał z FBO, z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To jest fundusz pożyczkowy, ale 0% oprocentowany z częściowym umorzeniem. No zobaczymy jeszcze, badamy tą możliwość, ale jest taka, wiem, że przynajmniej z panią poseł Pomaską namawiamy Agnieszką do tego, żeby z tej bardzo korzystnej pożyczki zdecydował się skorzystać. Zobaczymy, jak będzie.
6: Ale to samorząd lokalny miałby wziąć tak wielką pożyczkę na inwestycję blisko 200-milionową, a czy istnieje wciąż pomysł, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poprowadziła tę inwestycję?
7: że jeżeli chodzi o prowadzenie inwestycji, na pewno tak. Mówimy o kolejnym przeszle około 70 milionów złotych, a potem będziemy jeszcze rozmawiali z panem marszałkiem, z innymi, żeby jednak się do

0: rzucić do tego mostu, żeby zrobić jakiś montaż finansowy. No jest to niełatwa rzecz, oczywiście są duże pieniądze, ale staramy się ten most wpisać po prostu w taki system obronności kraju i to otworzyłoby inne możliwości finansowania.
1: Niestety nie odpowiedział pan na pytanie, czy możliwa będzie kontynuacja, więc zakończy się ten etap i natychmiast rozpocznie kolejne.
0: Jeżeli starostwo się zdecyduje na tą pożyczkę w ramach FBO, to będziemy szukać następnych środków, żeby nie było przerwy, żeby ta inwestycja była kontynuowana.
1: Naprawdę wyobraża sobie pan, że samorząd stać na to, żeby na nieoprocentowaną pożyczkę na tak wielki obiekt?
0: Musimy zrozumieć, że to jest pożyczka, która potem częściowo jest umarzalna, czyli to nie jest, mówimy o 70 milionach złotych, nie mówimy o 200 milionach złotych, bo te pozostałe środki chcielibyśmy poszukać.
2: O tym rozmawialiśmy z panem Karnowskim już długo, cały czas ta propozycja jest, natomiast ja w dalszym ciągu potwierdzam, że starostwo nie weźmie kredytu, który będzie musiało spłacać. My wystąpimy z wnioskiem, ale zaznaczymy tam od razu, tak, jak najbardziej tak, jeżeli ten kredyt będzie umorzony. Nie w 10-20%, bo takie tam są też opcje. Natomiast tak, 0% oprocentowania to jest super kredyt, ale nie dla powiatu i nie na taką wartość,
3: ja myślę, o jakiej panie mówimy, starosto, 70 milionów. Jeśli w przestrzeni mówi się o tym, że rząd ma przejąć generalnie cały most.
2: No powinien, ten most nigdy nie powinien się znaleźć. Jako właścicielem powinien być powiat, jeżeli chodzi o taki obiekt.
3: To dlaczego i mamy brnąć w sytuację, w którą dalej powiat ma brać to na siebie?
2: Pan minister szuka rozwiązań. Chce, żeby ta kontynuacja prac na moście trwała, żebyśmy nie schodzili, tylko kontynuowali. I to jest jedna z takich propozycji. I tutaj też dziękować, że cały czas zainteresowanie jest ze strony pana ministra i szuka
3: Ale
2: tych rozwiązań.
3: Ale trzeba byłoby też udowodnić, że ten most jest opcją ważną dla bezpieczeństwa i obronności naszego kraju, czyli udowodnić, że w przypadku wojny byłby ważnym elementem.
2: I tutaj mamy też takie pytania z Ministerstwa Obrony Narodowej. Jaki tonaż, jaki sprzęt będzie mógł przejeżdżać ewentualnie i ta informacja już poszła do Ministerstwa Obrony.
3: Czyli jednak będzie pan składał ten taki wniosek do tego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności?
2: To nas nic nie kosztuje, natomiast jeżeli by pojawiła się tam adnotacja, że będzie.
3: Ale to tak jakby się pan poddał, że ten obiekt będzie powiatowy mimo tych obietnic
2: Panie redaktorze,
3: polityków.
2: Że jeszcze nigdy w życiu się nie poddawałem, także tutaj nie ma takiej opcji. Wystąpić można, jeżeli będzie taka deklaracja, że to będzie umorzone, ok, to nie przeszkadza, żeby być wywłaszczonym z tego, żeby to państwo przejęło ten most, to nie wyklucza żadnych dalszych kroków. A my jako starostwo nie będziemy finansować mostu Tczewskiego, ta deklaracja się nie zmienia.
3: Ja jestem póki co mocno zawiedziony całą sytuacją i tym, co usłyszałem, że jest pan nakłaniany do tego, żeby brać kredyt.
2: Kiedy padały deklaracje,
3: że jakby władza centralna, rząd, państwo musi przejąć tak duży, newralgiczny i zabytkowy i ważny obiekt.
2: I myślę, że do tego dojdzie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę.

0: Krótkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w związku z tym, że, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
0: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku, wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. Poza tym jarmark nadwiślańskie smaki, bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną.